0: wonderful you.
1: The more I

czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech.

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa.

Ten w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

poszarzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód tu wina.

Cienie zaspanych much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster. To jesień.

0: No jesień.
1: Jesień.
2: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Stacja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży. Zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy. Ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem Przygód kilka wróbla Ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków. Wiele mówią one o wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet

plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą. Coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak: nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka: jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Albo taka: o wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka: o zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka: o wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku. Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy rydz niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla Was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów. Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie, dlaczego tak właśnie czasami mówi się o niektórych ludziach. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno znacie takie słowa: mnie, mi, tobie, ci, jemu, mu.

Znacie? Kiedy użylibyście tych słów? Zbudujcie jakieś zdanie, na przykład ze słówkiem mi. Macie pomysły? No, ja też mam pomysł, bo będę się bawiła razem z wami i moja propozycja jest taka. Takie zdanie ułożyłabym. Daj mi to. Albo na przykład daj mi kredkę. Dobre zdanie? Dobre, prawda? A teraz zapytam was tak. Czy słowo mi znaczy to samo, co słowo mnie? Tak, oczywiście, znaczy to samo. A czy słowo ci znaczy to samo, co tobie? Tak, i tutaj też te dwa słowa znaczą to samo. A czy słowo mu znaczy to samo, co jemu? Tak, i tutaj też oba słowa znaczą to samo. Zaraz, zaraz. No to w takim razie, czy można tych wyrazów używać na przemian? Czyli albo jednego, albo drugiego, jak nam się podoba? No, niestety nie. Słowo mi pasuje w innych miejscach niż słowo mnie. Tak samo słowo ci pasuje w innych miejscach niż słowo tobie, a słowo mu też pasuje w innych miejscach niż słowo jemu. Czyli trzeba się nauczyć jakiejś zasady. W ogóle trzeba się uczyć zasad i proponuję, żebyście się nauczyli pewnej zasady dotyczącej tych słów razem ze mną. Chcecie? No to zaczynamy. Będziemy się uczyć, rozwiązując zagadki. Zagadka pierwsza. Mamy pewne zdanie z dziurą. I zdanie brzmi tak. Kasia dała, tu jest dziura, klocki. Kasia dała klocki. Zagadka brzmi, który wyraz pasuje do dziury? Mi czy mnie? Kasia dała klocki. Poprawna odpowiedź brzmi, to jest wyraz mi. Kasia dała mi klocki. Takie będziemy mieli zdanie. Teraz posłuchajcie tego zdania z dziurą jeszcze raz i wybierzcie jeden z wyrazów. Ci albo tobie. Kasia dała klocki. I który wyraz tu wybraliście? Krótszy czy dłuższy? Poprawna odpowiedź brzmi krótszy. Tutaj powinniśmy wstawić wyraz ci i zdanie powinno brzmieć Kasia dała ci klocki. No i posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i wybierzcie pasujący wyraz mu albo jemu. Kasia dała klocki. No i już wiecie, tutaj też pasuje krótki wyraz mu. Kasia dała mu klocki. Jaki stąd wniosek? W środek zdania wkładamy tylko krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz zadanie sprawdzające, czyli coś dla was. Możecie się naprawdę wykazać. Sami zbudujcie trzy zdania, w których powinny być te właśnie krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz przyszedł czas na zagadkę drugą. Też mamy w niej dziurawe zdanie, tylko dziura jest na początku. Zdanie brzmi tak. Się to bardzo podoba. I domyślacie się już, co trzeba zrobić. Znowu trzeba wybrać wyraz, który tu pasuje. Wyraz dłuższy, mnie, albo krótszy, mi. Posłuchajcie jeszcze raz. Się to bardzo podoba. Odgadliście? Odpowiedź brzmi, pasuje tu dłuższy wyraz, czyli mnie. A zatem zdanie powinno brzmieć, mnie się to bardzo podoba. I tylko tak, mnie się to bardzo podoba. No to teraz spróbujcie w to samo miejsce wstawić poprawną formę. Ci albo tobie, mu albo jemu. Jesteście gotowi? Się to bardzo podoba. Na pewno już wiecie. Rozwiązania brzmią tak. Tobie się to bardzo podoba. Jemu się to bardzo podoba.

bardzo podoba. Jaki stąd płynie wniosek? Na początku zdania może tylko i wyłącznie stać dłuższa forma mnie, tobie, jemu. To jest bardzo, bardzo ważna reguła. Pamiętajcie o niej. I oczywiście ułóżcie trzy swoje zdania z tymi dłuższymi formami. Mnie, tobie, jemu na początku. Przyszedł czas na ostatnią zagadkę. Które formy, krótsze czy dłuższe, wstawimy w zdanie, w którym porównujemy coś? Na przykład mamy takie zdanie. Kasi się to podoba, ale Wojtkowi nie. I przerabiamy je w ten sposób. Jej się to podoba, ale nie. Którą formę wstawimy w dziurę? Oczywiście dłuższą, tak żeby zdanie brzmiało. Jej się to podoba, ale jemu nie. A teraz zamiast słowa jemu użyjcie mnie i tobie. Jak będzie brzmiało zdanie? Jej się to podoba, ale mnie nie. Jej się to podoba, ale tobie nie. Jaki stąd wniosek? Gdy w zdaniu porównujemy kogoś albo coś, to używamy długich form. Ułóżcie sami jeszcze trzy takie zdania. I naprawdę jesteście mistrzami języka polskiego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę. Jak myślicie, czy Peron ma coś wspólnego z Piotrkiem? Wiecie, o co chodzi, czy nie wiecie? To może zacznijmy od wyjaśnienia, co te słowa znaczą. Piotrek to imię chłopca. Znacie jakiś Piotrków? Na pewno znacie. Ilu? Jednego, dwóch... A, ktoś jeszcze zna więcej Piotrków. No oczywiście, bo to jest bardzo popularne imię. No i tak w ogóle to Piotrek to jest forma zdrobniała imienia. Zdrobniała, czyli taka, której używamy na co dzień. Bo każdy z tych chłopców, których znacie, z tych Piotrków, tak naprawdę ma na imię Piotr. Tylko gdy nie chcemy się sztywno zwracać do Piotrów, mówimy do nich Piotrek. To jest takie codzienne imię, codzienna forma, dość przyjemna imienia Piotr. A gdy chcemy być jeszcze milsi dla Piotrów, to mówimy o nich Piotruś. Każdy Piotr może być Piotrkiem albo Piotrusiem. Teraz zastanówmy się nad drugim słowem, nad słowem peron. Czy ktoś z was je zna? Nikt? Aha, ktoś zna. No to wytłumaczmy je sobie. Czy jechaliście kiedyś pociągiem? Słyszeliście, zanim przyjedzie pociąg, są zapowiedzi, na przykład takie. Pociąg z Zakopanego do Warszawy odjedzie z toru czwartego przy peronie drugim. Tylko na dworcach kolejowych te zapowiedzi są mało wyraźne, ale właśnie tak brzmią. Pociąg odjedzie z toru któregoś przy peronie którymś. I tor

wiemy, co to jest. Tor to są szyny, czyli te takie metalowe, długaśne drągi, które leżą na ziemi. I po tych drągach, czyli po szynach, czyli po torze, jedzie pociąg. Tor jest przy peronie, a zatem peron to jest takie miejsce, na którym stoimy, gdy czekamy na pociąg. To jest tak jakby kamienny albo z cementu zrobiony pagórek, na którym stoją ludzie, żeby łatwiej im było wejść do pociągu. Bo gdyby nie było peronu, to stalibyśmy o wiele niżej i naprawdę pociągi są wysokie, mielibyśmy kłopot z wsiadaniem. No dobrze, skoro już wiemy, co znaczy słowo peron, to zapytam was jeszcze raz, jak myślicie, czy peron ma coś wspólnego z Piotrkiem? Uwaga, uwaga! Wyobraźcie sobie, że tak, że ma coś wspólnego. I zaraz wam o tym powiem. Wyraz peron pochodzi z języka francuskiego. Czasami tak jest, że słowa wędrują sobie między językami. Mamy, jak na pewno wiecie, wiele języków, na przykład polski, angielski, francuski, niemiecki. Znacie jeszcze jakieś języki? O, na przykład włoski, ktoś mówi. Bardzo dobrze, są różne języki na świecie. I niektóre słowa przeskakują sobie z języka do języka albo pączkują, rozdwajają się. Czyli oprócz tego, że są w jakimś języku, to jeszcze dodatkowo są i w drugim języku. I tak się właśnie stało ze słowem peron. Do języka polskiego peron przeskoczył z języka francuskiego, gdzie znaczył kamienny próg. Peron oznaczał w języku francuskim kamienny próg. A do tego języka francuskiego bardzo dawno temu wyraz peron przeskoczył z języka greckiego. W tym dawnym, starożytnym języku greckim było słowo petra, które znaczyło skała. Czyli, podsumowując, można powiedzieć, że nasz polski wyraz peron, który oznacza miejsce, gdzie stoimy, czekając na pociąg, pochodzi tak naprawdę od dawnego greckiego słowa petra, które znaczyło skała. A czy wiecie, skąd się wzięło imię Piotr? Nie uwierzycie. Też pochodzi od skały, to znaczy pochodzi od wyrazu petra, który znaczył skała. Bo imię Piotr, gdybyście chcieli wiedzieć, oznacza ten, który jest twardy jak skała, ten, który jest niezawodny, na którym można polegać, jest tak twardy, niezawodny jak skała. A to ciekawostka. Ciekawa jestem, czy ci chłopcy, którzy mają na imię Piotr, są twardzi jak skała? Pomyślcie o tym. I pomyślcie też, co mogliby zrobić ci chłopcy, żeby być jak skała. Jeszcze mam dla was ciekawostkę. Otóż kiedyś, dawniej, w języku polskim imię Piotr miało też inne formy, na przykład Pietr, albo Piotr, albo Peter. Dzisiaj, gdy chcemy czule, pieszczotliwie zwrócić się do Piotra, mówimy do niego Piotrusiu, Piotruniu. A czy wiecie, jak mówiono dawniej? Przygotujcie się. Mówiono na przykład tak: Paszku mój kochany, Pieszku, Piechniku, Pietraszku, Pietrzyku, Pietruszko. Ha! Pietruszko, nawet tak mówiono. Oczywiście dzisiaj też możecie tak mówić do Piotrków, jeśli chcecie być oryginalni, czyli jeśli chcecie się odróżnić od innych. A na koniec jeszcze coś. Od imienia Piotr pochodzą też niektóre nazwiska, na przykład Pietras, Pietrzak, Piotrowski, Piotrowicz, Pietrusiewicz. I pochodzą też nazwy wielu miejscowości, na przykład Piotrków, Piotrowice, Piechowice. Ciekawa jestem, czy ktoś z was mieszka w takiej miejscowości, której nazwa pochodzi od

imienia Piotrek. Bardzo jestem ciekawa. No bo właśnie, imiona są wszędzie wokół nas, tylko czasami są ukryte. Mam też propozycję już na sam koniec. Może sami wymyślicie różne zdrobnienia imienia Piotrek, a także zdrobnienia innych imion,

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny.

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
4: na filiżankę wody z Nilu.
2: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej
2: Tania, ale zapomniał.
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata.
0: Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał.
4: Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą, sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: Co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem. Już

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka. Będziemy się bawić, żeby ładnie i poprawnie mówić, to znaczy, żeby ładnie wymawiać wyrazy. Zajmiemy się dziś dwiema głoskami, które są bardzo wymagające. Musimy się naprawdę dobrze przygotować. Ale gdy to zrobimy i gdy nauczymy się poprawnej wymowy tych głosek, będziemy mistrzami języka polskiego. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz zajmiemy się wargami i zębami, bo głoski, których dziś będziemy się uczyć, to są głoski wargowo-zębowe. Naprawdę tak się nazywają, wargowo-zębowe. Do dzieła! Zamknijcie buzię i wyobraźcie sobie, że macie przyczepione do warg 3 sznurki. Jeden z przodu i 2 po bokach. Ktoś na zmianę pociąga za te sznurki.

Pierw ciągnie ten sznurek z przodu, a wam z warg robi się ryjek, a potem ten ktoś niewidzialny ciągnie naraz za te boczne sznurki i wtedy wargi układają się wam jak do uśmiechu. I tak na zmianę. Do przodu ryjek, na boki uśmiech. Do przodu, na boki. 5 razy. A teraz ktoś pociąga raz za prawy sznurek i ściągacie wtedy wargi w prawą stronę, raz za lewy sznurek i wargi idą w drugą stronę. I tak na zmianę 5 razy. W prawo i najdalej jak tylko się da w lewo. W prawo daleko, w lewo daleko. 5 razy. A teraz, uwaga, uwaga, ten tajemniczy ktoś pociąga za wszystkie sznurki naraz do góry. Za ten sznurek z przodu i za sznurki boczne. Wszystkie naraz idą do góry. I wargi, ciągle złączone, też wędrują w górę. A teraz ten ktoś ciągnie wszystkie sznurki naraz w dół. I wyciągacie wargi do dołu, jak najdalej tylko się da. Uff, to była naprawdę mocna gimnastyka. W ostatnim ćwiczeniu musimy włączyć do pracy zęby. Wysuńcie dolne zęby jak najmocniej do przodu. Tak się wtedy mówi, jak są zęby dolne do przodu wysunięte. To było oczywiście niewyraźnie, bo też wysuwam wszystko razem z wami. I uwaga, delikatnie przytrzymajcie zębami górną wargę. Tak delikatnie ją przygryźcie, ale delikatnie. Policzcie do 3. A teraz na odwrót. Cofnijcie dolne zęby i górnymi zębami przytrzymajcie dolną wargę. Wtedy tak się mówi i to też jest oczywiście niewyraźne. Tak się właśnie mówi. Na koniec, przy zamkniętej buzi, zwijajcie obie wargi do środka jednocześnie i wtedy robią się takie ruloniki zawijaski. Musicie je dość ciasno przeciskać między zębami. Wciskacie je do środka buzi i cofacie. Wciskacie i cofacie. Powtórzcie to 5 razy. I już naprawdę na sam koniec rozgrzewki rozluźniamy wargi, czyli parskamy jak konik. Nadszedł czas na nasze głoski. To są głoski F i W. Powtórzcie. F, W, F, W, F, W. Żeby dobrze wymówić obie te głoski, musicie delikatnie przybliżyć dolne zęby do górnej wargi, delikatnie, i między nimi musi się zrobić szczelina, czyli taka płaska dziurka, przez którą będzie wylatywać powietrze. Przyłóżcie rękę tuż pod nosem i powiedzcie f, f, w, w. Czujecie, jak leci powietrze? I może tak lecieć bardzo długo. Posłuchajcie i powtórzcie.

Wiemy już, że obie głoski są podobne, ale czymś się różnią. F to jest głoska bezdźwięczna, a w to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i mówcie w, w, w. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie w, gardło trochę wam drży, trochę się rusza. Nie ma tego, gdy mówicie w. Czasami nasze dwie głoski, czyli f i w, potrafią zmienić znaczenie wyrazów. Na przykład mówimy tak. Rafa, rawa, rafa, rawa. Rafa to jest podwodna skała, a rawa to miasto. Albo mówimy tak. Frak, wrak, frak, wrak.

Frak to jest bardzo elegancki garnitur z długimi zakończeniami z tyłu. Mężczyzna we fraku przypomina trochę pingwina. A wrak to jest zepsuty, zniszczony samochód, albo motocykl, albo samolot, statek. I jeszcze jedna para. Faza, waza. Faza, waza. Faza to jest po prostu kawałek jakiejś długiej czynności. Na przykład, gdy rośnie roślina, to mamy wiele faz. Kiełkuje nasiono, potem wysuwa się nad ziemię, rośnie łodyga, pojawiają się liście i tak dalej. To są właśnie fazy rozwoju rośliny. A jak myślicie, jakie są fazy rozwoju człowieka? Wróćmy jednak do naszych słówek. Wiemy, co to jest faza. Została jeszcze waza. Waza to jest takie duże naczynie, w którym podaje się na stół zupę. A teraz zagadka. Jakie wyrazy, różniące się tylko głoską f albo w, mam na myśli? Pierwszy wyraz oznacza gumkę z materiału, takiego materiału miłego w dotyku. Tą gumką wiąże się włosy. A drugi wyraz nazywa but z czterema kółkami albo same cztery kółka przyczepiane do buta. Co to jest? Gumka z materiału miłego w dotyku, którą się wiąże włosy, i but z czterema kółkami albo same cztery kółka przyczepiane do buta. Kto odgadnie, wygrywa. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.

5,5 minuty po godzinie 7 poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Drodzy Państwo, dzisiaj tematy ekologiczne nas czekają, ale mam nadzieję, że wszystkie bardzo przyjemne, sporo zaskoczeń do godziny 9. Dzień otwarty w Centrum Edukacji Ekologicznej, zapowiadany na 23, był takim bezpośrednim pretekstem do tego, żeby dzisiaj nad tym tematem się pochylić. Mówimy wszystkim słonecznie dzień dobry, chociaż słońce jeszcze skryło się za chmurami. Dzisiaj będzie

będzie jeszcze gdzieniegdzie padać. Szczegóły pogodowe zaraz po piosence, ale nie zmienia to faktu, że jest coraz cieplej i coraz przyjemniej, a deszcz, wiadomo, przyrodzie też bardzo potrzebny. Dzisiaj po godzinie 8 pojawi się gość w studiu z Centrum Edukacji Ekologicznej, który nam opowie o pięknym wydarzeniu, no i mam nadzieję, namówi Was też do tego, żeby w wydarzeniu tym wziąć udział. A dziś będą pojawiały się też takie ciekawe tematy i hasła, jak chociażby korytarze ekologiczne, cyjanotypia. Sprawdzimy, czym są bomby kwietne i jak można na przykład bardzo szybciutko, sprawnie stworzyć taką kwiatową łąkę. No i jak też można tym maleńkim żyjątkom rozmaitym i pszczołom między innymi pomagać, jeżeli mamy na przykład do dyspozycji tylko balkon. Czy jest to możliwe? Oczywiście. Będzie można też zdobyć zaproszenie do jednego z teatrów, więc proszę słuchać uważnie, a o 7:30 jak zawsze wziąć udział w naszym rodzinnym budziku. To tyle tytułem wstępu. Jeszcze przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55 i adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Proszę zaglądać i na naszą stronę internetową, i na stronę podcasty polskieradio.pl, no i oczywiście do naszych mediów społecznościowych i na Instagram Polskiego Radia Dzieciom. Kto wie, może ktoś z Was odnajdzie tam siebie, między innymi po naszej nocy muzeów. Wczoraj troszeczkę wracaliśmy wspomnieniami do tego sobotniego wieczoru i nocy, i do wspólnie spędzonych godzin. Jeszcze raz chciałabym bardzo serdecznie wszystkim podziękować i za telefony, ale także za obecność tutaj w studiu. Słuchamy piosenki, a po piosence sprawdzamy oczywiście pogodę, bo nie wiem, czy Państwo zabrali parasole, a to się gdzieniegdzie przyda.

0: Dziś jako pierwsza dodzwoniła się do nas Helenka. Cześć Helenko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię serdecznie. Już

0: Mogę powiedzieć wszystkim słuchaczom, że ja nie tylko znam już głos Helenki, ale wiem, jak Helenka wygląda, prawda?
1: Tak.
0: Bo spotkałyśmy się w ostatnią sobotę. Bardzo ci dziękuję, moja droga, za to spotkanie i za tą decyzję, że wybraliście się do studia, no nie tylko Polskiego Radia Dzieciom, bo zwiedzaliście całe Polskie Radio, prawda?
1: Tak.
0: I co wam się najbardziej podobało w sobotę podczas tej wycieczki?
1: Polskie Radio Dzieciom.
0: To bardzo nam miło. No, wiele osób mówiło, że u nas jest przytulnie i to nie tylko dzięki maskotkom, które można znaleźć w studiu. Helenko, a ty odpoczęłaś po nocy muzeów, bo to taki wyczerpujący wieczór, no piękny, no ale jednak późno to wszystko się skończyło. Wyspałaś się w niedzielę?
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę. Już początek tygodnia za nami, poniedziałek. A jak ci się dzisiaj wstawało?
1: Dobrze.
0: Dużo masz dzisiaj zajęć? Na którą się wybierasz do szkoły?
1: Na ósmą.
0: Mhm. Jak dużo lekcji?
1: Trzy.
0: Tylko trzy lekcje?
1: Tak.
0: Naprawdę? A potem tak. Wolne? Czy wybieracie się na jakąś wycieczkę? Czy zawsze masz we wtorki tylko trzy lekcje?
1: Mam zajęcia jeszcze.
0: Aha. Ciekawe te zajęcia?
1: Tak.
0: No to najważniejsze, że jesteś zadowolona. A powiedz, co lubisz robić po szkole? Bo takie było szaleństwo w sobotę, że nawet nie miałam okazji sobie z tobą dłużej podyskutować. Co ci przyjemność sprawia?
1: Rysować.
0: Mhm. A co rysujesz najczęściej?
1: Portrety.
0: Poważnie?
1: Tak.
0: Portrety to już jest wysoko poprzeczka zawieszona. Tak mnie się wydaje, bo ja chyba nikogo bym nie potrafiła narysować. Jakbym spróbowała narysować Filipa, to by dopiero było. Nie wiem, czy by komuś taki obrazek pokazał. A czyje portrety rysujesz? Rodziców, przyjaciół? Kogo?
1: Różni.
0: Mhm. No to pięknie. No to trzymam kciuki, żeby się twój talent rozwijał.
2: Dzień dobry, pani Martyno.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, ja tylko chciałem podziękować jeszcze raz za tą noc muzeum, to Helenka była przeszczęśliwa. Wczoraj już chcieliśmy zadzwonić, ale od miesiąca jeździmy rowerem do szkoły, tak żeby nie słyszymy tej audycji w samochodzie rano, jak zwykle. I mogę tylko powiedzieć, żeby pani miała świadomość, jak to było duże dla niej wrażenie, że Helenka od około 4 lat chciała być pielęgniarką, ale po nocy muzeum powiedziała, że chce pracować w radiu.
0: No, powiem panu, że teraz akurat w tym momencie za nie mówiłam, co rzadko mi się zdarza, ale wielka to przyjemność słyszeć taką zwrotną i tyle wzruszeń wy nam dostarczyliście w ostatnią sobotę. To było naprawdę piękne spotkanie, także dziękuję.
2: Helenka ogólnie jest bardzo rozmowna, tylko się obudziła 10 minut temu.
0: No, rozumiem. Poranki bywają różne. Naprawdę, bardzo dobrze to wiem. Także dziękuję, że dzisiaj się zdecydowaliście zadzwonić. No i mam nadzieję, że to było takie nasze pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. Na pewno. I cieszę się, że słyszę wasz głos. I pana, i Helenki, także wszystkiego dobrego dla was. I mam nadzieję, do zobaczenia jakoś tak niebawem. A może chcecie wybrać piosenkę? A może wspólnie wybierzemy?
1: Meduza Klementyna.
0: Meduza, no bardzo proszę. Filip, raz, dwa, trzy, cztery, szybciutko nam tą piosenkę znajdzie. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Koleżanki ze szkoły.
2: No i was oczywiście, całą redakcję.
0: No dziękujemy pięknie i dziękujemy, że jesteście. I dobrego dnia wam życzymy. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.

0: woda.
1: To plumkanie w tle oznacza, że dzisiaj gdzieniegdzie pojawi się deszcz. Co więcej, pojawić się mogą również burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w aż 9 województwach, gdzie trzeba mieć się na baczności. Otóż, a teraz będę mogła poćwiczyć. W województwie pomorskim, w powiatach malborskim, tczewskim, sztumskim i kwidzyńskim. Województwo warmińsko-mazurskie, poza powiatami północnymi. Kujawsko-pomorskie, w powiatach grudziąckim, grudziądz-wąbrzeskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim i rypińskim. Województwo mazowieckie, w powiatach północnych i wschodnich. Na Podlasiu, poza powiatami północnymi. W lubelskim, w powiatach bialskim i Biała Podlaska. W lubuskim, powiaty żarski, żagański, nowosolski. Dolnośląskie, poza powiatami północno-wschodnimi i opolskie w powiecie nyskim. Tutaj prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć oczywiście silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie, ach, wyobraźcie sobie, że spaść może nawet grad. I te ostrzeżenia wchodzą w życie dziś, w samo południe, czyli o godzinie 12, a przestaną obowiązywać dopiero o 23. Więc tak naprawdę przez cały dzień musimy mieć się na baczności. No ale przyrodzie deszcz jest potrzebny, więc trzeba to bez wątpienia uszanować. A jeśli chodzi o wschód i zachód słońca, sporo o tym mówiliśmy w ostatnią sobotę, szczególnie o nocnym niebie. To słońce wzeszło, proszę Państwa, żeby nie było żadnych wątpliwości, o 4:34, a zajdzie 29 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 15 godzin, 55 minut i 1 sekundę. Zawsze mnie bawi to doliczanie sekund. A księżyc weekend był w Nowiu, a już jest w pierwszej kwadrze, czyli taki bardzo, bardzo chudziutki na razie. W sobotę mówiliśmy o obserwacji nieba.

Dużo się będzie działo w tym tygodniu. Na niebie będą widoczne planety, Wenus między innymi, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę oglądać i to nawet gołym okiem będzie widać. No oczywiście jak chmury się rozproszą.

Departament Przelotnych Opadów, Sekcję Burzy, Piorunów i Gradu, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

jest wydział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Państwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

0: rozbicie piorunów.
1: Bezpieczne.
0: Ministerstwo to wielka wygoda. Już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie. Tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę.

24 minuty po godzinie 7 poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Proszę Państwa, dzisiaj skupiać się będziemy do godziny 9 na tematach ekologicznych. Mam nadzieję, że z ekologią Wam zapan brat, bo chyba mam takie poczucie, że dzieci dużo wiedzą na ten temat, co więcej często wskazują właściwą drogę, kierunek dorosłym, albo nam tam grożą palcem. I bardzo mnie to cieszy, że jesteście tak świadomi. Jestem ciekawa, czy wokół waszych budynków przedszkolnych, czy też szkolnych jest też tak zagospodarowana przestrzeń, żeby wszelkie żyjątka miały się dobrze. Czy zakładacie takie przyszkolne ogródki, czy o nie dbacie i jak to wszystko wygląda? To może takie pytanie na dzień dobry, a za chwileczkę wspólnie zastanowimy się, jak to jest z łąkami kwietnymi. 22 645 20 55. Jeżeli ktoś ma ochotę w tym momencie do nas zatelefonować, to śmiało. Widzę, że Filip już podnosi słuchawkę, bo łąki kwietne to coś więcej niż estetyka. Oczywiście, że one są piękne, że wyglądają imponująco, cieszą oko, ale to jest realne wsparcie dla tak zwanych zapylaczy, od których zależy tak wiele w naszym codziennym świecie. Bo tam, gdzie pojawiają się różnorodne rośliny, wraca życie, kolor, ruch, subtelne brzęczenie, które jest znakiem tego, że środowisko, w którym żyjemy,

0: jest zdrowe. W najbliższy weekend, a konkretnie 23 maja, będzie można więcej na temat też takich bomb kwietnych podyskutować podczas specjalnie przygotowanego wydarzenia. To wszystkim opowiem Wam szczegółowo po godzinie 8, a na razie posłucham, co ma do powiedzenia Tymek, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Tymku.
1: Dzień dobry.
0: Witam Cię, mój drogi, serdecznie. Czy Ty w sprawie łąk albo takiego otoczenia łąkowego dzwonisz? Tak?
1: Tak. Mam park koło szkoły.
0: Masz park koło szkoły?
1: Tak.
0: No to jesteś szczęściarzem, że masz takie piękne otoczenie. I co w tym parku można zobaczyć?
1: No, drzewa.
0: A jakieś...
1: I łąki.
0: I łąki, czyli kwiaty, tak? Kwiaty, trawę.
1: Tak.
0: A jakieś stworzonko tam ostatnio widziałeś? Jakieś żyjątko?
1: Tak.
0: Kogo spotkałeś?
1: Osę.
0: Osę. Przed osami to wiele osób ucieka, prawda? Bo
1: tak.
0: Się troszkę boi. Ty potrafisz odróżnić osę od pszczoły?
1: Tak.
0: To może powiemy, czym one się różnią?
1: No dobra.
0: Spróbujemy opisać osę, jak wygląda?
1: Tak.
0: Bo one jednak no, trochę inne życie prowadzą. Niektórzy uważają, że osy są bardziej niebezpieczne dla człowieka niż pszczoły i że mogą być agresywne, ale ja mam takie wrażenie, że to wtedy, kiedy my jakoś tak opędzamy się od tych stworzonek, to przede wszystkim wtedy one się denerwują. Może nie zawsze chcą nas urządlić i zaatakować. A pszczółkę widziałeś ostatnio?
1: Tak.
0: Pszczołę, czy widziałeś ostatnio?
1: Tak, widziałem pięć ul pszczół.
0: Och, a lubisz miód?
1: Tak.
0: Ja też bardzo lubię miód i bardzo lubię pszczoły. A masz jakiś pomysł, jak my możemy pszczołom pomagać? Szczególnie jak jest taki gorący dzień, upalny?
1: Woda.
0: Tak jest. Możemy zostawiać wodę na jakimś małym spodeczku na przykład. Zgadza się. A ty masz swój ogródek albo balkon?
1: I masz swoją skrzynkę na ogródek.
0: Aha. I zdarza ci się czasami też coś sadzić wiosną?
1: Tak, zasadziłem sobie dwa rzodkiewki i jedną marchewkę i kilka pomidorów.
0: No pięknie, to ja ci bardzo gratuluję. I jak te twoje plony? Rosną ci te? Rośnie ci, bo to jedna marchewka, tak?
1: Tak.
0: Rośnie już marchewka i pomidory?
1: Tak.
0: A dbasz o te swoje sadzonki?
1: Podlewam.
0: Tak, to podlewać trzeba, rzeczywiście to trzeba tego pilnować. No to trzymam kciuki, żeby wszystko ci tam pięknie rosło. No może jeszcze później przyjrzymy się tym i pszczołom, i osom, i innym owadom, które pojawiają się na takich łąkach. Można sobie też taką swoją malutką łąkę zasiać w doniczce na balkonie, prawda?
1: Tak.
0: Są takie nasionka, można kupić i jak sobie też posiejemy w odpowiednim czasie, no to nam szybciutko wyrosną. Tymku, a ty chodzisz już do szkoły czy do przedszkola?
1: Do szkoły.
0: Do szkoły, przepraszam.
1: Do pierwszej klasy.
0: A, pierwsza klasa, no to przepraszam, że tu podejrzewałam, że może jeszcze przedszkole. A w twojej szkole albo wokół twojej szkoły są posadzone jakieś rośliny?
1: Tak.
0: Jest ogródek, tak?
1: Nie. Nie ma. Mega dużo drzew.
0: A, drzewa są przede wszystkim. Chciałam podpytać, czy uczniowie na przykład coś sadzą, czy jeszcze nikt nie wpadł na taki pomysł?
1: Nikt nie.
0: No

0: to może w przyszłości. Bo pięknie wyglądają też takie łąki wokół szkół i wiem, że czasami dzieci też mają swoje grządki i wszystkiego pilnują, tak jak ty swoich sadzonek. Także ty już jesteś takim trochę ekspertem w tej dziedzinie. Może coś podpowiesz, jak można taką łąkę zorganizować wokół szkoły. Tymku, pięknie ci dziękuję za telefon. Cieszę się, że tak szybciutko zareagowałeś na ten temat dzisiejszy. A może chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Tatę, mamę, moją siostrę i mojego brata i moją babcię i dziadka.
0: I my pozdrawiamy serdecznie, no i oczywiście życzymy ci pięknego dnia. Trzymaj się cieplutko, pa pa.
1: Pa pa.
0: A ponieważ już 32 minuty po godzinie 7, to pora na naszą codzienną zabawę.
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Ten dźwięk oznacza, że krasnoludki są już przygotowane na spotkanie z wami. Filip też czuwa. 22 645 20 55. A ja czekam na rozmówcę bądź rozmówczynię, dorosłych rozmówców, którzy będą mierzyli się dzisiaj z zagadkami. Zapraszamy.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Dariusz się do nas dodzwonił z Zosią. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Zosiu, czy twój tata się trochę zna na kwiatach?
2: No chyba tak.
1: Na zwierzakach i na różnych żyjątkach łąkowych?
2: Myślę, że może tak.
1: Panie Darku, słyszę, że córka w pana wierzy i w pana wiedzę.
3: To bardzo się cieszę, bardziej wierzy. Kwiatami bardziej chyba nie po drodze mi, ale zwierzętami damy radę.
1: No, to sobie jakoś tutaj poradzimy. To najpierw zapytam, jakie macie podejrzenia. To Zosia może będzie pomagać, bo skoro zaglądamy na łąkę, a tutaj różne mamy stworzonka i rośliny, i zwierzęta, to spróbujmy najpierw może odgadnąć, do jakiej grupy, czy roślin, czy zwierząt zaliczylibyśmy takie, i tutaj muszę się pilnować, no jakieś takie istotki ze świata natury, tak powiem, które nazywają się cykoria podróżnik, wyka ptasia i żmijowiec zwyczajny. Jak wy myślicie, czy to rośliny, czy zwierzęta?
2: Rośliny?
1: Krasnoludki. A co wy na to? Czy to rośliny, czy to zwierzaki? Zosiu, ty się naprawdę znasz. A wiesz na przykład, jak wygląda taka cykoria podróżnik?
2: Nie.
1: To jest taka roślinka z rodziny astrowatych. Ma takie błękitne kwiatuszki o podłużnych płatkach. No wygląda ślicznie i jestem przekonana, że na pewno kiedyś taką cykorię podróżnika widziałaś. A wyka ptasia? Jakie masz podejrzenia? Jak taka wyka ptasia może wyglądać?
2: Chyba też nie widziałam.
1: Ma takie fioletowe kwiatki. I tych kwiatów ma dość dużo. A żmijowiec zwyczajny?
2: Też chyba nie widziałam.
1: A żmija jest taka króciutka czy długa? Jakbyśmy pomyśleli o stworzonku. To ja ci podpowiem, że no oczywiście, gdybyśmy próbowali sobie żmijowca wyobrazić, to jako taką roślinę, która jest dość wysoka. Ma taką grubą łodyżkę i może dorosnąć nawet do 100 cm wysokości. A ty ile masz wzrostu, Zosiu, wiesz? Ile centymetrów już urosłaś? Zosia nam chyba zniknęła. Halo, halo. Czy państwo tam są po drugiej stronie? Halo. Zniknęli. Co się tutaj wydarzyło? Zosiu! Może włączyliście taki przycisk w telefonie, który wycisza głos? Jesteście? To jest jakaś tajemnicza sytuacja. Może nasi słuchacze widzieli kiedyś żmijowca zwyczajnego? Echium vulgare w języku łacińskim i też takie fioletowe kwiatuszki. Bardzo ładne, niezwykle miododajna roślina. Podobno?
4: Proszę czekać.
1: No, Twoja rozmowa będzie kontynuowana cierpliwie. No tak podejrzewałam, że pan Darek z Zosią chyba włączyli taki specjalny przycisk, który zawiesił nam rozmowę. Czy państwo tam są po drugiej stronie? Chyba nie. To może poczekamy na ponowny telefon.

0: Nie wiem, czy panu Darkowi i Zosi uda się do nas jeszcze raz dodzwonić, chociaż tak naprawdę to sprawa załatwiona, bo odgadli, że te nazwy, które przytoczyłam przed chwilą, są związane z roślinami, a takich roślin łąkowych to oczywiście można znaleźć dużo, dużo więcej. Niektóre mają przepiękne nazwy, na przykład bluszczyk kurdybanek. Urocza nazwa. Albo macierzanka. Macierzanka pięknie pachnie. Halo, halo?
1: Halo?
0: Zosiu, czy to ty?
1: Tak.
0: Ojej, zniknęliście nam. Co tam się wydarzyło? Chyba nas rozłączyło przez moment. A teraz słyszycie dobrze?
1: Tak.
0: A gdzie wy teraz jesteście? Jedziecie do szkoły? Jakiś mamy kłopot z połączeniem. To ja proponuję, żebyśmy wysłali niespodziankę w związku z tym, że Zosia tutaj dzielnie pomagając tacie odgadła, że chodzi o rośliny łąkowe, a mam nadzieję, że może uda nam się porozmawiać innym razem, bo jakiś kłopot jest z połączeniem. Czasami tak się zdarza. Zosiu, to ja cię pozdrawiam serdecznie, bo nie wiem, czy mnie słyszysz. I pozdrawiam twojego tatę i życzę wam dobrego dnia. Z nadzieją, że może jeszcze porozmawiamy. Nie wiem, czy dziś, ale wierzę, że będzie jeszcze okazja.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
2: Stonoga, jak wiecie, odnóży ma.

0: zmęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka, do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza. Choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka. Nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda, znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
0: A póki co, nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek. Choć z roku na rok śmiałków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę, nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi, nie warto liczyć nogi.

Ostonodze zaśpiewała m.in. Jagoda i Martyna Krystek, a to jest piosenka, która pochodzi z takiej płyty wydanej wiele, wiele lat temu pod tytułem Owady. Na tej płycie jest i pszczółka, i ślimak, i konik polny, i ważka, i między innymi stonoga. 10 minut zostało do godziny 8. Pora na kolejną niespodziankę związaną z zaproszeniem do Teatru Lalek Gulliver. I tym razem zapraszamy Was nie na spektakl teatralny, ale na warsztaty. Warsztaty zatytułowane Bliżej Lalek. Na tych warsztatach, proszę Państwa, dowiecie się między innymi, dlaczego kukły nie znoszą, kiedy nazywa się je kukiełkami. O tym rozmawialiśmy z panią Magdą Brozińską, która w jednym z poranków o warsztatach Bliżej Lalek opowiadała. Opowiadałyśmy wtedy też o lalkach, pyskówkach i o jawajkach. I o jeszcze kilku lalkach teatralnych, a wy poznacie ich na warsztatach aż kilkanaście. Każda ma własną technikę animacji, każda ma własną historię, pochodzenie. Podczas warsztatów, w których uczestniczą pani Magda Mrozińska, pisarka i pedagogzka teatru, i Izabela Kurażyńska, aktorka, lalkarka, którą pewnie widzowie Teatru Lalek Gulliver dobrze znają, będziecie odkrywać świat lalek teatralnych. Na mapie świata poszukacie miejsc, z których pochodzą bohaterki spotkania. No to skoro zaglądać będziemy na mapę na warsztatach, to może wspólnie poszukajmy już teraz wyspy Jawa, z której przywędrowała do nas jawajka. Gdzie taką wyspę na mapie świata można odnaleźć? To jest pytanie, które kieruję do osoby, która chciałaby w tym spotkaniu teatralnym, warsztatowym uczestniczyć już 23 maja o godzinie 11 w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie, w sercu Mokotowa przy ulicy Różanej. Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje. Na mapie świata szukamy wyspy o nazwie

0: Jawa.
1: To superkalifragilisticexpialidocious, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie.

0: jego synek miało być chlad. Lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okropnie długie słowo to należy mówić w głos. O! Superkalifragilisticexpialidocznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Jampalalalej, jampalalej, jampalalalej, jampalalej.
1: I w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest.
0: Królowie, maharadże cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Superkalifragilisticexpialidocznie.

0: Karepus, ale to już chyba będzie przesada, prawda?
1: No chyba nie wiem.
0: Nie przejmuj się, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć masz.
1: No tak!
0: To słowo wnet pomoże ci i sobie radę dasz. Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je.
2: Na przykład?
0: Tak?
2: Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny i to się skończyło źle. Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie.
3: To super, super.

0: Na warsztaty w Teatrze Lalego Gulliver chciałby się wybrać Aleksander. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię, Aleksandrze, serdecznie. Czy ty słyszałeś kiedyś o takiej wyspie o nazwie Jawa?
1: Tak.
0: Gdzie tą wyspę znaleźć można na mapie świata?
1: W Indonezji.
0: Tak jest, brawo. Wyspa należy do Indonezji. Jest to jedna z wielkich wysp sundajskich w Azji Południowo-Wschodniej. No pięknie. Jak wybierzesz się na warsztaty 23 maja, to pewnie tą wyspę znajdziesz na mapie i zobaczysz, jak wygląda lalka jawajka, która z tej wyspy pochodzi. Interesujesz się troszkę teatrem?
1: Tak.
0: I potrafisz też jakąś lalkę teatralną stworzyć? Czy jeszcze nie próbowałeś?
1: Nie próbowałem, ale może spróbuję.
0: Wierzę, że będzie to możliwe. Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że te warsztaty ci się spodobają. Gratuluję, zapraszamy do Teatru Gulliver. A może chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Mamę. Tatę. Babcię. Siostrę. Dziadka. Ole. Polskie Radio i jeszcze moją babcię, która złamała nogę.
0: Oj, to koniecznie pozdrawiamy i życzymy dużo, dużo zdrowia. W takim razie. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie i dla całej rodziny. No i zapraszamy do teatru, na warsztaty. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Dziś w poranku 19 maja witają Was Martyna Chudarska i Filip Górski, a już za chwileczkę dołączy do nas Bartek Popczyński z Lasów Miejskich Warszawa, który będzie nam opowiadał o dniu otwartym w Centrum Edukacji Ekologicznej. Taki dzień zaplanowano na 23 maja. Moc atrakcji, a motywem przewodnim będą zapylacze, rośliny, korytarze ekologiczne i żółw? Ten żółw mnie bardzo ciekawi. Jak on tam zawędruje i skąd on się tam wziął? Jeżeli

będziecie mieli jakieś pytania do Bartka, to przypomnę szybko numer telefonu do studia 22 645 20 55. A jeżeli macie ochotę zadać pytanie, wysyłając do nas wiadomość mailową, to wystarczy wpisać dzieci@polskieradio.pl.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawił się już, mogę powiedzieć, nasz zaprzyjaźniony Bartek Popczyński z Lasów Miejskich Warszawa. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No i ja rzeczywiście tak się tutaj dobrze czuję, także faktycznie bardzo lubię tu przychodzić.
0: No dzięki Bartkowi to my już mamy coraz większą wiedzę, a dzisiaj Bartek nas będzie zapraszał, no i Polskie Radio Dzieciom też zaprasza na Dzień Otwarty w Centrum Edukacji Ekologicznej. Proszę sobie zanotować, ulica Papirusów 3/3A.
1: Bo tak, tam, dokładnie.
0: Ojejku, jaka tam wspaniała drużyna będzie na was czekała 23 maja. Dużo atrakcji, dużo ciekawych zajęć. No to może zacznijmy od tego motywu przewodniego, bo przeczytałam, że są nim zapylacze, rośliny, korytarze ekologiczne i żółw.
1: Tak, wszystko to ciężko może połączyć tak ze sobą, no bo właściwie co ma żółw wspólnego z zapylaczami, prawda?
0: Tak.
1: Albo z korytarzami migracyjnymi, bo wydaje się, że te żółwie za bardzo nie migrują. No bo są wolne, prawda?
0: Właśnie,
1: bo są tak kojarzone. Ale uwaga, tutaj taka ciekawostka, to ja od razu powiem i taki zdementuję trochę taki mit. No bo żółwie mają synonim takiego wolnego zwierzęcia, symbolizują coś bardzo powolnego, bo się tak bardzo powoli ruszają. Ale nie wszystkie. No bo są takie żółwie, które muszą być szybkie, no bo to wynika z ich trybu życia. I między innymi żółw błotny takim właśnie jest. I on jest tym szybkim żółwiem. A dlaczego? No bo jeżeli się poluje na jakieś inne zwierzęta, no to trzeba je czasami albo zaskoczyć, albo dogonić, albo wykazać się jakimś sprytem, jakimś takim zaskoczeniem. No i ten żółw nie może być bardzo powolny, bo on wtedy sobie by nie dał rady i by nic nie złapał. A jeżeli jest żółw roślinożercą, to szczególnie tak, na przykład te takie ogromne żółwie kojarzymy, prawda? Te takie

0: przykład słoniowe, no to one rzeczywiście są bardzo wolne, one nawet jak przeżuwają te rośliny, to tak wolno poruszają tymi swoimi buziami i faktycznie one nie muszą się śpieszyć, bo rośliny im nie uciekną, więc one spokojnie sobie ze wszystkim poradzą. Na żółw błotny akurat jest taki, że się dosyć śpieszy i musi być, czasami potrafi naprawdę szybko też poruszać się po lądzie, w wodzie wiadomo, bardzo sprawnie, bo on jest przede wszystkim z wodą związany.
1: No więc tutaj taka ciekawostka. Jak szybko, Bartku? Bo to mnie tak ciekawi trochę.
0: Jaka jest prędkość jego poruszania się? Ojej, teraz nie pamiętam dokładnie, no ale to jeżeli on stanie do konkurencji na najwolniejsze zwierzę ze ślimakiem, no to zostawi ślimaka daleko, daleko
1: tak,
0: w tyle.
1: Zostanie.
0: Tak, nie, no ślimak jest zdecydowanie najwolniejszy, bo tam ślimak, prawda, w ciągu godziny to on potrafi się tam koło metra, prawda, czy pół metra, no to zależy też od gatunku, bo to jest wiele czynników i od podłoża, po jakim się porusza. No ale żółwie, przepraszam, ślimaki naprawdę są wolne. A żółw dosyć szybko będzie szedł. Ja myślę, że można by przyrównać tą jego prędkość taką po lądzie, tak? A on na lądzie jest jednak mniej sprawny niż w wodzie. No to myślę, że do tych kilku kilometrów na godzinę to może się poruszać. Tak, kilka, czyli mówię tak, nie wiem, jeden, dwa, może trzy. To tak teraz tak mi się wydaje, że to jest coś koło tego. No ale w wodzie potrafi naprawdę szybkie ruchy wykonywać. A w ogóle o żółwiach, to ja może tak nawiążę też jeszcze do naszego
1: tak,
0: pikniku.
1: Tak, bo jestem ciekawa, co ten żółw u was robi.
0: Tak, właśnie, dlaczego ten żółw? Dlatego, że akurat, no, mamy grupę różnych specjalistów, którzy lubią, wiadomo, każdy, jedne rzeczy mniej, drugie bardziej. I akurat mamy kolegę w naszym zespole, który kiedyś jeszcze pracował w warszawskim ogrodzie zoologicznym i zajmował się gadami. W związku z tym ma duże doświadczenie z tą akurat gromadą zwierząt. A dodatkowo, no tutaj, jak już tutaj u nas pracuje, to też te żółwie cały czas, znaczy w ogóle gady są mu bardzo bliskie. I o nich właśnie opowiada. Nawet tutaj powiem taką ciekawostkę, to jest kolega Łukasz i kiedyś jak przyszedłem się przywitać z Łukaszem, to Łukasz mówi, wiesz co, bo ja tutaj mam węża w kieszeni. Ja mówię, jak to masz węża w kieszeni? On mówi, no tak, i wyciąga z kieszeni faktycznie węża i mi pokazuje, bo ma takiego swojego domowego. No i rzeczywiście ktoś, kto...
1: Takie domowe zwierzątko można zabrać na spacer.
0: Dokładnie, no ale to są różne ciekawe zwierzątka, bo na przykład też mamy u nas pracuje też taki Jurek i Jurek z kolei hoduje normalnie w domu, mu biegają po jego domu normalnie szczury, także on lubi szczury i także są różne są pasje, każdy ma, jak to mówiła
1: każdy
0: piosenka,
1: ma
0: każdy ma jakiegoś bzika, dokładnie
1: każdy
0: tak.
1: Każdy jakieś hobby ma, a ty masz zwierzątko w domu?
0: Ja nie, ja miałem kiedyś psa, ale on akurat już dokończył swego żywota, bo przeżył 16 lat, także długo.
1: No to piękny wiek.
0: No i już później nie, bo przy moim trybie życia, kiedy ja wychodzę rano z domu, a wracam czasami wieczorem, no to ten pies by miał... No raczej trudne życie.
1: To
0: i
1: bardzo odpowiedzialnie tutaj to,
0: no tak, no trzeba jednak, jak się dbało, jak się przygarnia zwierzę, zresztą to było w Małym Księciu taki cytat, że jeżeli, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy, prawda? Tak. Więc ja tutaj, no tak podchodzę do sprawy, że no dobrze jest mieć, prawda, takiego towarzysza, takiego psa, ale no trzeba o niego dbać, a on ze mną to naprawdę by miał raczej ciężko, bo chociażby dlatego, że no nie mógłby się załatwić. Zwyczajna, prosta sprawa. Tak. A to, jak wiemy, jest jedną z podstawowych potrzeb każdego organizmu, również i naszego, więc to byłoby takie ciężkie.
1: Ale te stworzonka, które cię otaczają w pracy, są szczęśliwe, że mają takiego kolegę, Bartka.
0: No tego nie wiem, bo czasami jak na przykład przychodzę je gdzieś tam filmować, prawda, no to zdarza się, że płoszę też te zwierzęta i często mam też takie wyrzuty, że jak tu robić, żeby...
1: Nie ingerować.
0: Tak, że to jest dobre właśnie pytanie, które znamy. Być albo nie być. I tutaj właśnie trzeba być, ale jednak dla zwierząt tak jakby się nie było, prawda? I to jest niestety cała trudność na tym polega. I myślę, że wielu fotografów przyrody czy filmowców miało taką zagwozdkę i ten problem. Co zrobić? Jak tutaj właśnie funkcjonować, żeby tych zwierząt nie płoszyć?
1: No ale masz dobre intencje.
0: No tak, intencje, tak. No, świadomość to też już jest ważna. To, że się już wie, że tak nie powinno się robić i postara się temu przeciwdziałać, to też już jest dużo.
1: Tak. Bartku, oczywiście ty też będziesz prowadził warsztaty.
0: Tak, tak.
1: Masz wiele swoich pasji, ogromną wiedzę, to o tym dobrze wiemy, ale podczas dnia otwartego

0: zajmiesz się bartnictwem.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Od tej strony jeszcze cię nie znaliśmy.
1: No bardzo, bardzo mi miło. To znaczy, to ja już teraz tak aktywnie nie działam, ale kiedyś, jeszcze kilka lat temu, to rzeczywiście mocno działałem w temacie bartnictwa. Miałem też pszczoły, miałem ule, tak, u rodziców postawiłem ule. Zgodzili się, także to nie było wcale takie proste, żeby ich przekonać, ale się zgodzili. Także rzeczywiście tymi pszczołami się zajmowałem i miałem z nimi bezpośredni kontakt, więc mogę powiedzieć, że to są naprawdę bardzo ciekawe i niezwykłe zwierzęta. Natomiast bartnictwo to w ogóle niektórzy nawet mogą nie kojarzyć, co to takiego jest. A to jest taka bardzo, bardzo pierwotna, nawet nie wiem, czy mogę użyć tutaj słowa hodowla, bo to właściwie było często takie dzieło przypadku, ale no chyba powiem, że to była taka bardzo pierwotna hodowla pszczół. I te pszczoły były hodowane w lesie, to po pierwsze, bo zwykle ich nie kojarzymy z lasem, a one były w lesie. I one w dodatku znajdowały się w takich niezwykłych ulach, bo to było po prostu wydrążony kawałek pnia, czasami nawet bezpośrednio w drzewie, ale później też robiono na przykład tak, że te kłody, w których był wydrążony otwór dla pszczół, wieszano na drzewie. I tam je właśnie, no... No właśnie ciężko powiedzieć, że hodowano, bardziej po prostu przychodzono, podbierano im miód. O, w ten sposób moglibyśmy powiedzieć, bo tu z hodowlą to może tak dużo nie miało wspólnego, ale to była taka bardzo pierwotna profesja w Polsce. No i bartnicy, właściwie to tutaj dużo takich ciekawostek związanych z bartnikami, ale no to jest bardzo puszczański, niegdyś to był bardzo puszczański zawód, już dzisiaj wiadomo, jakby ktoś chciał być, ktoś ze słuchaczy pomyśli sobie, o, to takie fantastyczne zadanie, bo się jest w lesie, jeszcze ma kontakt z pszczołami, to ja będę w przyszłości bartnikiem. No to niestety, no bartnicy dzisiaj to są... To już oczywiście jest taki wymarły zawód, już nie ma takiego zawodu. Dzisiaj można bardziej mówić o pszczelarzu, to jest taki następca bartnika. Natomiast bartnikiem nie można być, ale można nim być tak z pasji, czy z takiego, no, chęci też pomocy pszczołom, czy chociażby z chęci krzewienia kultury naszej narodowej, no bo ja jednak jakby nie patrzeć, to mówi się o tym, że już dawno, dawno temu w średniowieczu, kiedy nasze państwo dopiero powstawało, kiedy się rodziło, to już bartnicy działali i zresztą nawet wielu przybyszów, którzy właśnie przybywali do naszego kraju, to mówiło, że w Polsce jest płynne złoto i tym płynnym złotem był właśnie miód. Także to było niezwykle ważne. A jeszcze kiedyś był bardzo ważny wosk przecież, no bo nie było elektryczności, nie było żarówek, nie było prądu i tak dalej, prawda? I no trzeba było sobie jakoś oświetlać te ogromne zamki czy chałupy. No i służyło, przede wszystkim do tego służył wosk, pobierany właśnie też od pszczół. Także one kiedyś miały ogromne znaczenie. No i dlatego właśnie bartnicy kiedyś byli naprawdę bardzo ważnymi osobami i bardzo też takimi poważanymi społecznie. No bo można by powiedzieć, że ja to zawsze tak przyrównuję. Dzisiaj który zawód jest ten, który cieszy się takim największym poważaniem społecznym? No to jest od wielu, wielu lat to są zawsze strażacy. I kiedyś też no nie było tej służby ogniowej, czy tam straży ogniowej, prawda? Mówimy o czasach średniowiecznych, ale byli bartnicy i bartnicy właśnie, można powiedzieć, że byli takimi ówczesnymi strażakami. Oni po prostu byli szanowani.
0: Trochę tak.
1: Oni byli bardzo szanowani przez społeczeństwo. Nawet mówiło się, że jak bartnik idzie do sądu, to nie musi składać przysięgi, że będzie mówił prawdę. Oni był zwolniony z tego, bo było wiadomo, że jeżeli się jest bartnikiem, to jest się takim prawym człowiekiem i że będzie się mówiło prawdę. Szkoda, że dzisiaj pszczelarze potrafią na przykład dokonywać takich rzeczy, że jeden drugiemu wytruje pszczoły i tak dalej, prawda? Czyli zupełne zaprzeczenie tego, co było kiedyś.
0: Och. No tak, różnie ludzie się zachowują,
1: no
0: prawda?
1: Niestety.
0: O zawodzie bartnika będziecie mogli posłuchać już 23 maja. Bartek będzie pięknie, jak zawsze, opowiadał. Od 11 do 16 aż.
1: Tak. I to jeszcze powiem, że nie tylko będę opowiadał, ale będę miał też właśnie kłodę. I w tej kłodzie będę właśnie drążył ten otwór, tak? To się dokładnie nazywa dzianie kłody, czy tam dzianie barci. I będzie można też popróbować tymi narzędziami takimi

0: specjalne narzędzia, tak?
1: Dokładnie te narzędzia przeznaczone właśnie do barwnictwa będzie można właśnie wykorzystać do tego celu i poczuć się trochę jak barwnik, sprawić sobie odciski na dłoniach, bo to jest naprawdę żmudna praca i jak ktoś chce rzeczywiście taką kłodę zrobić, to w jeden dzień to jest ciężko. Nawet takiemu dorosłemu, już w miarę doświadczonemu człowiekowi, który tym się zajmuje, to jest żmudne zadanie, bo to jednak wszystko praca ręczna i drążenie w drewnie to jest długa sprawa.
0: No, będziecie mogli podrążyć też na warsztatach związanych z majsterkowaniem. To o tym opowiemy wam zaraz po piosence, więc koniecznie zostańcie z nami, ale warto sobie zanotować w kalendarzu datę 23 dzień maja i wspaniałe warsztaty, spotkania w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Do tego wątku wracamy zaraz po piosence nieprzypadkowej, bo czereśnie zaśpiewają o pszczółkach.

0: W studiu Polskiego Radia Dzieciom dzisiaj Bartek Popczyński, a dodzwoniła się do nas Gabrysia. Cześć Gabrysiu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pewnie dzwonisz z jakimś pytaniem do Bartka.
1: Tak.
2: O, fantastycznie.
0: Bardzo proszę.
1: Co jedzą żółwie wodne?
2: O, to bardzo ciekawe pytanie. No, jeżeli chodzi o te żółwie, o których ja wcześniej mówiłem, czyli tego żółwia błotnego, który występuje w Polsce, co prawda no ciężko jest go zobaczyć, bo on jest też bardzo płochliwy i właśnie bardzo szybki, szybko ucieka, ale co on takiego zjada?

0: No on przede wszystkim żywi się zwierzętami, które znajdzie w wodzie najczęściej. On może nawet i na rybki polować, na jakieś mniejsze od siebie, na przykład płazy.
1: A jakiej wielkości jest żółw błotny?
0: On jest jak człowiek dorosły, rozpostrze swoją, swoją dłoń, to tak właśnie na całej dłoni on się mieści, ale to te największe osobniki, takie najstarsze.
1: To no nie i taki wielki.
0: Tak, on nie jest jakiś bardzo duży, ale on potrafi w ogóle żyć bardzo długo, bo on potrafi na przykład 100 lat żyć. To jest jedno z takich bardziej długowiecznych zwierząt w naszym kraju. No ale co on jeszcze potrafi zjeść? Właściwie to on jest bardzo taki żarłoczny i bardzo mięsożerny, więc wszystko, co mu się nawinie i jest w stanie do tego podpłynąć albo złapać zaskoczenia, to on oczywiście to zje. Więc wszystkie zwierzątka, które w pobliżu żółwia się znajdą, a go nie zauważą, bo on też często jest taki znieruchomiały, w ogóle się nie porusza i nagle potrafi zaatakować. Także no, muszą mieć się na baczności, bo mogą być w każdej chwili upolowane.
1: No, sprytny ten żółw, prawda, Gabrysiu?
2: Prawda.
0: A widziałaś kiedyś żółwia?
2: Nie.
0: Nie widziałaś. Pewnie w zoo tylko.
2: Nie, to chyba też nie.
0: O, w zoo też nie widziałaś, no właśnie.
1: Ale no, wszystko przed tobą.
0: Otóż to, dokładnie. A jak może, no w ogóle życzyłbym ci tego, żebyś kiedyś w terenie zobaczyła takiego żółwia, który pływa, albo gdzieś właśnie siedzi sobie. One często lubią siedzieć na takich gałęziach, które wystają z wody. I one się tam właśnie wylegują i jak świeci słońce, to w ogóle się tam wygrzewają. To życzę ci, żebyś kiedyś zobaczyła takiego żółwia, bo to jest niesamowita, ciekawa obserwacja.
1: Gabrysiu, to pięknie ci dziękujemy za to pytanie. Taki powrót do żółwia, do pierwszego wątku, ale to świadczy o tym, że jesteś bardzo uważna i uważnie słuchasz
0: rozmowy. I od początku słuchałaś.
1: Tak, i od początku. Brawo dla ciebie. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: Mam jeszcze jedno pytanie.
0: O, fantastycznie.
2: Dlaczego akurat ten żółw, o którym mówiliście, mieszka w lesie?
0: Dlaczego on mieszka w lesie? To jest żółw, on się nazywa żółw błotny, taka jest jego nazwa. I on sobie upodobał przede wszystkim lasy, rzeczywiście, ale nie tylko lasy, bo jeżeli w lesie jest jakieś śródleśne takie bagienko albo taki stawik, to on tam będzie żył, ale on poza lasem też może żyć, bo na przykład wybiera sobie, na przykład, nie wiem czy znasz Poleski Park Narodowy, to jest taki park narodowy, w którym są i pola, i łąki, ale też i lasy, ale też i bardzo dużo jest takich terenów podmokłych, takich bagienek i on też tam oczywiście może żyć, także on w różnych miejscach, nie tylko w lesie, ale z lasem rzeczywiście jest związany, tam się czuje dosyć bezpiecznie i jeżeli jest woda, poza tym w lesie często te bagienka, te jeziorka nie są jakoś bardzo głębokie, a jemu nie są potrzebne niezwykle głębokie jeziorka, nawet w tych płytkich to całkiem nieźle sobie daje radę, bo tam właśnie łatwiej mu trochę jest znaleźć jedzenie, bo dużo jest różnych zwierzątek, dużo różnych żyjących tam przychodzi do tej wody, no a że one są jakieś, nie są bardzo duże te jeziorka i nie są bardzo głębokie, to jemu jest w miarę łatwo to jedzenie znaleźć.
1: Już wszystko wiesz, Gabrysiu?
2: Dziękuję za odpowiedź.
1: A chcesz proszę kogoś bardzo pozdrowić?
2: Tak. Moją siostrę, moją mamę, mojego tatę, Polskie Radio Dzieciom, Mistrza Mikasia i Smoka Adasia, krasnoludki, moją panią nauczycielkę od tańców, moją panią nauczycielkę ze szkoły i moje koleżanki.
1: Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy ci za pytania i za telefon.
0: Ale rozbudowane te pozdrowienia. My ciebie również pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Pa, pa.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Bartku, jeszcze Helenka chciałaby cię o coś zapytać.
0: Świetnie.
1: Cześć, Helenko.
3: Cześć.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. O co chciałabyś zapytać Bartka?
3: Gdzie mieszka mrówkojad?
1: Gdzie mieszka kto taki?
3: Mrówkojad.
1: Mrówkojad?
0: A, mrówkojad. Ojejku, ja o mrówkojadzie to tak dużo nie wiem. To niestety nie powiem dokładnie, gdzie one mieszkają, bo nie jestem specjalistą od wszystkich zwierząt. Ale wiesz co, mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę tutaj z polskich lasów. Mogę powiedzieć zamiast tego o takim polskim mrówkojadzie?
3: Tak.
0: Dobrze, to świetnie, to się cieszę. Mam nadzieję, że tutaj choć

0: chociaż tak się zrehabilituję, bo nie znam dokładnie odpowiedzi na twoje pytanie, gdzie żyją dokładnie mrówkojady, ale powiem ci, że w Polsce też żyją takie zwierzęta, które trochę częściowo tylko wyglądają jak mrówkojady, dlatego że mają bardzo długie i lepkie, takie szorstkie języki i też wykorzystują je do tego samego celu, co mrówkojad, czyli do zdobywania pożywienia, ale tym zwierzęciem jest dzięcioł. I to jest, możemy powiedzieć, taki latający mrówkojad. Jest taki w Polsce dzięcioł zielony i ten dzięcioł zielony ma bardzo długi język i czasami możemy go zobaczyć przy mrowiskach. I on ląduje przy mrowisku i tam no, zaczyna poszukiwać mrówek. No czasami jak jest zima, to mrówek nie ma na zewnątrz mrowiska, więc trzeba się do nich dokopać. Więc on wykopuje tym swoim dziobem takie duże dziury w mrowiskach, a czasami też i w korzeniach drzew, to różnie bywa. I tam właśnie później tym językiem lepkim stara się wychwytywać mrówki. No i w ten sposób zdobywa pożywienie. Także mamy też w Polsce takiego, można powiedzieć, polskiego mrówkojada, bo właściwie no, działa w ten sam sposób, co mrówkojad, o którego no, pierwotnie pytałaś.
1: Helenko, a ty dzwonisz do nas z Warszawy?
2: Tak.
1: To ja podpowiem ci, że jutro w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie 30. urodziny obchodzi najstarszy mrówkojad na świecie. Nazywa się Juri. Kończy 30 lat. Jutro jest wielkie świętowanie, podobno. Jej mrówkojadowej wysokości Juri, która się urodziła 20 maja 1996 roku w Dortmundzie, a teraz mieszka w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. Jutro jest wielkie świętowanie, podobno od godziny 12 do 13. Przed domkiem mrówkojadów jest spotkanie, jakbyś była zainteresowana.
2: Dziękuję.
1: Ale bardzo proszę.
0: Świetna informacja. Nie ma w życiu przypadków jednak.
1: Nie ma przypadków. Ja wczoraj dostałam informację z ogrodu zoologicznego, który jest też naszym zaprzyjaźnionym ogrodem warszawski, właśnie o urodzinach Juri, czyli mrówkojada wielkiego.
0: Ale to świetna okazja, żeby poznać i zobaczyć
1: i
0: tego mrówkojada.
1: Też jeszcze nie wiem za dużo na temat mrówkojadów, więc tutaj Helenko, dobrze, że wywołałaś ten temat. Pięknie
0: dokładnie.
1: Ci dziękujemy. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: A tylko mogę ostatnie pytanie.
1: A proszę cię, oczywiście.
0: Proszę bardzo.
2: Ja pana znam, bo byłam przed kolem na wycieczce. Pana.
0: O, jak mi miło, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że byłaś. No to w takim razie jeszcze może będzie okazja, żeby się jeszcze spotkać kiedyś.
1: Helenko, to może ty znajdziesz czas, żeby wybrać się na ten dzień otwarty Centrum
0: Edukacji ekologicznej. W sobotę, tak.
1: W sobotę to już. Dużo atrakcji i tam będzie można się dowiedzieć też wielu, wielu ciekawych rzeczy. Tu pan Bartek będzie opowiadał o bartnictwie, ale też będzie teatrzyk Kamishibai pod chmurką i o bombach kwietnych.
0: Tak,
1: będą
0: tak.
1: opowiadać eksperci.
2: A może coś moja siostra powiedzieć?
1: Ależ oczywiście,
0: tak,
1: wiadomo.
0: Oczywiście.
2: Ale to jest mały dzidziuś.
1: Czyli dopiero się uczy mówić, tak?
2: Tak.
1: Mhm. A da radę kogoś pozdrowić? Twoja siostrzyczka, czy jeszcze nie? Jak ma na imię siostrzyczka?
2: Wanda.
0: O, ale chyba usłyszeliśmy.
1: Usłyszeliśmy ten okrzyk, tak.
0: Okrzyk radości.
1: Więc my też serdecznie pozdrawiamy was, dziewczyny. I dziękujemy wam za rozmowę.
0: Tak jest. Helenko, to w takim razie jakbyśmy się mieli jeszcze spotkać na jakiejś wycieczce albo właśnie na tym dniu otwartym albo gdziekolwiek indziej, to przypomnij, że ty jesteś tą dziewczynką z radia, która zadzwoniła, to wtedy będziemy mogli właśnie jeszcze chwilę porozmawiać i będę wiedział, że to akurat jesteś ty. Że to ta Helenka, dokładnie. Przynajmniej będę pamiętał już imię, że Helenka. Także bardzo mi miło. Dziękuję, że zadzwoniłaś.
1: Helenko, pięknego dnia ci życzymy. To może w ramach niespodzianki dla ciebie i dla Bartka wujek Ogórek zaśpiewa o wesołym mrówkojadzie. Co ty na to?
2: Dobrze.
1: Tam jest taki ciekawy tekst o tym, że...
2: A mogę kogoś pozdrowić?
1: Ależ proszę.
2: Ja mam siostrę, drugą siostrę, brata i kuzyna, mamę, tatę,

0: ciebie, wszystkie słuchacze Polskiego Radia Dzieciom i panią, też pana Bartka i całą moją szkołę i całą moją rodzinę i całą kulę ziemską.
1: Pięknie.
2: Dziękujemy.
1: I my cię pozdrawiamy i słuchamy Wujka Ogórka, który śpiewa o wesołym mrówkojadzie i uważajcie na parówki, które gonią na motorze. Tam jest taki abstrakcyjny tekst. Koniecznie posłuchajcie.
0: Do widzenia.
2: Pa. Do widzenia.

Wesoły Mrówkojad odjechał, a my wracamy do rozmowy. Bartek Powczyński 23 maja zaprasza na dzień otwarty w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Papirusów 3/3A. Trzeba wskoczyć na stronę internetową Lasów Miejskich, lasymiejskie.waw.pl i zapisać się, proszę Państwa, na część wydarzeń.

0: wydarzeń, bo na wiele wstęp jest wolny, do wyczerpania miejsc, ale oczywiście na niektóre z warsztatów obowiązują zapisy przez stronę internetową, więc proszę nie zwlekać, bo to już w najbliższą sobotę. Wszystkie spotkania. Wspomniałeś, Bartku, o tym, że będziesz drążył w pniu, jak to Bartnik przed laty.
1: Tak,

0: mogli pobiec na warsztaty kreatywnie z drewnem, na przykład.
1: Tak, to
0: patyki, skrawki drewna, kory będziemy łączyć za pomocą sznurka, a jak czytam kory, to od razu mi się przypominają łódeczki z kory.
1: No tak, rzeczywiście.
0: Ale to było
1: to się,
0: fajne.
1: Tak, to się drążyło. Ja pamiętam, że też robiłem.
0: Scyzoryk trzeba było
1: tak,
0: mieć. Można
1: tak,
0: było drążyć.
1: Tak. My tam mamy też dłuta, także będzie można też ewentualnie dłutami. Nie wiem, czy Piotrek to przygotuje, bo to kolega właśnie Piotrek prowadzi. I tutaj... To są zajęcia dla wszystkich. To właściwie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. To nie jest, że tylko dla dzieci. Dorośli też mogą się pobawić albo podziałać razem z dziećmi. I Piotrek to już prowadzi przez długi czas. Mhm. Taki cykl w ogóle zajęć, majsterkujący przyrodnik. I można wiele ciekawych rzeczy, naprawdę w bardzo prosty sposób zrobić z drewna, z patyków, z kory, ze sznurka, z drutu. Z takich bardzo powszechnych materiałów, też często ekologicznych materiałów. I powstają bardzo proste, ale jednocześnie własnoręcznie wykonane zabawki. Więc też do tego zachęcam, żeby tam do Piotrka zajrzeć. Ale przy okazji właśnie takich zajęć, podczas których sami możemy coś stworzyć, no to wspomnę jeszcze o zajęciach Oli, która będzie uczyła plecionkarstwa z kolei, które mi się zawsze wydawało, że jest bardzo trudną sztuką i to trzeba dużo czasu poświęcić, to znaczy faktycznie trzeba dużo czasu poświęcić, ale nie jest to takie skomplikowane, żeby tylko nieliczni mogli posiąść te umiejętności i nauczyć się wyplatania. Oczywiście wiadomo, że no, koszyka nie zrobimy podczas takich krótkich zajęć, bo każdy by chciał mieć ten koszyk wiklinowy. No, tego akurat nie zrobimy, ale przynajmniej posiądziemy jakieś podstawy do tego, jak taki koszyk wykonać i na pewno się nauczymy jakiejś prostej rzeczy, jakiejś prostej wyplatanki. Właśnie pod okiem Oli, która rzeczywiście no, zna się na rzeczy, umie wyplatać, bardzo ładne rzeczy robi. Właśnie ostatnio mi Ola pokazała, wczoraj mi pokazała, jak zrobiła koszyk jeszcze z takimi klapkami. Także to jest taki koszyk, który ma takie zamknięcie. I ona to własnoręcznie robiła. Co prawda, no, to od razu powiem, że to trwa mniej więcej koło, w jej przypadku powiedziała, że zrobiła to w około 9 godzin. Tak? 9 godzin jej zajęło wyplecenie takiego koszyka, więc piknik
0: już
1: tyle nie będzie trwał, więc niestety nie damy rady. Ale jakieś proste właśnie zabaweczki można wykonać. Tak?
0: No może ktoś połknie bakcyla, mówią i będzie chciał zająć się plecionkarstwem, a plecionkarstwo wraca do łask. Kiedyś też jeden z poranków poświęcaliśmy temu tematowi. Były dwie siostry, które plotą. I opowiadały nam o różnych wytworach właśnie takich też sprzed lat, ale to taka była piękna też historia rodzinna, więc...
1: O, to najpiękniejsze takie
0: tak,
1: są.
0: Tak, to taka profesja jakby zaczerpnięta z historii dziadka.
1: Przekazywana z pokolenia na pokolenie. A to muszę powiedzieć, że z Bartnikami też tak było, że też właśnie często to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zresztą często tak było, prawda? No bo od kogo się najlepiej uczyć? Najlepiej uczyć się właśnie, wydaje mi się, że dzisiaj też troszeczkę brakuje tego w dzisiejszym świecie, że brakuje nam mistrzów, prawda? A najlepsza nauka to jest właśnie od mistrza, że mamy kogoś, kto, jak to się mówi, zjadł na czymś zęby i on na przykład całe życie, prawda, wyplatał koszyki, czy tam, nie wiem, był kowalem, czy był bednarzem, prawda? I on całe życie to robi i on wszystko wie na ten temat i najlepiej przyjść do takiej osoby i się nauczyć. Tylko, no niestety...
0: Prawdziwi pasjonaci.
1: Tak, już dzisiaj niestety też no, niewiele jest takich osób, no bo też, prawda, już na przykład zawód taki jak kołodziej, to już w zasadzie no, kto wyrabia drewniane koła.
0: Ale Zdun, który robi piece, tak, wraca Zdun, się do
1: tak,
0: tego.
1: Tak, Zdun też, tak.
0: Prawda?
1: Zdun to prawda, wraca rzeczywiście. No są takie, takie zawody, które już zanikły, ale... Albo zanikają, ale jeszcze jednak...
0: Ale do szewca jeszcze biegniemy.
1: Tak, do szewca jeszcze czasu. Tak. Chociaż ja muszę powiedzieć, że kiedyś robiliśmy u nas piknik o starych zawodach, to udało nam się na przykład znaleźć pana rymarza, czyli na przykład taką osobę, która robi siodła i było ciężko znaleźć taką osobę, ale się udało. Nawet przyjechał do nas kataryniarz, prawda, co też jest już dzisiaj, tak, chyba jest, nie wiem, w Warszawie
0: oj,
1: chyba jest
0: dwóch. Nie widziałam chyba
1: czy...
0: kataryniarza nigdy na warszawskim podwórku żadnym.
1: No właśnie. Także dużo jest takich zawodów, które już zanikły. No przykładem jest Bartnik, no i w zasadzie są tylko odtwarzane przez takich pasjonatów. Ale tak jak tutaj słusznie właśnie ten Zdun, to tak, myślę, że będą ludzie wracali do tego, co stare, dobre i

0: co jest wartościowe, bo dzisiaj tak. niestety dużo rzeczy jest takich, które mają nam służyć na
1: długo,
0: krótko.
1: Teoretycznie na długo, tak, a służą.
0: Tak, służą
1: króciutko.
0: Tak, a kiedyś robiono rzeczy porządnie na wiele, wiele lat i kto wie, no może te czasy jeszcze wrócą, zobaczymy.
1: Wierzę, że tak.
0: Oby tak.
1: Dzięki
0: oby
1: też tak. takim inicjatywom, bo dzieci poznają ten świat sprzed lat i czasami tak się zachwycą i połkną bakcyla, że chcą tak, to kontynuować.
0: Tak, tak. A w przypadku plecionkarstwa to jest w ogóle wartościowe, no bo można naprawdę w prosty sposób i właściwie można by powiedzieć, że z patyków tak. robi się coś użytkowego, coś ciekawego, coś, co przybiera jakiś kształt, ma jakąś formę i do czegoś jeszcze służy, więc w ogóle to jest rewelacja.
1: Moi drodzy, warsztaty plecionkarstwa to są warsztaty, na które należy się właśnie wcześniej zapisać, podobnie jak warsztaty malarskie z malowaniem kwiatów na drewnie, bomby kwietne, te też można przygotować w grupie. I moi drodzy, warsztaty tematyczne związane z korytarzami ekologicznymi. To może szybciutko wyjaśnijmy, czym są te korytarze ekologiczne, bo to ważna sprawa.
0: Tak, to też jest tak, dokładnie. To dla świata przyrody jest niezwykle ważne, bo my ludzie często tworzymy środowisko, krajobraz na swój sposób. Czyli myślimy tylko i wyłącznie o nas, o własnych potrzebach, ale całe szczęście jest coraz więcej takich osób, które zauważają, że nie tylko my żyjemy na tej planecie, ale jest jeszcze mnóstwo innych organizmów, którym warto by ułatwić życie. I kiedy kształtujemy środowisko pod własne potrzeby, to trzeba też myśleć o tych innych organizmach, które z nami współdzielą ten świat. A korytarze ekologiczne są właśnie niezwykle ważne, ponieważ one zapewniają zwierzętom przechodzenie. Na przykład mamy dwa lasy i no nie ma szans, prawda, żeby zwierzę, które jeszcze się wolno porusza albo bardzo, powiedzmy, potrzebuje dużo czasu, żeby przebyć taką odległość między tymi dwoma lasami, to dla niego może to być po prostu niemożliwe albo wręcz śmiertelnie niebezpieczne. Natomiast tworzenie takich korytarzy ekologicznych właśnie służy temu, żeby te zwierzęta mogły się bezpiecznie przemieszczać.
1: Na przykład, jeżeli te lasy dzieli autostrada.
0: Tak,
1: prawda?
0: Tak, to prawda. No bo wiemy doskonale, taki przykład z Warszawy, mamy na przykład wiewiórki, które żyją w Parku Łazienki Królewskiej, mamy wiewiórki, które żyją w na przykład Parku Skaryszewskim. No i wiemy, że no, dzieli je chociażby Wisła, wiele zabudowań, ruchliwych dróg i to są grupy, które nigdy w zasadzie ze sobą nie będą miały żadnego kontaktu, bo są, one się nie spotkają, nie ma w ogóle takich szans, bo jest właśnie Wisła, są drogi, jest dużo ludzi, no to jest droga dla nich po prostu nie do przebycia. W związku z tym no tu w Warszawie no ciężko byłoby korytarze ekologiczne zbudować, ale tu na takim przykładzie właśnie chciałem pokazać, jak to działa. Więc chodzi o to, żeby w środowisku jak najmniej było takich sytuacji, kiedy zwierzęta nie mogą się swobodnie przemieszczać, nie mogą swobodnie szukać innych terytoriów do życia, albo partnerów też, z którym będą mogli założyć rodzinę. Więc właśnie te korytarze ku temu służą.
1: W takich warsztatach możecie wziąć udział i wspominaliśmy dzisiaj też o bombach kwietnych i o zasiewaniu przyszłości. To jeśli pozwolisz, Bartku, zaproszę ciebie i naszych słuchaczy do wysłuchania takiego krótkiego reportażu, krótkiej rozmowy naszej reporterki Julki Rozbieckiej z dziećmi o łąkach kwietnych.
0: Tak, oczywiście.
1: Co dzieci na ten temat wiedzą, a na pewno wiedzę tę będzie można poszerzyć już w najbliższą sobotę.
2: Łąki kwietne to taka łąka, gdzie rosną kwiaty. I tak dużo kwiatów, no i dużo też zwierząt i na przykład suki często idą tam, żeby nazbierać sobie pyłek z tych kwiatów.
3: Łąkę można zasiać, ale bardziej w ogrodach się sieje.
2: Tak to zrobić, że na początku trzeba tam znaleźć gdzieś bardzo fajny, gdzie jest taka trawka, no i potem trzeba zasadzić nasionka kwiatków, no i jak się zasadzi, to jeszcze jak urosną drzewa, to no, na przykład może zrobić taka się mała łąka albo duża, zależy ile kwiatków zasadzi i zależy ile czasu się będzie podlewać.
3: Bo czasami podlewa się 3 razy dziennie, a czasami nawet za tydzień można podlać. To zależy, czy jest gorąco, czy nie, ale jeszcze dlatego, jak wygląda kwiatek i jaki to jest rodzaj.
2: To jest na przykład

0: zależy to od kwiatka, czy kwitną, czy nie. To na przykład jak się pozwoli na sioko i tylko jeden raz podleje się, to on nie wyrośnie. Potrzeba słońca i deszczu, ale czasem takie kwiatki, które nie są w ogóle zasiane czy coś, to jak jest bardzo dużo słońca, na przykład trawka, to może być tak, że tej trawki będzie mniej rosło. A jak jest deszcz i jest ciepło, to ona rośnie, no jest bardzo dużo kwiatków i wtedy pachnie.
1: Oj, po deszczu to pachnie.
2: No to prawda, zdecydowanie. Mm. Tak brakuje tego deszczu niestety.
1: Tak, wydaje nam się, że ostatnio tak dużo pada. To nadal za mało, jest potworna susza.
2: Zdecydowanie.
1: Natura jest spragniona deszczu. Mówiliśmy troszkę dzisiaj o zakładaniu takich łąk kwietnych i też można sobie zasiać taką małą łąkę nawet na balkonie, prawda?
2: Tak,
1: koleżanka... Dla zapylaczy?
2: Tak, tak, oczywiście, tak. I rzeczywiście one przylatują, bo ja powiem tak, mieszkam na 7 piętrze i nawet do mnie pszczoły przylatują i je obserwuję. I też porobiłem te takie bardzo proste, jak to się mówi, hotele. I jestem zdziwiony, bo one faktycznie nawet na tym 7 piętrze z nich korzystają, też przylatują. Także warto, nawet na balkonie, nie trzeba mieć ogrodu, nie trzeba mieć działki poza miastem. Oczywiście tam najlepiej, ale jeżeli nie, mieszkamy w bloku, to też możemy działać na korzyść przyrody. I koleżanka Ania z kolei tutaj będzie tłumaczyła i pokazywała, jak takie bomby zrobić i będzie można z taką bombą wyjść z centrum i później sobie gdziekolwiek ją... Nie wiem tutaj jakiego słowa użyć, czy zasadzić, to chyba
1: no tak,
2: nie zasiać, zdemontować, no właśnie,
1: także
2: tak zainstalować, no, rzucić, czy tak. Już ciężko powiedzieć,
1: ale miejsce dla takiej bomby.
2: Dokładnie, dokładnie, tak. I no będzie to możliwość właśnie do stworzenia jakiegoś nowego, bardzo ważnego zakątka dla pszczół, dla motyli, no dla zapylaczy.
1: Moi drodzy, w tej chwili 10 minut do godziny 9, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali krótkiej piosenki, a po piosence jeszcze szybciutko wyjaśnimy wam z Bartkiem, czym jest cyjanotypia, bo takie trudne słowo dzisiaj się pojawiło w poranku i obiecałam, że się jeszcze nad tym słowem pochylimy, a Bartek sobie zażyczył piosenkę o pterodaktylu. Bardzo proszę. Pterodaktyla, jakby się dało zaprosić do Centrum Edukacji Przyrodniczej, to byśmy zaprosili. A na razie możemy sobie o nim posłuchać.

0: Bartku, na to, żeby domknąć temat warsztatów, których bardzo, bardzo dużo zaplanowaliście na 23 maja, to jeszcze słówko o fotografii, bo w zasadzie mamy wystawę fotograficzną, tak. Magdy Andres, fotosynteza, i pojawia się też takie trudne słowo cyjanotypia, które obiecałam, że spróbujemy tak szybciutko wyjaśnić. Tak. Na razie oględnie, a gdybyście chcieli zanurzyć się w szczegółach, to trzeba pobiec na warsztaty.
1: Tak, to prawda, bo będą jeszcze na przykład takie warsztaty z malarstwa na drewnie, to będzie koleżanka Asia prowadziła, to będzie można uwiecznić jakiś rysunek właśnie no, za pomocą farb, prawda? Mhm. Ale jest jeszcze cyjanotypia, czyli możemy powiedzieć, że taka pierwotna forma fotografii, bo to z kolei będzie prowadzić Anastazja z Piotrkiem. Piotrek jest fotografem, nawet nas uczył właśnie, jak robić dobre zdjęcia, i on wykorzystuje właśnie tą cyjanotypię do tego, żeby pokazywać, jak te pierwotne fotografie powstawały. I tutaj ja muszę powiedzieć, że ja sam muszę się więcej dowiedzieć o tym i z Piotrkiem porozmawiać, żeby on mi to dokładnie pokazał i wytłumaczył, jak to w ogóle działa, bo ja też powiem szczerze, nigdy nie brałem w tym udziału w tych warsztatach, więc też muszę się tutaj tym zainteresować i to też będzie dla mnie taka okazja. Jak widać, każdy się może czegoś nauczyć i się uczymy przez całe życie.
0: Będziecie wykorzystywać słońce, wodę i rośliny, żeby stworzyć obrazy. Tak, jak to zrobić? Tak. Na razie stawiamy wielki znak zapytania. Dowiecie się 23 maja na warsztatach cyjanotypia, energia światła zapisana na papierze. Ależ to tajemniczo.
1: Tajemniczo, tak.
0: Brzmi wspaniale. Moi drodzy, zanotujmy 23 dzień maja, dzień otwarty w Centrum Edukacji Ekologicznej. Startujemy o godzinie 11.
1: Tak, tak, tak.
0: Przez cały dzień można się bawić. Zapisywać się można na warsztaty przez stronę internetową lasymiejskie.waw.pl. Spotkacie Bartka między innymi, ale też innych pasjonatów.
1: Oj, masę osób, które są naprawdę zafascynowane tym, co robią. Właśnie tutaj mówiliśmy, prawda, że z warsztaty z plecionkarstwa będzie prowadziła nasza koleżanka Ola, która ma na nazwisko Wierzbicka.
0: Są przypadki? Nie ma, proszę państwa. Tak jest, więc pędźcie w sobotę. Te warsztaty z cyjanotypii, które będą dotykały słońca, a sobota ma być piękna i słoneczna.
1: Tak,
0: tak. Tak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc trzymamy kciuki za pogodę również, bo akurat w sobotę się przyda. Bartku, bardzo ci dziękuję. Bartek Kopczyński był gościem poranka, a ponieważ zbliża się godzina 9 w tempie błyskawicznym, to ja też dziękuję za spotkanie. Filip Górski, Martyna Huderska. No i życzymy wam wspaniałego, pięknego dnia.
1: Tak
0: do
1: jest.
0: Usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Oh, we mow it, oh, we mow it, oh, we mow it.

0: Czuję, co się święci.
1: Co?
0: Opętał ich zły duch. Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą.

0: Hakuna Matata?
1: Tak, to nasza Maksyma.
0: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
1: Dobre.
2: A jak?
1: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego Pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz...
1: Gdy był ze mnie mały wieprz...
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść innym jego...

0: mnie ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, żem cham, a jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
0: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
1: Och, co za wstyd!
0: Tak, było mu wstyd!
1: Cały świat aż mi zbrzydł.
0: Po nocach też był.
1: Och, cały mnie powala. Kiedy pusta bengala, może byś mnie powstrzymał?
0: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: ta. I jeszcze raz.
1: Nie, nie, no.
2: No nie jeszcze tych bisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
3: Nic musi, niech nie dosyć.
4: Zawsze było ci no, chyba ze 200 kilo.
3: A ja jestem buziakiem.
0: I już się nie ma.
4: Ja zaczynam, to chciał odliczać.
3: To jest nasz pomysł. To numer, nie możesz.
4: No może w ogóle go nie śpiewajmy.
0: Tak się prosi o piosenkę.

widział króla zwierząt z grzywą niczym kła.

0: Nie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy Boga

0: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi.

0: Mory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: serowiec u tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops.

0: szpiegów ma na nosie każdy z nas.
1: Telesor, ile ty masz szpiegów?
2: Ja nie mam wcale, a ty?
1: Ja? Dwa. Każdy
2: pirat
1: jest
2: bogaty.

0: nieba, oceanu,
1: bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach! W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak! Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki!
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak

0: tam, tam, pata, patam, tam, tam, tam, tam, pata, patam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam, tamtam.

0: Tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam,
1: gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam

Czas wciąż ucieka, czas jest jak rzeka, a jego cena jak woda płynie. Jak go nie złapiesz,

popełniać tyle błędów i tyle ran. Ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc jasna.

0: jest takie słowo.
1: Nadzieja, powtarzaj aż do znudzenia. Mówią, że głupi

0: ja to zadyszki dostałem, no nie ma.
1: Bym chrupnęła coś.
2: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
6: Witajcie, zoodetektywi. Przed nami kolejna dzika tajemnica do odkrycia. Jesteście gotowi, by ją wytropić? Zapraszam do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Ruszamy! Kto zajmuje się dbaniem o higienę zwierząt w zoo? Czy potrzebna jest im pomoc w pielęgnowaniu swoich zębów, pazurów czy futra? Na czym polega trening medyczny w ogrodzie zoologicznym? Takich pytań dotyczących współpracy człowieka z dzikimi mieszkańcami zoo jest naprawdę sporo. Dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
7: Kto w ogrodzie zoologicznym myje zęby zwierzętom?
8: Zęby zwierząt w zoo myje taka osoba, która nimi się opiekuje. Człowiek musi im myć i dbać, żeby były higieniczne.
9: W ogrodach zoologicznych raczej nie myjemy ząbków zwierzętom, natomiast faktycznie opiekunowie wielu gatunków zwierząt kontrolują uzębienie i sprawdzają, czy wszystko z zębami jest w porządku. Sylwia Grudkowska, jestem kierowniczką sekcji ssaków kopytnych w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Zwierzęta nie potrzebują myć zębów, one czyszczą sobie

0: sobie zęby poprzez to, że dostają naturalny pokarm, który pomaga im zachować te zęby w zdrowiu. Czasem faktycznie zdarza się, że z różnych przyczyn, jakiegoś urazu, czy po prostu ze starości, te zęby wymagają naszej interwencji. Żeby móc to skontrolować, potrzeba jest zajrzeć po prostu do pyska takiemu zwierzakowi. Żeby to zrobić, często stosuje się treningi medyczne. To nic innego jak praca ze zwierzęciem. Przypominam, mamy w zoo dzikie zwierzęta. One często boją się człowieka. To nie są pieski, kotki z naszych domów. One nie przychodzą do nas na głaskanie. W związku z tym my musimy im pokazać, że współpraca z nami jest miła, jest fajna, zawsze związana z przysmaczkami i zawsze jest dobrowolna. Nasze zwierzęta poddają się tym zabiegom nieinwazyjnym, absolutnie niebolesnym. Poddają się absolutnie niedobrowolnie, jest to dla nich forma zabawy i zawsze się to dobrze kojarzy. I przy takich właśnie treningach medycznych można obejrzeć całą zawartość paszczy naszych podopiecznych.
1: Na przykład takie hipopotamy, to one lubią się tarzać w błocie, ale one nie chcą być myte.
0: Trening medyczny a tresura to są zupełnie inne pojęcia. W ogrodach zoologicznych nie tresujemy zwierząt, nie uczymy ich żadnych sztuczek. Zwierzęta czasem mają gorszy dzień, czasem nie chcą z nami współpracować. My to rozumiemy i nigdy ich do tego nie zmuszamy. Natomiast najważniejsze jest, żeby nagroda, która czeka zwierzę za taką wspaniałą współpracę z opiekunem, była dla niego na tyle atrakcyjna, żeby on jednak zawsze chętnie chciał z nami współpracować. Podstawą takich treningów medycznych na samym początku jest przyzwyczajenie zwierzęcia do naszej obecności, zachęcenie do tego, żeby w ogóle podeszło. Mamy wiele gatunków, które niekoniecznie lubią aż taki bliski kontakt z człowiekiem, nawet ze swoim opiekunem, którego dobrze znają i którego się nie boją. Dlatego pierwsze, co robimy, zachęcamy je nagrodą właśnie do tego, żeby podeszły, żeby przyszły, żeby dały się dotknąć, wołamy je i to jest podstawa treningu medycznego. Później przechodzimy do różnych innych drobnych komend, które zwierzę wykonuje, ustawiając się bokiem, otwierając właśnie pysk, pozwalając się dotknąć w niektórych miejscach, podnosząc nogę. To są treningi medyczne.
1: Futro zwierzętom myje opiekun, bo nie mają rąk, żeby to same zrobić.
0: Wyobraźmy sobie, że mamy takiego zwierzaka jak na przykład zebra. Zebra jest zwierzęciem dzikim. Nie jest ona podobna do naszych koni domowych i ona musi być przyzwyczajona i nagrodzona za to, że podejdzie do nas, że da się dotknąć, ustawi się w taki sposób, żebyśmy mogli ją obejrzeć, da dotknąć swojej nogi, da ją podnieść, żeby obejrzeć kopyto, da sobie przyszlifować, tak? Tak, przychodzą, robimy manikur, pedikur. Po malutku przyuczamy te zwierzęta, że to wszystko są bezbolesne, bezinwazyjne zabiegi.
1: Na przykład lwowi czasem można obciąć pazury, ale już na przykład niedźwiedziowi to już bardziej nie.
0: Niestety treningi medyczne wbrew pozorom nie są takie proste. Tu jest wiele problemów, z którymi się zmagamy. Po pierwsze, mamy zwierzęta, które są niebezpieczne. Taki trening musi być zrobiony, przeprowadzony tak, żeby był bezpieczny i dla zwierząt, ale i dla opiekunów, którzy go wykonują. Po drugie, nie wszystkie zwierzęta chcą współpracować i my to też musimy uszanować, dlatego treningi są zawsze dobrowolne. Mamy zwierzaki, które do nas lgną, które przychodzą bez żadnego problemu, dają się dotykać, a są takie jeszcze czasem niedotykalskie niektóre, z którymi faktycznie praca się wydłuża, a czasem jest po prostu wręcz niemożliwa. To my musimy kombinować. Jeżeli on nie chce podejść, bo ta marchewka mu nie smakuje, to może spróbujmy z czymś innym, może coś mu innego zasmakuje.
1: same sobie myją zęby.

0: Bo są takie inteligentne, na przykład jak orangutany, że same dbają o swoją higienę.
1: Bardzo fajnie jest, jeżeli w treningu mamy zwierzę, które bardzo chętnie współpracuje, bo reszta zwierząt, obserwując jednego osobnika, który był w treningu, potrafiły wykonywać automatycznie wszystkie komendy, które on potrafił. To było po prostu fenomenalne, ale to świadczy po prostu o inteligencji tych zwierząt, o tym, że potrafią się uczyć i ta nauka przychodzi im całkiem łatwo.
2: Super! Kolejna tajemnica Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo już wkrótce wyruszymy tropem następnej.
3: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

0: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
1: Na widok wróbla każdemu i dorosłemu, i małemu człowiekowi uśmiecha się od razu buzia. Są bardzo sympatyczne ptaki. Około 30% wróbli nagle zniknęło. I tu widać. Wróble mają kumpli, którzy są do nich bardzo podobni. Nazywają się mazurki.
2: Witam serdecznie, tu audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki. Marta Kawalec przed mikrofonem, a dzisiaj porozmawiamy o ptaku dość niepozornym, aczkolwiek bardzo dobrze znanym wszystkim. No i teraz dowiemy się, czy my rzeczywiście tak dobrze je znamy. Z nami jest dzisiaj pani Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pani Moniko, myślę, że gdybyśmy teraz zapytali naszych słuchaczy, jak wygląda wróbel, to nie będzie problemów. No ale właśnie, czy my dobrze wiemy, jak on wygląda?
1: No wiemy, że jest szaro-bury i niepozorny. To pewnie byłaby pierwsza odpowiedź. Taki trochę brązowy, trochę beżowy. Natomiast jeżeli byśmy chcieli dokładniej opisać tego wróbla, to pewnie okazałoby się, że są kłopoty. Ponieważ jeżeli popatrzymy sobie uważnie na tego ptaka, okazuje się, że on wcale nie jest tylko szaro-buro-brązowy, ale na tych skrzydełkach, na piórach, na brzuchu, na głowie ma mnóstwo różnych odcieni i beżu, i brązu, i trochę szarości, i trochę czerni, więc jest to ptak o bardzo ciekawym upierzeniu, pod warunkiem, że mu się uważnie przyjrzymy.
2: A pani miała go tak na ręku, żeby tak go dokładnie sobie obejrzeć?
1: Tak jest, brałam udział w obozie obrączkarskim, w czasie którego obrączkowaliśmy ptaki. Pojawiały się tam też wróble. Brałam też udział w akcjach obrączkarskich w różnych miejscach w Polsce, więc takie ptaki rzeczywiście przeszły mi przez ręce. I faktycznie dopiero, kiedy popatrzymy na takiego wróbelka z bliska, kiedy obejrzymy dokładnie jego skrzydła, to się okazuje, że naprawdę on jest niesamowicie ciekawie ubarwiony i te kolory, czy te zestawienia kolorystyczne są przepiękne.
2: Jeżeli mają państwo takie obozy obrączkarskie, to państwo łapią te ptaki po to, żeby się im przyjrzeć, żeby je w jakiś sposób skatalogować, żeby one mogły coś nam więcej powiedzieć za parę miesięcy?
1: Każdy ptak, który zostaje schwytany w czasie takich obozów obrączkarskich, czy też takich akcji obrączkarskich, dostaje na nogę, jak sama nazwa wskazuje, obrączkę. I ta obrączka ma charakterystyczne

0: numer, który jest przypisany tylko i wyłącznie do danego osobnika. Żaden inny ptak na całym świecie nie ma takiej obrączki o takim numerze. Jeżeli przyjrzymy się z bliska takiej obrączce, to ona ma kod naszego kraju, czyli PL, więc wiadomo, jeżeli znajdzie taką obrączkę ktoś w innym kraju, to wiadomo, do którego kraju się zwrócić. I tak jak powiedziałam, specjalny numer. I dzięki tym obrączkom my wiemy, dokąd nasze ptaki latają, ponieważ inni obserwatorzy w innych krajach spotykają takie ptaki z obrączkami, robią im zdjęcia i wysyłają do nas takie informacje zwrotne o tym, że hej, widziałem waszego wróbla, albo hej, widziałem waszego bociana, miał taki i taki numer obrączki. My to wtedy wiemy, że to na przykład był samiec czy samica, oczywiście jeżeli da się odróżnić płeć w czasie schwytania takiego ptaka, że został zaobrączkowany tego i tego dnia w tym i w tym roku. Czasami wiemy, czy to jest ptak dwu-, trzy- czy pięcioletni na przykład. U niektórych gatunków to widać po chociażby stanie upierzenia czy kolorystyce upierzenia. Więc dzięki temu wiemy, gdzie ten ptak lata, jak długo żyje, jak wyglądają jego trasy, wędrówki. Więc taka obrączka i takie działania obrączkarzy i obrączkarek na całym świecie przynoszą mnóstwo ciekawych informacji o poszczególnych gatunkach.
1: Ale nie tylko o tym, jak one się przemieszczają, ale też dużo innych rzeczy możecie państwo z tych obrączek wyczytać.
0: No akurat jeżeli chodzi o obrączki, to one dostarczają nam w zasadzie tylko takich informacji. Natomiast oczywiście dzisiaj technologia poszła do przodu i ptaki dostają nie tylko obrączki, ale także dostają albo tak zwane logery, albo tak zwane geolokalizatory, a nawet dostają mikrokamery, którymi robią zdjęcia. W takie mikrokamery są na przykład wyposażone od 2 lat bociany, które lecą do Afryki i po prostu ten aparacik, który tam jest dołączony czy zawieszony na danym osobniku, robi od czasu do czasu zdjęcia i automatycznie je przesyła. Więc my na przykład mamy niesamowite zdjęcia z takich ogromnych zbiorowisk bocianów, gdzie jest tam kilka czy kilkanaście nawet tysięcy osobników. Są to niesamowicie cenne informacje. Natomiast taki geolokalizator przekazuje praktycznie na bieżąco nam całą trasę, którą ptak pokonuje. I na przykład widzimy, że powiedzmy siedzi jeden dzień w jednym miejscu, ale sobie lata po kilka czy kilkanaście kilometrów dookoła. Albo na przykład, że tu poleciał, tam wrócił. Albo, że nagle się wyprawił gdzieś zupełnie daleko, po czym z powrotem wrócił w miejsce, gdzie na przykład był 2 tygodnie temu. Więc te trasy wędrówkowe, które widzimy dzięki tym geolokalizatorom, po pierwsze możemy odtwarzać, po drugie możemy działać w takich miejscach, gdzie na przykład tych ptaków jest dużo, gdzie one się koncentrują i sprawiać, żeby na przykład były objęte ochroną. No i po prostu śledzić ich losy, co jest niezwykle ciekawe i niezwykle też dla nich ważne i potrzebne, ponieważ dzięki temu, tak jak mówię, możemy jakieś działania ochronne wdrażać.
1: No ale wróble nie są aż tak bardzo wysportowane, żeby polecieć na drugi koniec świata, gdzieś do Afryki. One raczej są tutaj wśród nas, nie fruwają zbyt daleko.
0: Wróble są leniuszkami troszeczkę, wynika to trochę z ich budowy, ponieważ one są dosyć ciężkie, a mają dosyć niepozorne skrzydełka, więc nie są wybitnymi lotnikami. Najczęściej jest tak, że dana grupa wróbli tam, gdzie się urodziła, tam zostaje. Albo przenosi się tylko niewielki kawałek dalej i praktycznie całe życie spędzają wokół danego podwórka, czy wokół danego placu, czy wokół danej grupy drzew czy krzewów. Czyli niespecjalnie chętnie się przemieszczają. Jeżeli się przemieszczają, to są to loty, nie wiem, na drugą stronę ulicy, albo 5 drzewek dalej, czy 5 krzewów dalej, albo właśnie gdzieś na danym osiedlu, na przykład w poszukiwaniu pożywienia. Czyli niezbyt wprawni lotnicy, takie grubaski raczej, które siedzą po prostu na miejscu i patrzą, co by tutaj można było zjeść.
1: No właśnie dokładnie o to miałam zapytać, że te wróble są trochę takie otyłe. Czy one mają za dużo jedzenia, czy po prostu są takie bardzo łakome?
0: Ja myślę, że one mają taką budowę po prostu. To są ptaki, które jakby nigdy nie musiały się przemieszczać na bardzo duże odległości. Najczęściej były to ptaki, aczkolwiek i tak się im udało, ponieważ przemieściły się ze wsi, gdzie pierwotnie mieszkały, czy z takich terenów rolnych, do miast. I niektórzy mówią, że przyszły do miast razem z końmi. Czyli w momencie, kiedy rozwinął się ten taki transport jeszcze dawno, dawno temu koński, czyli do miast przywożono za pomocą jakichś wozów zaprzężonych w konie jakieś jedzenie, ze wsi, czy też jakieś inne rzeczy, które rolnicy chcieli tutaj sprzedać, to po prostu razem z tymi wozami przybyły też wróble, ponieważ one często wydziobywały, przepraszam za określenie, z odchodów końskich, na przykład ziarna, którymi konie były karmione, ziarna owsa na przykład. Więc w ten sposób wróble pojawiły się w miastach, przynajmniej taka jest legenda. No i w tych miastach zostały, bo okazało się, że tutaj jest całkiem dużo pożywienia, można znaleźć różne schronienia, można znaleźć miejsce odpoczynku, więc miasto jest równie fajne jak wieś.
1: Ale chyba wpadły trochę w pułapkę, bo jednak tak jak patrzę, to bardzo dużo osób karmi wróble albo właśnie wróble.

0: Uble wybierają sobie te miejsca, gdzie ludzie rzucają chleb.
1: To jest jedna z pułapek, czyli taki łatwy i szybki pokarm, który my, no niektórzy w dobrej wierze, pozostawiamy ptakom. Pamiętajmy o tym, że to nie jest absolutnie dobry pokarm dla ptaków. To, co jest na naszym stole, nie nadaje się dla ptaków, chyba że są to na przykład suche płatki owsiane. To one ewentualnie, tak?
0: Albo słoneczniki.
1: Albo słonecznik, albo na przykład gotowane warzywa, ale gotowane bez soli. To są takie rzeczy, które możemy ptakom podawać. Natomiast pieczywo, ciasta, makarony, to nie jest dobry pokarm dla ptaków. I rzeczywiście tego jedzenia takiego wyrzucanego przez ludzi jest bardzo dużo. Są ptaki, które radzą sobie z tym takim naszym ludzkim jedzeniem lepiej, są takie, które radzą sobie gorzej, ale generalnie nie powinno być im takie jedzenie podawane. Więc rzeczywiście złe jedzenie, czy niedobre, czy niekorzystne dla ptaków, to jest pierwsza pułapka, na którą ptaki napotykają w miastach. A druga pułapka, i tutaj niestety mamy przyczynę spadku liczebności wróbli, to jest zmiana sposobu, może nie gospodarowania, ale na przykład zmiana sposobu użytkowania naszych budynków. Wróble są ptakami, które niechętnie zajmują budki lęgowe. Bardzo ciężko jest przekonać wróbla, żeby wszedł do budki i tam założył gniazdo. To były ptaki, które tutaj w miastach najczęściej gnieździły się w budynkach. Gdzieś pod naszymi parapetami, albo balkonami, albo gdzieś pod jakimiś otworami w stropodachach, gdzieś w jakichś szczelinach. Po prostu wszystkie takie szczeliny, otwory wykorzystywały po to, żeby tam zakładać gniazda. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy ocieplać budynki, oczywiście jest to dla nas ważne i dla przyrody też, no bo nie grzejemy, nie podgrzewamy wtedy przyrody, tylko mamy w mieszkaniach ciepło, płacimy mniejsze rachunki i z jednej strony środowisko na tym zyskuje, ale z drugiej strony właśnie przez to okładanie budynków styropianem wróble straciły wszystkie te naturalne szczeliny, które były w budynkach, wszystkie miejsca w stropodachach, pod balkonami, pod parapetami i tak dalej. I to spowodowało, że mniej więcej w latach 90., pod koniec lat 90., ta populacja wróbli zaczęła gwałtownie spadać. I co ciekawe, jest to charakterystyczne nie tylko dla naszego kraju, ale tak naprawdę dla całej Europy. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania straciła ponad 80, a nawet niektórzy mówią, że 90% wróbli. Czyli na 10 wróbli aż 9 zniknęło z brytyjskiego krajobrazu. U nas sytuacja aż tak tragiczna nie jest, ale szacuje się, że my straciliśmy mniej więcej co trzeciego wróbla. Czyli około 30% wróbli nagle zniknęło. I to widać na ulicach, bo kiedy szło się jeszcze niedawno ulicami Warszawy, to wróble były wszędzie. Teraz, zwłaszcza na tych nowych osiedlach, wróbli nie ma. Nie ma odpowiednich miejsc, gdzie one mogą gniazdować, ale nie ma też odpowiednich miejsc odpoczynku. Wróble, jako właśnie te leniuszki takie, są ptakami, które nie odfruwają zbyt daleko, bardzo dużo odpoczywają w ciągu dnia, zbierają się w takie duże, bardzo hałaśliwe zresztą grupy i najczęściej te grupy przesiadują w bezpiecznych dla wróbli krzakach, takich zakrzaczeniach. Im bardziej gęste, tym dla wróbli lepsze. Czasami, zwłaszcza w starszych dzielnicach naszego miasta, możemy zobaczyć, że jest jakieś takie zakrzaczenie, jakiś taki krzak wielki, albo jakiś taki żywopłocik z krzaku. My nie widzimy tych wróbli, tylko po prostu słyszymy, że cały ten żywopłot, cały ten krzak po prostu
0: ćwierka,
1: odzywa się, przepycha się gdzieś tam, no, taki wróbli harmider robi. Więc to są takie miejsca właśnie, gdzie one odpoczywają, potrzebują tego, ale takich miejsc także w miastach jest niestety coraz mniej. I to jest kolejna przyczyna tego, że wróble po prostu znikają z naszego krajobrazu.
0: Czy teraz możemy im jakoś pomóc? Teraz, kiedy robi się już coraz chłodniej, to no nie będziemy oczywiście tutaj robić dziur w budynkach, ale czy w jakiś sposób możemy ich dokarmić, czy jakoś je ogrzać?
1: Teraz, kiedy jeszcze nie jest bardzo zimno, kiedy nie ma śniegu, kiedy nie ma mrozu, to ptaki sobie radzą doskonale same i tego się zawsze trzymamy. Czyli dopóki nie ma śniegu, dopóki mróz gdzieś tam nie ściśnie, to staramy się ptaków nie dokarmiać, staramy się sprawić, żeby one po prostu same tego pożywienia szukały, bo to pożywienie, które sobie znajdą, oczywiście nie mówiąc o tym chlebie, o którym przed chwilą mówiłam, ale to pożywienie takie naturalne, które znajdą, jest po prostu zawsze dla nich najlepsze. Natomiast w momencie, kiedy spadnie śnieg, chwyci mróz, to warto rzeczywiście taki karmnik zaopatrzyć w dobre dla ptaków nasiona, orzechy, a nawet surowe owoce typu przekrojone jabłko. Z takiego jabłka skorzystają na przykład kosy czy kwiczoły, też przylecą do naszego karmnika. Można dla sikor, czy też nawet dla dzięciołów, które także pojawiają się czasami w naszych karmnikach, na naszych balkonach, można wywiesić słoninę albo tak zwane kule tłuszczowe, które możemy kupić w dowolnym sklepie. Ale co jest jeszcze jedna rzecz jest ważna. Jeżeli przyjdzie mróz, jeżeli przyjdzie śnieg, warto wystawić ptakom wodę.

0: może się to wydawać zupełnie bezsensowne, no bo przecież jest woda ze śniegu, ale ptaki nie potrafią. Większość gatunków nie potrafi jeść śniegu i w ten sposób przyswajać wody. Więc nawet jeżeli wystawimy taką miskę z ciepłą wodą, ona oczywiście za jakiś czas zamarznie, ale chociaż przez tę chwilę, kiedy ta woda stoi, to część ptaków rzeczywiście z tej wody potrafi skorzystać, napić się i w ten sposób zaspokoić swoje pragnienie.
1: Powiedziała pani, że kiedy przechodzimy koło takich krzaków i tam się taki wróbli harmider robi, no to dlatego, że właśnie jest ich tam bardzo dużo. Czyli wróble jako takie małe tłuściochy wolą być w grupie, bo w grupie cieplej, w grupie raźniej, tak? To są takie stadne zwierzęta?
0: Grupa jest bezpieczna przede wszystkim, ponieważ jeżeli jestem sama, jestem samotnym ptakiem, to muszę się bardzo uważnie rozglądać dookoła siebie, żeby sprawdzić, czy nic mi nie zagraża. Jeżeli nas jest kilkanaście czy kilkadziesiąt ptaków, to zawsze któryś coś zauważy i bardzo szybko jest w stanie zaalarmować, poinformować o tym swoich współtowarzyszy. Więc w grupie łatwiej się szuka jedzenia, bo co kilkanaście par oczu to nie jedna. W grupie łatwiej jest ochronić się przed zagrożeniami, bo zawsze ktoś zobaczy pierwszy. No i w końcu rzeczywiście w grupie potrafi być cieplej, więc na przykład wróble też potrafią spać po kilka czy kilkanaście osobników. Wspominaliśmy tutaj o budkach lęgowych. One nie wykorzystują ich jako miejsc, w których zakładają gniazda, albo robią to bardzo rzadko. Natomiast wykorzystują budki lęgowe, zresztą nie tylko wróble, jako miejsce schronienia zimą. I w takiej budce może spać nawet kilkanaście osobników przytulonych rzeczywiście do siebie, czyli taka puchata kulka wróbli, albo puchata kulka na przykład bogatek, czy też modraszek, czy jakichś innych małych ptaków. I rzeczywiście w ten sposób po prostu potrafią przetrwać mrozy, czyli przytulając się do siebie, ogrzewając się nawzajem.
1: Powiedziała pani o tej malejącej populacji wróbli. Czy to oznacza, że wróbel jest gatunkiem zagrożonym, wyginięciem?
0: Jeszcze nie. Jest ich bardzo dużo nadal. Natomiast ten spadek liczebności jest dla nas niepokojący. I to tak jak wspomniałam, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Więc niewykluczone, że niedługo z tego gatunku tak zwanej najmniejszej troski, tak to się ładnie mówi fachowo, jego status zmieni się na przykład na bliski zagrożenia albo zagrożony. To, że ta liczebność spada, jest dla nas takim sygnałem, że coś musimy robić. Jeszcze nie bardzo wiemy co, to znaczy oczywiście próbujemy edukować, bo to jest chyba najważniejsze, czyli żeby właśnie zostawiać wróblom jakieś szczeliny, żeby na przykład nie kosić trawników tak intensywnie w lecie, czyli żeby na przykład trawy zdążyły zawiązać nasiona, żeby te wróble mogły się tymi nasionami pożywić, żeby właśnie nie wycinać wszystkich chwastów na zimę, żeby zostawić wróblom i innym ptakom trochę tej dzikiej przyrody, trochę tej dzikiej przestrzeni, która no, zapewni im na przykład pożywienie. Ale nie jestem pewna, czym jesteśmy w stanie obecnie tak nagle zatrzymać ten spadek liczebności wróbli. Naukowcy głowią się, co z tym zrobić, no bo nie wyobrażamy sobie chyba naszego miejskiego pejzażu bez tych strasznie sympatycznych ptaków, bez tych rozćwierkanych krzaków i tych wesołych kulek, które gdzieś tam skaczą nam pod nogami. Ale niestety nie wiemy na tę chwilę, co możemy zrobić tak, żeby skutecznie zatrzymać ten spadek liczebności wróbli.
1: Ministerstwo Środowiska miało też pomysł na to, aby trochę zaprzyjaźnić nas z wróblami, bo wróbel stał się częścią kampanii Bioróżnorodnie Połączeni i tam możemy się też o tym wróblu dużo dowiedzieć.
0: Zachęcam do tego, żeby przyglądać się wróblom, bo one nie tylko ciekawie wyglądają, ale też ich zachowania są ciekawe. Zresztą myślę, że na widok wróbla każdemu i dorosłemu, i małemu człowiekowi uśmiecha się od razu buzia. Są bardzo sympatyczne ptaki. Więc no nie dziwię się, że wróbel tutaj został wciągnięty w to stowarzyszenie zwierząt, którymi powinniśmy się zająć i przyjrzeć bliżej, właśnie ze względu na ten gwałtowny spadek liczebności.
1: No bo wróble lubią ludzi. Więc ludzie też powinni lubić wróble.
0: Tak jest. I jeszcze może taka jedna ważna informacja, bo wróble mają kumpli, którzy są do nich bardzo podobni. Nazywają się mazurki. Są rzeczywiście kuzynami, są spokrewnione ze sobą wróble i mazurki. Na pierwszy rzut ucha na przykład odzywają się dokładnie tak samo, czyli takim ćwierkaniem. Troszeczkę tam się minimalnie ćwierkanie mazurków różni od wróbli. W wyglądzie na pierwszy rzut oka też są bardzo podobne, ale mazurek różni się od wróbla taką czarną plamką na policzku. To jest najłatwiejsza rzecz, po jakiej możemy odróżnić wróbla od mazurka. Czyli jeżeli tak ma cały policzek biały, to jest to wróbel, a jeżeli ma taką charakterystyczną czarną plamkę, taki większy pieprzyk, jest to mazurek.
1: I to są jedyni kumple wróbli, czy one się jeszcze potrafią z kimś zaprzyjaźnić albo wmieszać w tłum innych podobnych do siebie ptaków?
0: Zwłaszcza zimą możemy obserwować takie

0: stada, które są stadami wielogatunkowymi. Tak jak tutaj przed chwilą powiedziałyśmy, w grupie zdecydowanie jest raźniej i bezpieczniej, więc zdarza się, że i wróble, i mazurki, i bogatki, i modraszki, i dzwońce spędzają zimę razem w takich właśnie, zwłaszcza w miastach to jest widoczne, w takich większych grupach, które gdzieś tam razem przesiadują, razem nocują, razem szukają pożywienia, więc zdecydowanie są to ptaki na pewno bardzo, bardzo towarzyskie.
1: A te dzwońce też podobne są do wróbli?
0: Troszeczkę więcej żółtego mają, to znaczy mają nieco inny kształt sylwetki, nie są takimi pulchniutkimi ptaszkami, tylko są, mają jaką bardziej wydłużoną sylwetkę, ale są takie oliwkowo-szaro-żółte, więc w ten sposób możemy je odróżnić od wróbli.
1: No ale też myślę, że często możemy zobaczyć wróble w towarzystwie gołębi, bo one najczęściej jakoś tak sobie wyżerają trochę ten pokarm, który znajdują gdzieś w okolicach.
0: Wszędzie tam, gdzie jest jedzenie, to natychmiast pojawią się po pierwsze gołębie, po drugie któryś z ptaków krukowatych, najczęściej ostatnio kawki, a po trzecie rzeczywiście wróble. I bardzo zabawnie wygląda, jak na przykład taki maleńki wróbel potrafi takiemu wielkiemu gołębiowi podkraść jakiś smaczny kąsek, bo gołębie są takie dosyć ociężałe, bym powiedziała. One tak sobie chodzą, nie są zbyt zwrotne w tym poruszaniu się, natomiast wróbel jest taki mały i wszędowylski i zdarza się, że po prostu potrafi okpić takie gołębie i co cenniejsze kąski pożywienia im po prostu powykradać.
1: Czyli mimo, że jest taki trochę gruby i niezdarny, to jednak z tym gołębiem potrafi czasami wygrać.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że nadrabia tutaj właśnie w tych momentach, kiedy poszukuje pożywienia, staje się nagle zwinny i szybki i wygrywa z gołębiami zdecydowanie.
1: Podobno wróble mają świetną pamięć.
0: W ogóle sporo ptaków ma świetną pamięć. Jeżeli mówimy o kimś, że ma ptasi móżdżek, to nie jest obraza, ani nie jest to jakaś zniewaga, tylko to powinien być komplement. Faktycznie sporo ptaków doskonale pamięta różne rzeczy i uczą się tych rzeczy od rodziców. Dlatego tak ważne jest, żeby na przykład nie zabierać znalezionych maluchów, czyli tak zwanych ptasich podlotów w czasie tego sezonu lęgowego, żeby gdzieś tam nie zabierać ich do domu, że ojejku, jaki biedny ptaszek. Ponieważ w zasadzie całą wiedzę o świecie, wiedzę o ptasim życiu, młode ptaki czerpią od rodziców, więc muszą pamiętać mnóstwo spraw, muszą pamiętać mnóstwo rzeczy. Na te ptaki, które na przykład są ptakami wędrownymi, już wiemy, że wróble do nich nie należą, to muszą także pamiętać na przykład trasy przelotów, czy miejsca, w których można zatrzymać się bezpiecznie, posilić się bezpiecznie. Więc ta ptasia pamięć jest naprawdę niezwykle pojemna. Rodzice przekazują część informacji swojemu potomstwu, swoim dzieciom. No, dzieciaki od małego oczywiście poznają też świat na swój sposób. I także się uczą tego świata.
1: Skoro wróble żyją w większych grupach, no to muszą się też komunikować. Jak wygląda ta komunikacja wśród takiej wróblej rodziny?
0: Możemy usłyszeć ten taki ptasi, właściwie wróbli gwar właśnie w tych miejscach, w których one przesiadują. Czyli
1: się nie kłócą wtedy, to nie jest taka...
0: To jest najczęściej rzeczywiście wymiana informacji. One też się kłócą, ponieważ są takie obrazki, że widziałam kilkanaście razy takie sytuacje, że wróbel z wróblem się bije i wygląda to po prostu jak bitwa na śmierć i życie. To mogą być bitwy o miejsce do gniazdowania, to mogą być bitwy o samiczkę i to mogą być w końcu bitwy o jedzenie na przykład. Ale zdarza się, że takie wróble rzeczywiście się sprzeczają bardzo mocno, albo fizycznie, albo głosowo. Natomiast większość takiego ćwierkania, które słyszymy, jest to po prostu wymiana informacji. One w ten sposób z jednej strony komunikują się, że jestem tutaj, jesteś bezpieczny, nic się nie dzieje. Być może sobie jakieś ptasie plotki także opowiadają, ale to jest taka wokalizacja, która właśnie ma na celu sprawdzić, czy grupa jest cała, czy nikogo nie brakuje, czy nic złego się nie dzieje. Wróble, jeżeli chodzi o głosy, nie mają jakiegoś specjalnie wielkiego repertuaru. Oczywiście to ćwierkanie, które znamy, jest jednym z kilku głosów, które mogą wydawać, ale jest takie najbardziej popularne i najczęściej słyszane.
1: Czyli tutaj nie ma aż tych 60 różnych odgłosów, one sobie po prostu tam coś przekazują. Ja mam czasami takie wrażenie, że one jak przechodzę, to one tak się witają. Tak cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć.
0: Bardzo fajne wrażenie. Chyba tak też tak muszę na to zacząć patrzeć. Mam nadzieję, że się nie ostrzegają przed nami, bo to są ptaki, które nie boją się ludzi. Być może przez to też czasami tracą, no bo nie wszyscy ludzie są niestety dobrzy dla ptaków, ale takie powitanie wróblowe jest super.
1: No i to jest też miłe, że właśnie mamy te takie ptasie rodziny wokół siebie, bo tak to byłoby nam właśnie nawet tą zimą. Trudno byłoby nam, bo dużo zwierząt odleciało, nie jest już tak wesoło, a tutaj przynajmniej ten wróbli gwar daje nam takie wrażenie, że nie jesteśmy sami, że tutaj w tej zimie też dużo walczy o przetrwanie.

0: i jest im tam może trochę cieplej.
1: Myślę, że też fajnie jest mieć takie poczucie, że się coś robi dla tych ptaków, czyli że na przykład pomagamy im, że dajemy im jedzenie, dajemy im wodę, że dbamy o ich miejsce do gniazdowania w przypadku ptaków, które zajmują budki, wiesz, można te budki powiesić i to sprawia taką satysfakcję, że jej

0: jak najbardziej tej przyrodzie się po prostu od nas należy. A obserwowanie ptaków jest też świetnym sposobem na to, żeby wyrobić sobie pamięć wzrokową, żeby poszerzyć swoją wiedzę, ale też jest takim ogromnym odpoczynkiem dla naszej głowy. Nawet jeżeli te ptaki nie śpiewają akurat jakoś szczególnie pięknie albo w ogóle nie śpiewają, to jednak ich obserwowanie przynosi taki spokój i taką ogromną radość.
1: Znalazłam jeszcze taką informację, że podobno w Indiach wróbel był uznawany za symbol ochrony przyrody.
0: Myślę, że to jest też związane z tym, że właśnie ta historia wróbli różnie się miała na całym świecie. Była taka bardzo nieciekawa historia z Chin, kiedy dawno, dawno temu ówczesny naczelnik państwa kazał wybić wszystkie wróble, bo uważał, że one zjadają nasiona, zjadają zboże rolnikom. Co ciekawe, co się okazało, że kiedy wymordowano, zabito kilkadziesiąt milionów wróbli w tamtych okolicach, to wcale ziarna nie było więcej, ponieważ całe ziarno zjadły owady, które po prostu nie było wróbli, nie było komu zjadać tych owadów, które także się pożywiają zbożem, więc niestety całe zboże zostało przez owady zjedzone.
1: I to pokazuje, jak my jesteśmy bioróżnorodnie połączeni.
0: Jakie ptaki są ważne dla nas, czyli regulują właśnie tę populację chociażby owadów wokół nas.
1: Ale to jest ciekawe, bo my tak myślimy, że te wróble są takie tylko nasze polskie, a one są właśnie na całym świecie.
0: Tak, rzeczywiście jest na całym świecie nadal bardzo dużo, dlatego ten status ochronny nadal jest uważany, że jest to ptak najmniejszej troski. Jak wygląda, jak będzie wyglądała ta sytuacja wróbli na świecie? No musimy po prostu patrzeć na to, obserwować, ale mam nadzieję, że kiedyś wymyślimy, jak zatrzymać ten spadek populacji wróbli.
1: Był taki wierszyk, że wróbelek znalazł kartofelek, czyli te warzywa, o których pani mówiła, możemy na przykład też zostawiać na talerzyku i one sobie też poczęstują się.
0: Warzywa, owoce, tak. Wróble raczej z nich nie skorzystają. Raczej nie powinny jeść skrobi, która jest akurat w kartofelkach zawarta. Raczej powinny jeść właśnie pokarm, powinny to być nasiona, czyli pokarm naturalny bardziej, bo gotowany ziemniak nie jest naturalnym pokarmem dla ptaków. Jeżeli chodzi o warzywa, to raczej marchewka na przykład gotowana i raczej dla ptaków wodnych. One chętnie z niej skorzystają. Natomiast surowe owoce, jabłko czy gruszka przekrojone jak najbardziej, tak? Dla kwiczołów, dla kosów, dla tych ptaków, które na co dzień owocami się żywią.
1: Czyli uwaga na wierszyki. Wróble nie jedzą ziemniaków.
0: Tak jest, uwaga na wierszyki. Ale można obejrzeć bajkę, moją ukochaną bajkę z dzieciństwa, Przygód kilka wróbla ćwirka. Pamiętamy, że wróbel ćwirek zamieszkiwał bocianie gniazdo, więc to też pokazuje, że różne gatunki ptaków mogą tworzyć takie całe ptasie rodziny, czy takie miejsca, w których razem sobie żyją. I akurat bajka Przygód kilka wróbla ćwirka dosyć dobrze pokazuje ten ptasi świat, więc zachęcam, żeby do niej sięgnąć, pomimo tego, że jest dosyć stara.
1: Polecamy wróbla ćwirka niż tego elemelka, bo tamten się lepiej odżywiał.
0: Tak jest.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj naszym tematem były wróble i mam nadzieję, że one wciąż będą nam towarzyszyć w dużych ilościach, nawet jeżeli jest ich trochę mniej, ale wciąż są nam bardzo potrzebne. Pani Monika Klimowicz-Kominowska była dzisiaj naszym gościem w podcaście Dzieciaki kochają zwierzaki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: pomocna.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Cześć dzieciaki, hallo kinder. Zaczynamy z językiem niemieckim. Na dan, los geht's. Ale piękny dzień. Wraz z cieplejszą pogodą zostały uruchomione w Niemczech tak zwane Freizeitbäder, czyli zewnętrzne baseny. Wprawdzie Niemcy nie mają tak pięknej pogody przez cały rok jak na przykład Miami, to ilość basenów pod gołym niebem jest imponująca. Alleine in Berlin gibt es mehr als 20 Freizeitbäder. W samym Berlinie, czyli stolicy Niemiec, jest ponad 20 otwartych basenów. A że dzisiaj mamy piękny, upalny dzień, to wziąłem ze sobą na basen kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, okulary słoneczne. Eine Sonnenbrille. Łatwe słowo. Die Sonne to słońce, a okulary to die Brille, co daje nam die Sonnenbrille. Ale zanim położę się na trawie, warto jest się posmarować kremem do opalania. Die Sonnenschutzcreme. Was habe ich noch in meiner Tasche? Ein Handtuch, ręcznik, eine Badehose, oczywiście kąpielówki, flipflops, klapki, fajna nazwa, co? Flipflops. Oraz butelkę wody, eine Wasserflasche. Pamiętajcie, kiedy jest upalnie, to trzeba bardzo dużo pić. Ach, übrigens, welche Schwimmstile kennt ihr? Jakie znacie style pływania? Takie najbardziej klasyczne style to kraul, żabka, styl grzbietowy i motylkowy. Po niemiecku to Brustschwimmen, Brustschwimmen, czyli to ten styl klasyczny, żabka, Kraulschwimmen, das Rückenkraulen oder das Schmetterlingsschwimmen. Schmetterlingsschwimmen. Długie i trudne słowo. Schmetterlingsschwimmen. Powtórzcie. Schmetterlingsschwimmen. To styl motylkowy.

Der Schmetterling to motyl. A, no tak, jest jeszcze das Hundeschwimmen, czyli z tylna pieska, ale jest to technika dla początkujących pływaków. Und da gibt es noch das Tauchen. Nie zapominajmy o nurkowaniu. In der deutschen Sprache gibt es sehr viele Redewendungen mit dem Wort Wasser. W niemieckim języku jest wiele wodnych zwrotów. Na przykład mit allen Wassern gewaschen. Po polsku sens jest ten sam, ale inaczej to brzmi. Z niejednego pieca chleb jadać lub być kutym na cztery nogi. Mit allen Wassern gewaschen. Inaczej mówiąc, osoba, która ma duże doświadczenie w życiu. W języku niemieckim mówi się, że jest to osoba, która myła się w wielu wodach. Mit allen Wassern gewaschen. Albo ins kalte Wasser werfen. Po polsku powiemy puścić kogoś na głęboką wodę. W niemieckim głęboka woda została zastąpiona przez zimną wodę. Ins kalte Wasser werfen. Czyli ktoś postawił kogoś przed trudnym zadaniem, z którym ma on sobie sam poradzić. Albo stille Wasser sind tief. Spokojne wody są głębokie. W Polsce powiemy cicha woda brzegi rwie. Po niemiecku spokojna woda jest głęboka. Ktoś dotąd spokojny daje się nagle poznać z zupełnie innej strony. To taka cicha woda. Cicho to teraz na pewno nie będzie, ponieważ na koniec zostawiłem najfajniejszą rzecz. Das Springen ins Wasser macht am meisten Freude. Szczególnie na bombę. A Niemcy na bombę mówią die Arschbombe. A kto jest mistrzem w skokach na bombę? Oczywiście, że ja. Uwaga, skaczę na bombę!

0: Hallo Kinder, lecimy z niemieckim? Chciałbym wam puścić nagranie, które w Niemczech zna każde dziecko. Są to przygody czterech przyjaciół, którzy rozwiązują kryminalne zagadki. Hören wir mal rein.
1: Was hast du vor, Tim?
2: Ich räume den Tisch ab, damit ich auch etwas beitrage zu diesem Abendessen.
3: Oh, sehr aufmerksam von dir.
4: Und danach gibt's Dessert. Mm.
2: Gute Erziehung zahlt sich aus.
0: TKKG kennt in Deutschland jedes Kind. Za czterema literami TKKG kryją się cztery imiona. Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Tim, zwany również Tarzanem, jest dowódcą bandy. Tim ist der Anführer der Bande. Anführer to dowódca. Karl ma świetną pamięć, dlatego nazywany jest komputerem. Der Computer. Klößchen uwielbia zajadać się czekoladą, dlatego nazywany jest klopsikiem, bo klops to das Klößchen. Jest jeszcze dziewczynka, Gabi, która uwielbia psy, dlatego ma ksywkę die Pfote, czyli łapa. TKKG, Tim, Karl, Klößchen, Gabi. No i oprócz tego, że są najlepszymi przyjaciółmi, to uwielbiają rozwiązywać kryminalne zagadki. Sie sind ganz dicke Freunde und Detektive zugleich. Ein Freund to przyjaciel. Jeżeli chcecie powiedzieć, że jest to mój najlepszy przyjaciel, to możecie powiedzieć das ist mein bester Freund albo wir sind dicke Freunde. Dicke Freunde, jesteśmy grubymi przyjaciółmi. No, to nie oznacza, że jesteście otyli, tylko, że się bardzo lubicie. Rozwiązywanie zagadek jest ich wielką pasją i to już od wielu lat. Wiecie, że pierwszy odcinek powstał 40 lat temu? Mają już tyle lat, co wasi rodzice. Powstało już ponad 210 odcinków. Większość z nich zostało wydanych na kasetach magnetofonowych. Dzisiaj kaset już nie widać, ale kiedyś kaseta z nowymi przygodami TKKG była na wagę złota. In meiner Sammlung habe ich fast 20 Audiokassetten mit TKKG. Die Audiokassette to kaseta magnetofonowa. Spytajcie się rodziców, może gdzieś na strychu mają jeszcze kasety magnetofonowe. Jednym z moich ulubionych odcinków jest historia, gdzie młodzi detektywi wybierają się w poszukiwaniu skarbu, który ukryty jest w smoczej grocie. Die Folge heißt Der Schatz in der Drachenhöhle. Wiecie, co jest zabawne? Że pomimo tego, że słucha się wszystkich przygód TKKG z zapartym tchem, to jakoś tak wychodzi, że większość osób, większość Niemców słucha odcinków przed zaśnięciem.
5: Die TKKG-Freunde richteten sich auf der Insel ein. Sie entzündeten ein Lagerfeuer und bereiteten eine Mahlzeit zu. Aber sie waren müde und erschöpft. Und so war es nicht verwunderlich, dass bald einer nach dem anderen schlafen ging.
6: Joachim, aufwachen. Du bist auf Sendung.
0: Przepraszam. Zdrzemnąłem się. Ale tak to już jest, kiedy zawsze do snu puszczałem sobie odcinki TKKG. To na koniec powtórzcie jeszcze kilka słówek, a ja wrócę do moich snów, w których rozwiązuję kryminalne zagadki. Das Kind. Dziecko.

Das Gedächtnis. Pamięć. Klößchen. Pulpecik. Dicke Freunde sein. Być najlepszymi przyjaciółmi. Das ist mein bester Freund. To jest mój najlepszy przyjaciel. Die Pfote. Łapa.

żagiel główny to jest grot. Dobre wiatry wyda w lot, lecz by statek szybciej płynął,

siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżkę.

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa, niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz,
0: jeszcze raz,
1: jeszcze raz.

Laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

0: 5 komunę obaliła.
1: Wstąpi duch twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu, na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz, by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypada.
2: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
5: Jeśli chcesz być zdrowy, wypijaj dużo wody. Wstawaj rano wcześnie, żeby ćwiczyć mięśnie.

jest ważne. Traktuj je poważnie. Myj ręce przed posiłkiem. Zajmie ci to chwilkę. A jeśli cię dopadnie grypa, to w łóżku odpoczywaj. Lepiej zostań w domu.

kącioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła. Kukułeczka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła, ćwierka

0: Gdy król jechał polną drogą, kot z młynarzem wyszli z lasu. Kot kapelusz miał i buty, a młynarczyk bukiet kwiatów.
1: Cóż to za przedziwne zwierzę?
0: Krzyknął król i wstrzymał konie, a

0: pomoc jasna.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom.
2: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: To tu należałoby odpowiedzieć na cztery pytania. Kto wzywa pomocy, tak, gdzie tylko, się znajduje i co się stało?
1: Tylko już mówię, czego dotyczy. To dotyczy tego, że strażak będący przy działaniach również może potrzebować pomocy. Może mieć problem ze sprzętem, może mieć problem z tym, że jego zdrowie nagle odmówiło posłuszeństwa, a może mieć problem z tym, że wpadł w jakąś pułapkę, zaplątał się bądź utknął w jakiejś dziurze, z której nie jest w stanie sam wyjść. O tym przypominają tak naprawdę, jak powinien się zachować, czyli kogo wzywać, mówić, gdzie się znajduje, co mu się stało i słuchać ewentualnie dowódcy, który mu powie, czy ktoś do niego się udaje, czy co może zrobić. Na przykład oszczędzać powietrze albo skieruj latarkę do góry, jak jesteś w wolnej przestrzeni, to nam pomoże, bo jest ciemno. Więc tutaj już dowódca decyduje o kolejnych krokach, żeby odnaleźć tego strażaka, który ma problem.
0: To dotyczy strażaków, ale tak naprawdę jeżeli zgłaszamy jakieś wydarzenie, jakiś pożar, to również musimy odpowiadać krótko i z treścią.
1: Rzeczywiście kto, gdzie i co się dzieje, to są takie standardowe pytania, które usłyszymy w momencie, gdy będziemy potrzebowali pomocy i zadzwonimy na te numery alarmowe 112 bądź 998. I rzeczywiście, gdy nie wiemy, co mówić, wystarczy słuchać tych dyspozytorów. Ci dyspozytorzy mają procedury przyjęcia zgłoszeń i na tych procedurach są wypisane pytania i będą nas pytali, co się stało, co pani widzi. Widzę wypadek bądź pożar. Gdzie pani się znajduje? No wysiadłem z metro stadion i widzę wypadek dwóch samochodów. Jakie to są samochody? Dostawcze czy osobowe? Osobowe. Widzi pani numer rejestracyjny? Widzę. Może pani podać? No to jak widzę i mogę, no to podaję. Ile pani osób widzi? Czy ktoś jest w środku? Czy ktoś potrzebuje pomocy? Czy może pani podejść, to nam określić? I tutaj ważne jest to, że ta procedura musi być dopełniona i nawet jeżeli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytania, bo na przykład tylko przejeżdżaliśmy i widzieliśmy w lusterku, że doszło do zderzenia za naszymi plecami i my się nie zatrzymaliśmy, bo opuściliśmy skrzyżowanie, ale zgłaszamy ten wypadek, to mówimy, przejeżdżaliśmy, widzieliśmy w lusterku zderzenie dwóch samochodów na tym skrzyżowaniu i więcej informacji pani nie udzielę, ale na pewno jeszcze ktoś będzie dzwonił w tej sprawie i na pewno będą potrzebowali pomocy, bo to było mocne uderzenie, tak?
0: Idziemy dalej. Strefa czerwona.
1: Czerwona. Tutaj rzeczywiście jest podział na takie strefy i nie wszędzie powinniśmy wpuszczać cywili. A z czego to wynika? No to tutaj karteczka pod tą strefą czerwoną mówi, że wchodzimy w strefę brudną. A to znaczy, że strażacy na tamtej przestrzeni wracają z akcji i mają często ubrudzone ubrania w różnych substancjach. Jeżeli są przy pożarze, no to wszystko, co jest w dymie, niestety osiada na ich ubraniach. Oni te ubrania mają na garażu i tam je zostawiają. Więc nieświadomie, wchodząc i nie widząc tych karteczek, moglibyśmy się nawdychać substancji, których nie chcemy. My staramy się oczywiście te ubrania prać na bieżąco, tą przestrzeń przewietrzać, stąd też pani widzi otwarte niektóre bramy garażowe, żeby te substancje niebezpieczne w powietrzu były jak najbardziej rozrzedzone, bądź w ogóle ich nie było. Dlatego wchodzenie pani w tą strefę, to jest na pani odpowiedzialność.
0: Nie, mam nadzieję, że jestem pod dobrą opieką i tutaj nic mi się nie stanie, ale wchodzimy rzeczywiście do garażu. To jest duże samochody, 4, 3 i jeden mały.
1: Tak, mamy tak. Na samym końcu wystaje drabina. To jest bardzo długi samochód, bo na swoim podwoziu posiada drabinę mechaniczną o wysokości 37 metrów, a te bliżej nas to są samochody gaśnicze z różnym wyposażeniem. Jedne mają trochę mniej wody, wtedy nazywamy je średnim samochodem gaśniczym, inne mają więcej, przez co są bardziej ciężkie, stąd ten ciężki samochód gaśniczy, a ten najmniejszy, mały czerwony, jest samochodem operacyjnym i służy do tego, żeby dowódca jednostki bądź zastępca, a czasem we dwóch, mogli wsiąść i dojechać do ratowników, którzy uczestniczą w działaniach, które na przykład dynamicznie się zmieniają.
0: Stoimy przy takiej charakterystycznej róże. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek widział jakikolwiek film z działania Straży Pożarnej, to wie, że to zastępuje schody.
1: Tak, jest to rura, którą nazywamy ześlizgiem. Służy do komunikacji pionowej i zastępuje nam schody. I dzięki temu, że strażacy z pierwszego piętra ześlizną się, trzymając się tej rury bezpośrednio na garaż, będą szybciej niż by schodzili po schodach. Oczywiście to wymaga trochę wprawy i doświadczenia, ale rzeczywiście przyspiesza komunikację i nie powoduje tego, że mamy na przykład 10 strażaków na schodach, gdzie jeden drugiego stara się wyprzedzić i szybko zbiec.
0: I to też tłumaczy siłownię oraz częste treningi na siłowni, żeby mieć silne

0: między innymi ręce i nogi, żeby móc się tutaj po czymś takim poruszać.
1: Oczywiście, że tak. Również rozgrzane mięśnie, stawy oraz ścięgna skutkują tym, że ilość kontuzji jest mniejsza. Więc jeżeli strażacy ćwiczą, to wtedy nawet gdy, można powiedzieć, ześlizgują się z kilku metrów, no to mają ryzyko kontuzji znacznie mniejsze, niż gdyby te kości i mięśnie mieli zastane, nieprzyzwyczajone do wysiłku, bo wtedy łatwo o kontuzję.
0: Błyskawicznie.
1: Znacznie szybciej niż po schodach. No i dla nas też bezpieczniej. No i nam też chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej dojechali. Dlaczego? No bo te pożary mają to do siebie, że wszystkie małe możemy szybko ugasić, a jeżeli one się rozpalą i są duże, no to wtedy my musimy więcej czasu tam spędzić, bardziej się spocić, więcej energii. No i zazwyczaj to są straty dla ludzi, a nie zawsze jest to strata tylko mienia, czasem również zdrowia i życia ludzi. Dlatego no, ta szybkość i prędkość działania jest dla nas priorytetem.
0: A przejdźmy dalej, bo trochę to tak wygląda, jakby tu był bałagan. Bo kurtka, buty, kask. Kurtka, buty, kask. Nie można byłoby tego pochować?
1: Można by było pochować, ale niestety strażakom to nie pomoże. Jeżeli mówimy, że mamy ją wyjechać w minutę i starają się wyjechać jak najszybciej, to musi każdy z nich mieć przestrzeń, w której może się ubrać. Jeżeli wszystkich byśmy wrzucili do tych
0: boksów,
1: w których kurtka jest przy kurtce i hełm jest przy hełmie, no to pani sobie wyobrazi tych dwumetrowych dużych mężczyzn, którzy każdy ma ponad metr w klatce piersiowej i próbuje założyć kurtkę jeden obok drugiego. Oni by po prostu sobie sami krzywdę robili. A jak w różnych miejscach na słupach porozwieszają sobie te rzeczy na samochodach, to każdy ma te 2 metry kwadratowe wokół siebie, gdzie może spokojnie się ubrać i nie będzie się martwił tym, że jak machnie ręką, to uderzy kolega. I tutaj każdy technikę ma swoją i dzięki temu no, osiąga najlepszy efekt.
0: Jak byliśmy w punkcie alarmowym, przekazana została informacja o pożarze, to z daleka było słychać dźwięk syreny. My go słyszeliśmy słabo, ale tutaj ten dźwięk jest bardzo głośny.
1: Jest głośny z tego względu, że na przykład strażacy tutaj odpalają różne urządzenia, typu pilarki, agregaty, żeby przetestować ten sprzęt, który mamy na samochodach. I alarm, który przychodzi, ma priorytet przed tym sprawdzaniem. I on, ten strażak, musi usłyszeć ten alarm, żeby wiedział, że silnik musi wyłączyć, schować ten sprzęt do samochodu, ubrać się szybko, żeby mógł jak najszybciej wyjechać.
0: To jest ten dźwięk. On jest bardzo przejmujący.
1: Tak, na pewno jest przejmujący i taki ma być, bo ma zwrócić uwagę strażaków, którzy znajdują się w różnych miejscach, na to, że jak najszybciej muszą udać się do swoich ubrań, żeby szybko w nie wskoczyć i wsiąść do samochodu, aby jak najszybciej wyjechać.
0: A możemy podejść do wozu?
1: Możemy.
0: To rodzaj żaluzji, a nie drzwi w samochodzie.
1: Dzięki temu, że jest to szybsza metoda, zazwyczaj takie mamy zamknięcia naszych skrytek, bo ona się całkiem chowa. Czyli ona już nam nie przeszkadza w dostępie do tej skrytki. Ta żaluzja chowa się w linii samochodu i nie wystaje z żadnej strony. Czyli nawet jak podbiegnie 2 strażaków, jeden z lewej, drugi z prawej, to każdy ma dostęp do tej skrytki, każdy może wsadzić ręce i każdy może sobie odpiąć to, co potrzebuje i zabrać ze sobą.
0: A skrytka mieści mnóstwo rzeczy, bo to, co pan odkręcił właśnie, to jest pewnie to jest końcówka.
1: To jest prądownica, tak. Jak nawet troszeczkę wody pociekło, jak usłyszeliście, bo zawsze troszeczkę wody zostanie. Prądownica służy strażakowi do tego, aby po podłączeniu węża do samochodu i autopompy mieć kontrolę nad wodą, która jest w wężach i żeby ją skutecznie podać na miejsce pożaru.
0: Czyli reguluje się strumień?
1: Tak, zarówno jego szerokość, czyli mamy zwarte, rozproszone, mgliste, jak i wydajność, czyli tak naprawdę ile litrów chcę podać na minutę. I tutaj mamy regulacje od 130 do 400 litrów na minutę. I tutaj, jeżeli nie chcę zalać mieszkania, a widzę, że ten pożar jest mały, no to ustawiam sobie mglisty strumień.
0: A to są takie kolorowe nasady, które trochę przypominają hydranty uliczne.
1: Tak, i tutaj pod jedną z tych nasad możemy podpiąć właśnie hydrant i zatankować nasz samochód. I wtedy jest to kolor niebieski. A jeżeli chcemy tą wodę na przykład pompować gdzieś, na przykład do innego samochodu, bo przyjechaliśmy i strażacy, którzy już uczestniczą w działaniach, im ta woda się kończy, to wtedy przy pomocy czerwonych nasad możemy się podłączyć z drugim samochodem i im oddać własną wodę, żeby im nie zabrakło.
0: Tutaj jakby piętro wyżej to jest wąż.

0: duży wąż strażacki na taką szpulę nawinięty.
1: Szybkie natarcie. Wąż gumowy, może nie o za dużej średnicy, ale dzięki temu możemy go szybko użyć. Czyli ten wąż nie wymaga łączenia, tylko jest na stałe podpięty zarówno do autopompy, jak i widzimy, że prądownicę mniejszą, bo mniejszą, ale ma też stale podpiętą pod to urządzenie. Dzięki temu szybko możemy na przykład podać pierwszy strumień wody i gdy dojeżdżamy na przykład do pożaru samochodu, to zanim strażacy rozwiną linię główną, poddadzą rozdzielacz, podłączą sobie prądownicę, to z szybkiego natarcia już jeden z nich może zacząć podawać wodę, przez co pożar szybciej uda się ugasić i straty się zminimalizują.
0: A na górze też węże, tylko takie węże, które trzeba rozwinąć, połączyć i podpiąć do wody.
1: Tak, są to węże w kręgach, tutaj akurat węże gaśnicze o średnicy 52 mm. Z drugiej strony mamy do budowania linii głównej, one są większe, żeby więcej wody mogło przez nie płynąć. No i dzięki temu całemu sprzętowi jesteśmy w stanie podać wodę na przykład z tego samochodu na ponad 400 metrów.
0: Wszystko jest poukładane, wszystko ma swoje miejsce w tym samochodzie, między innymi dlatego, żeby w momencie, kiedy trzeba tego użyć, nie trzeba było niczego szukać. Ja myślę, że tutaj są osoby, które po takiej akcji jeszcze sprawdzają, czy to ułożenie tych przedmiotów jest odpowiednie.
1: Tak, i tutaj przy każdej nawet zmianie służby, czyli tutaj strażacy przychodzą do pracy na 24 godziny, odkładają wszystko na swoje miejsce i jak zdają swoją pracę rano i ten sprzęt, z którego ich koledzy na następnej zmianie będą korzystali, no to cały ten sprzęt jest sprawdzany, czy trafił na swoje miejsce, czy jest sprawny, czy jest czysty, bo dla nas również priorytetem jest to, że jeżeli my dbamy o swoją sprawność fizyczną, o swoje ubranie, o swoje bezpieczeństwo, no to sprzęt musimy mieć również niezawodny, musimy wiedzieć, gdzie on jest, żeby jak najszybciej po prostu go użyć. I dlatego, jak wiemy, że rano sprawdziliśmy, że jest sprawny, no to idziemy na pewniaka i dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić coś, co dla innych wydaje się niemożliwe.
0: Ale to tylko jedna część tego wozu, bo tutaj jest więcej tych żaluzji, które podniesiemy.
1: Podniesiemy.
0: Czyli więcej skrytek. Aha, i to są te piły, o których pan mówił. Tak. To są piły, a to nie wiem, co to jest.
1: Jedna to jest piła do drzewa, druga to jest piła wielowarstwowa, którą możemy ciąć konstrukcję dachu, nie zważając na przykład na gwoździe, na papę, czyli ma specjalny łańcuch. A ta trzecia pilarka, o którą pani pytała, jest to pilarka z tarczą do stali lub betonu. I tutaj w zależności co chcemy pociąć, taką tarczę sobie zakładamy. Na stałe jest tarcza do stali założona. No i w przypadku, gdy na przykład dojeżdżamy do miejsca, w którym są jakieś pachołki, a to jest jedyna nasza droga dojazdowa, no to te pachołki możemy wyciąć, żebyśmy mogli dojechać do miejsca zdarzenia. Czasem jest tak, że jakieś kłódki, bramy nam przeszkadzają, no i żeby ratować ludzi, niestety musimy poświęcić to mienie, czyli coś zniszczyć. Ten sprzęt nam pomaga zrobić to możliwie szybko, tak żebyśmy dotarli jak najszybciej do ludzi, którzy nas potrzebują.
0: I trzecia skrytka, podejdziemy. No tak, to już mi musi pan wszystko wyjaśnić. Pachołki rozpoznaję, żeby przypadkowe osoby się nie pojawiły w terenie, w którym działacie. To są jakieś kable, no to rozumiem, że czasem...
1: Mieli prąd, tak, tak jest. Pachołki, miejsce zdarzenia. Tak zabezpieczamy, żeby rzeczywiście osoby postronne, czyli tak zwani gapie, nie wchodzili nam w miejsce działań i przez przypadek nie zrobili sobie krzywdy, no bo my jak działamy, no to działamy szybko, przez co nie zawsze rozglądamy się dookoła. No i jak ktoś nam stanie z aparatem za plecami, no to może zostać przez nas przewrócony. Dlatego te pachołki służą temu, że w tym naszej przestrzeni my wiemy, że my biegamy i jak wpadniemy na siebie, to wpadnie strażak na strażaka, a nie przewrócimy jakieś dziecko. Więc tutaj zawsze apelujemy o to, że jak jest taśma, jak są pachołki, to znaczy, że to jest miejsce niebezpieczne, wyznaczone przez nas i możecie stać, ale za nimi i stamtąd sobie obserwować, ale nie wchodzimy, żeby nie zrobić sobie krzywdy ani nam. Poniżej agregat prądotwórczy i ten przewód pomarańczowy to do przesyłania energii elektrycznej, ten wyżej troszeczkę grubszy do innych urządzeń, ale również do tego, abyśmy w przypadku, gdy ktoś już stracił prąd, a my na przykład potrzebujemy sobie oświetlić miejsce zdarzenia, no to odpalamy swój agregat prądotwórczy, swoimi przedłużaczami dociągamy ten prąd w miejsce, w którym potrzebujemy i tam stawiamy urządzenia, które są nam potrzebne do działań. Najczęściej właśnie mówimy o najaśnicach.
0: A tutaj jakieś wóz

0: wózki i wiatrak?
1: Tak, mamy wózek na kółkach z ramą stalową i wentylator, a za wentylatorem silnik. Jest to agregat oddymiający, który służy do tego, abyśmy wiatrem mogli przepchnąć dym. Czyli na przykład oddymić pomieszczenie, przepychając go, bądź też ustawiając go odwrotnie, możemy wysysać dym z pomieszczenia, w którym na przykład on się znajduje. No i na przykład przy pożarze piwnicy otwieramy jedne drzwi, tam napływa świeże powietrze, a w okienko wstawiamy taki wentylator, który nam wyciąga ten dym. Dzięki temu my widzimy znacznie więcej już niż w czarnym, gęstym dymie. No i szybciej jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsca pożaru i go ugasić.
0: Nieprawdopodobne. Wszystko w tym wozie jest, co może się przydać podczas akcji.
1: To jest samochód pierwszego wyjazdu tak zwanej, więc zarówno tej wody może nie jest najwięcej, ale jest. Jest piana gaśnicza, więc można podjąć działania gaśnicze różnymi substancjami. Jak również widzimy, że takiego sprzętu burzącego, piłującego, którym jesteśmy w stanie coś pociąć, coś sobie oświetlić, jest rzeczywiście bardzo dużo. Z racji tego, że no musimy radzić sobie z bardzo różnymi sytuacjami i tutaj tak naprawdę życie cały czas pokazuje, że nie możemy być pewni, do czego zostaniemy zadysponowani. A no, dzięki temu sprzętowi no, czujemy się pewniej, bo jesteśmy w stanie nie tylko gołymi rękami, ale również przy wykorzystaniu sprzętu udzielać tej pomocy. I nie tylko ludziom, ale również na przykład zwierzętom, które gdzieś się utkną w jakimś ogrodzeniu. Czasem trzeba coś rozgiąć, czasem trzeba coś wyciąć, czasem kogoś uwolnić.
0: A tu jest kolejna skrytka w samochodzie po drugiej stronie.
1: Tu jeszcze mamy skokochron. I różne urządzenia skrytka. A tutaj sprzęt hydrauliczny, który służy nam do cięcia konstrukcji zazwyczaj samochodów przy wypadkach.
0: Ale tutaj pan powiedział o skokochronie. Rozumiem, że to się rozkłada wtedy, kiedy trzeba uciec z jakiegoś górnego piętra.
1: Skokochron służy nam do tego, aby móc się ewakuować z góry, w przypadku, gdy nie ma innej drogi wyjścia. Są przypadki, gdzie mamy kamienice przedwojenne i klatki schodowe zrobione są z drewna, czyli schody na klatce schodowej są drewniane.
0: Czyli się palą.
1: Tak, jest to materiał palny i w przypadku na przykład podpalenia bądź też pożaru mieszkania, który przepalił drzwi i te drzwi wypadły na klatkę schodową, to palą się schody, po których strażacy tam się dostali. I żeby ewakuować osoby już przez przepalone schody albo przez przestrzenie, na których ma miejsce pożar, no to korzystamy z innych rzeczy. Są to drabiny, o której wspomniałem na początku, ta mechaniczna na samochodzie, jak i takie mniejsze przystawne, które są na dachach pojazdów, drewniane bądź aluminiowe. Jeżeli również przy pomocy drabiny nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, no to mamy właśnie ten skokochron, który możemy podstawić pod oknami budynku. Pompujemy tą poduszkę powietrzem, no i wtedy trzeba dużo odwagi, żeby na taką poduszkę skoczyć, bo o ile ona wydaje nam się duża, gdy jesteśmy na poziomie ziemi i na nią patrzymy, o tyle z góry już taka duża nie.

0: są te ubrania bardzo ciepłe. Tutaj kolegi buty widzimy, całe mudrowanie jest ciężkie, a w butach mamy noski stalowe, które zabezpieczają w przypadku, gdy coś na nogę nam wpadnie, bądź coś przez przypadek coś kopniemy. Jak ruszamy się w gęstym zadymieniu, to niestety nie widzimy tak naprawdę, co jest przed nami. Często jest tak, że jakieś deski, cegły, kamienie, które znajdziemy na swojej drodze, najpierw poczuje nasza noga. No i te buty mają pochłonąć tą energię i ocalić nasze palce. Tutaj idealny przykład na to, jak pani widzi, że ta skóra jest już wyżarta i wytłuczona do samej stali. No i dzięki temu widać, że jest pod nim stal i to, co mówiłem, jest prawdą.
1: No tak, widać, że te buty pracowały i w niejednej akcji razem z właścicielem butów były. Pamięta pan, kiedy pan stracił noski?
2: Nie, raczej nie pamiętam. Starszy strażak Jakub Żołądek. Samoczynnie się to nastąpiło tak przy przeszukaniach w ciemności, gdy poruszamy się na kolanach, czy też właśnie na ćwiczeniach na placu.
1: My sobie tak naprawdę nie zdajemy sprawy z tego, bo mamy jakieś wyobrażenie o tym, jak się gasi pożar, że się stoi kilka metrów od budynku i leje wodę, a tak naprawdę to w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej.
2: No myślę, że tak. No, jeżeli się tego nie przeżyje na własnej skórze, to jest to ciężko opowiedzieć.
1: A jakie są emocje, jak się słyszy sygnał alarmowy?
2: Delikatnie podniesiona adrenalina i chęć do działania.
1: Brama otwarta.

0: promocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom.
2: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym.
3: Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Posłuchajcie nas uważnie.
6: Wszyscy starsi oraz młodsi.
5: Dzisiaj będzie na poważnie,
6: bo nieważne skąd

0: pochodzi.
1: Kto wysoki jest, czy niski?
0: Woli rower, czy pływanie?
1: Nosi spodnie, czy spódniczki?
0: Płatki zjada na śniadanie?
1: Czy kanapki z żółtym serem?
0: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
1: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
0: Mieszkasz w Łodzi, czy Kraśniku?
1: Na Podhalu, czy na Helu?
0: Na Mazurach, czy Podlasiu?
1: Skup się dobrze, przyjacielu.
0: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
1: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
0: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
1: Niech wygodnie się rozsiądzie.
0: Mówi się rozsiądzie, misiu.
1: Tak się jakoś zrymowało.
0: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
1: Ale ci się powiedziało?
0: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
1: Dzwonek dziadka Damazego.
0: Co był w dawnej szkole woźnym.
1: Dziadek dziadka Ignacego.
0: Miłym woźnym był, czy groźnym?
1: Dziadek mówił, drogi dziadku.
0: I miał czarodziejski dzwonek.
1: Co Ignacy dostał w spadku.
0: Niezły z niego ancymonek.
1: Pozostawił kredę, ławkę.
0: W niej atrament w kałamarzu.
1: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
0: Po wpisanym komentarzu.
1: I zaklęciu z nazwą szkoły.
0: Cudne są te opowieści.
1: Każdy słuchacz jest wesoły.
0: Chcecie poznać szkolne treści?
1: Jak to było i dlaczego?
0: Siądźcie obok smoka, misia.
1: Magia dzwonka Damazego.
0: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
1: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
0: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
0: Proszę.
3: Oj, niedobrze, niedobrze.
0: Niepotrzebnie pukałeś. Dziś jestem w takim stanie, że nawet twoje niepukanie zupełnie by mi nie przeszkadzało.
3: Oj, niedobrze, niedobrze.
0: Tak, tak, zgadza się. Jest bardzo niedobrze. I zupełnie nie wiem, co z tym zrobić.
3: O, tak to chyba nie było nigdy. Oj, nigdy nie było tak niedobrze.
0: Wiem, że jest niedobrze. I bardzo się o niego martwię.
3: Oleszka?
0: Oleszka? Nie, o Wojtka.
3: Wojtka?
0: Jest z nim bardzo niedobrze, niedobrze.
3: A widzisz, to dokładnie tak jak z Leszkiem.
0: I czekaj, to dlatego to ciągle powtarzasz?
3: Ja? Ale co powtarzam?
0: Że jest niedobrze.
3: A no tak, bo ja pomyślałem, że ty biadolisz tak z powodu Wojtka.
0: Tak, bo myślałem, że ty się już dowiedziałeś.
3: Że ja... Zaraz. Że ja czego się niby miałem dowiedzieć?
0: Że Wojtek jest poważnie chory.
3: Ojej.
0: Już normalnie nie wiem, co mam robić, jak mu pomóc.
3: Ale Wojtek jest chory? A co mu jest?
0: Ma potężny kaszel.
3: Ojej.
0: A wczoraj mi powiedział, że wieczorem miał...
3: Co miał wieczorem?
0: Jakiś straszny stan podgorączkowy.
3: A nie, to zupełnie inaczej niż u Leszka.
0: Co to znaczy, że zupełnie inaczej?
3: No bo Leszek też chyba jest chory.
0: No zobacz.
3: Od samego rana mówi, że boli go brzuch i często znika.
0: Ale co znika?
3: No wiesz, on chodzi często tam, gdzie chodzi.
0: Tak.
3: Chyba, bardzo się o niego martwi.
0: Chyba już wiem.
3: On nigdy nie był w takim stanie.
0: Naprawdę?
3: Aha.
0: Aż tak z nim źle?
3: No przynajmniej ja go w takim stanie nigdy nie widziałem.
0: Aha. A co to za stan? Bo mówisz, że boli go brzuch. A jest jeszcze jakiś stan?
3: O, tak. To jest stan taki, że on cały czas jest bardzo blady.
0: Jak to blady?
3: No blady.
0: Nie rozumiem. Ale co to znaczy blady?
3: Jaki? No taki... Taki jak nie Leszek, no. Jego twarz jest taka szara i taka smutna.
0: No coś ty.
3: No.
0: Ojojoj, to niedobrze z naszymi dorosłymi.
3: Zgadza się jeszcze, jak?
0: Szkoda, wielka szkoda.
3: Ja to chciałbym pomóc Leszkowi. Tak samo jak ty Wojtkowi,
0: no,
3: nie?
0: Tak.
3: Ale zupełnie nie wiem jak.
0: I czekaj.
3: A?
0: A ja chyba już wiem.
3: Wiesz?
0: Musimy im jeszcze raz przypomnieć o lekarzu.
3: Aha, a to myślisz, że o nim zapomnieli?
0: Aha, Wojtek nawet nie chce o lekarzu myśleć, tak mi powiedział.
3: Czekaj, czyli o lekarzu pamięta, tak?
0: No
3: tylko
0: tak.
3: Nie chce się z nim spotkać.
0: No tak.
1: Ciekawe dlaczego?
0: Bo on mówi, że nie ma czasu na lekarza i że ma zupełnie inne sprawy na głowie.
1: A oni tak zawsze, wiesz?
0: I wciąż tak powtarza. A potem...

0: potem kaszle i to jak?
1: Nie rozumiem. Znaczy jak?
0: No bardzo głośno i tak bardzo nieprzyjemnie. Aż mi się smutno robi na sercu.
1: No i z sercem to trzeba uważać. Tak? Dziadek często o tym mówi, że z sercem trzeba uważać.
0: A ty przypominałeś Leszkowi o lekarzu?
1: O, pewnie, wiele razy.
0: No i co na to, Leszek?
1: Mówi, że to samo przejdzie.
0: To jasne, akurat. Samo przejdzie. Tak jak Wojtkowi przejdzie kaszel.
1: Bo Leszek mówi, że ma ważną audycję i musi się na niej skupić.
0: I co, skupia się?
1: No chyba tak, bo wciąż nie chce iść do lekarza, no.
0: Wiesz co, Michasiu? Mam chyba pomysł, jak możemy im pomóc.
1: To super. Naprawdę? To byłoby świetnie, gdyby wyzdrowieli.
0: Ba, jeszcze jak.
1: A mnie by od razu się humor na pewno poprawił.
0: A mnie myślisz, że nie?
1: Świetnie. No to... To mów, co to za pomysł.
0: No tak. Skoro oni nie chcą iść do lekarzy, to niech lekarze przyjdą do nich.
1: Aha. Czekaj, czyli... Czyli chcesz zamówić wizytę domową?
0: Że co? Wizytę domową? A co to za wizyta?
1: No, że... To znaczy,

0: Promocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
5: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Radiowa świetlica.

witajcie drodzy radiosłuchacze, Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, to jest Radiowa Świetlica, kilka minut po godzinie 16, witamy się z wami dzisiaj, czyli we wtorek 19 maja, wiosennie, majowo i cóż, jeszcze tylko miesiąc do wakacji, tak sobie dzisiaj zdałem sprawę.

Miesiąc i kilka dni. I w tym przedwakacyjnym, jeszcze bardzo przedwakacyjnym nastroju będziemy dzisiaj cieszyć się muzyką, dobrą muzyką. Będziemy też zastanawiać się, jak w tej dzisiejszej radiowej świetlicy zorganizować bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie pełne muzyki, wydarzenie pełne dobrych emocji i wydarzenie pełne wielu osób, które podziwiają artystów, muzyków, którzy z kolei stoją na scenie, grają na instrumentach, śpiewają, czyli jednym słowem, albo nie jednym słowem, jednym zdaniem. Będziemy dzisiaj próbowali zorganizować koncert. Zapraszam Was na niezwykłe warsztaty w dzisiejszej radiowej świetlicy z organizacji koncertu, czyli takiego muzycznego wydarzenia, przy którym jest dużo pracy właśnie takiej organizacyjnej. Jak można w ogóle zabrać się za organizowanie koncertu? Czy to jest łatwa sztuka, czy trudna? A może ktoś z Was już kiedyś taki koncert, mniejszy czy większy, sam zorganizował lub z pomocą mamy lub taty, albo waszych przyjaciół? Czy mamy wśród naszych radiosłuchaczy takie doświadczenia? Jeśli tak, to bardzo proszę, dzwońcie do nas i podzielcie się tymi muzycznymi, organizatorskimi doświadczeniami. 22 645 2055. Pozdrawiamy Was z Kasią Pietrzak, która wydaje dzisiejszą audycję i jesteśmy do godziny 18. Będą też nasi goście, będzie dużo atrakcji i na pewno mnóstwo dobrej muzyki.

To była piosenka pod tytułem Ten mały błąd. No właśnie, śpiewał tak wspaniale, tak profesjonalnie jeden z braci Cugowskich. Gdybyśmy chcieli na przykład zorganizować koncert,

którym śpiewałby właśnie ten znakomity wokalista albo jakaś wokalistka, na przykład Alicja Janosz, albo Majka Jeżowska, albo Cleo lub jeszcze ktoś inny, to jak moglibyśmy taki koncert zorganizować? Co jest potrzebne i jaki jest pierwszy etap organizacji takiego koncertu? Jaki przedmiot jest najważniejszy? Taki ogromny przedmiot, na którym pomieszczą się wszyscy muzycy, cały zespół, wokalistka lub wokalista, wszyscy ci, którzy będą występować przed widzami. Czy wiecie, o czym teraz myślę? Jaki to ogromny, taki zazwyczaj prostokątny przedmiot, na którym mieszczą się muzycy? 22, 6, 4, 5, 20, 55, bo na pewno bez tego przy koncercie i przy organizacji koncertu ani rusz. W oczekiwaniu na wasze odpowiedzi i ja, i Kasia, i wy posłuchacie teraz piosenki z filmu Trolle. To

0: na przykład taki koncert z piosenkami z okazji Dnia Matki, albo koncert z okazji Dnia Dziecka, albo jeszcze da jakąś inną okazję. Mam nadzieję, że w tym wszystkim pomoże mi Zosia. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie? Jak się masz?
1: Fajnie.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Ze Starego Sącza.
0: Jaka u was pogoda dzisiaj?
1: Słonecznie.
0: Słonecznie, to bardzo się cieszę. Czyli tak jak powinno być w maju i wiosną, prawda? Bo myślę, że taka słoneczna pogoda, wiosenna pogoda jest najlepsza i w maju, i w te wszystkie inne miesiące wiosenne, prawda?
1: Tak.
0: Cieszę się bardzo, że się ze mną zgadzasz, a my dzisiaj w Radiowej Świetlicy próbujemy zorganizować koncert. Ja przed piosenką z filmu Trolle zapytałem i ciebie, i wszystkich radiosłuchaczy o to, jaki jest potrzebny taki ogromny przedmiot, na którym mieszczą się wszyscy muzycy w trakcie koncertu. Czy ty wiesz, co to jest?
1: Tak.
0: Cóż to?
1: Scena.
0: Scena, tak jest, oczywiście, że scena. To pomyślmy teraz, że organizujemy taki koncert z okazji Dnia Dziecka, bo przecież Dzień Dziecka jest którego, Zosiu?
1: Nie wiem.
0: 1 czerwca, o, już sobie przypomniałem. 1 czerwca, czyli za kilkanaście dni, czyli gdybyśmy chcieli jakoś pięknie ozdobić scenę z okazji koncertu na Dzień Dziecka, to co mogłoby się na niej znaleźć? Jakbyś ozdobiła taką scenę? Jakie ozdoby mogłyby się na niej znaleźć?
1: Na przykład choinkę, jakiś teatr o świętach świątecznych. Albo drzewo. Jakieś przedstawienie na cześć wiosny.
0: O tak, żeby pokazać, że wiosna nadchodzi, że wiosna rozkwita, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Czyli to byłaby taka scenografia, takie drzewo byłoby elementem takiej dekoracji czy scenografii na scenie, a gdyby... Tak. Mhm. A gdyby to był na przykład koncert z okazji czyichś urodzin, to jakbyś ozdobiła? Wtedy byłby tort. Można byłoby ozdobić scenę jakimiś kolorowymi balonami. Co ty na to?
1: Tak.
0: Mhm. A jakie jeszcze inne elementy mogłyby się znaleźć na scenie?
1: Prezenty z okazji urodzin.
0: Taki koncert urodzinowy nie mógłby się obejść bez prezentów. Bardzo dobry pomysł. A gdyby to był koncert na przykład z okazji wakacji, taki wakacyjny koncert, bo doszedłem do wniosku, tak jak dzisiaj powiedziałam na początku audycji, że wakacje już za kilka tygodni. To co na takiej scenie z okazji wakacyjnego koncertu mogłoby się znaleźć? Jaka scenografia? Jakie ozdoby?
1: Na pewno leżak.
0: Taki, żeby można było odpoczywać, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo dobry pomysł. O, i na leżaku mogłaby sobie siedzieć razem z mikrofonem piosenkarka i śpiewać do widzów i do słuchaczy?
1: Tak.
0: Fajnie. To taki koncert wakacyjny miałby na scenie leżak i co jeszcze?
1: Taka plaża, jakby taka na niebie.
0: Wiesz co, o tym samym pomyślałem, że można byłoby trochę wysypać piasku wokół tego leżaka, żeby stworzyć taką iluzję, jakbyśmy się przenieśli na plażę, prawda?
1: Tak.
0: Ale mnóstwo pomysłów. Bardzo dziękuję ci za pomoc i zapraszam wszystkich innych słuchaczy do naszych warsztatów organizowania koncertów w dzisiejszej radiowej świetlicy. A ty, Zosiu, powiedz proszę jeszcze, jakie masz plany na dzisiejsze popołudnie?
1: Na razie sam nie mam planu.
0: Oj, nie słyszę cię teraz. Możesz troszkę głośniej mówić, proszę? Na razie nie masz żadnych planów?
1: No, na razie nie mam żadnych planów.

0: bo jadę na hokej.
1: Będziesz grać w hokeja?
0: Tak.
1: Ohoho, i ile razy grasz w hokeja w tygodniu? Czy to są takie regularne treningi?
0: 3 razy w tygodniu.
1: No to ty chyba jesteś bardzo doświadczoną hokeistką. Długo już grasz?
0: Tak.
1: Ile czasu? Kilka lat?
0: Nie.
1: A kiedy zaczęłaś?
0: Rok to biela. Minął.
1: Minął rok, tak?
0: Tak.
1: I czy to jest fajny sport? Czujesz, że to jest taki sport dla ciebie?
0: Tak.
1: No to trzymam kciuki. Tak? Chciałaś coś jeszcze dodać? Proszę.
0: Bo w końcu mam cały tydzień jakieś zajęć, więc cały tydzień do niczego.
1: To trzymam kciuki za twój trening hokejowy, a teraz uwaga, uwaga, wpadł mi do głowy pomysł. Można byłoby też zorganizować na przykład koncert sportowy ze sportowymi piosenkami i wtedy na przykład jakieś elementy hokeja mogłyby się znaleźć na scenie jako taka scenografia. Na przykład taki kij do hokeja, prawda?
0: Tak.
1: Może ktoś kiedyś taki koncert zorganizuje, a tymczasem bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniłaś i kogo chcesz pozdrowić?
0: Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, moich rodziców, babcie, moich wszystkich koleżanek i kolegów przedszkola, moje nauczycielki i ciocie i zrobił w ogóle wszystko.
1: A my ciebie serdecznie pozdrawiamy i życzymy ci wspaniałego popołudnia i dobrego treningu. Trzymaj się, hej, hej!
0: Pa.
1: A my, drodzy radiosłuchacze, teraz urządzimy tak przez chwilę, przez kilka minut dzień na sportowo razem z chochlikami, a potem urządzimy sobie dalsze etapy organizowania koncertu z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Zostańcie z nami.

0: Drodzy radiosłuchacze, i zgodnie z zapowiedzią mamy gości, naszych gości w studiu, którzy pomogą nam zorganizować dzisiaj koncert, prawda? Bo my dzisiaj prowadzimy warsztaty z organizacji koncertu. Pomożecie nam?
1: Oczywiście.
2: Pomożemy.
0: Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom są Sara Feliksiak z Domu Kultury Kadr w Warszawie. Cześć, Sara.
3: Hejkę.
0: I Jerzy Igor, zespół, duet Jerzy Igor w składzie Igor, Niki Forow i Jerzy Rogiewicz. Cześć, chłopaki.
4: Cześć. Cześć.
0: Słuchajcie, ja troszkę pobawiłem się w cyferki, w liczby i wyszło mi, że 1 czerwca 2026 roku, czyli za kilkanaście dni, będziecie mieć urodziny. Czy urodziny będzie mieć wasz pierwszy singiel pod tytułem Królewicz?
4: Tak, to prawda. I to będą, wiesz, które?
1: I nie, właśnie nie wiem.
4: To będą, zdaje, 13 urodziny.
0: To będą 13 urodziny. Co się zmieniło od tamtej piosenki, jeżeli chodzi o

0: o całą muzykę, o repertuar zespołu Jerzy Igor. I czy Królewicz był w waszych głowach i sercach pewną zapowiedzią płyt? Czy to miała być chwilowa niespodzianka dla dzieciaków, jeśli chodzi o muzykę?
1: Akurat Królewicz. To jest, czy to dobrze pamiętam, że to jest ta piosenka, która powstała 11 listopada. Wyszliśmy ze studia po takim jamowaniu sobie bossanowy na górę, a tam po prostu było jakieś piekło na
2: rozruby. No tak, to było śmieszne. Kontrast między sztuką a rzeczywistością był chyba największy w naszym życiu. Ale to piosenka powstała, ona powstała 14 lat temu. Ona powstała dlatego, że ja się spodziewałem dziecka, dokładnie moja partnerka, i pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć jakieś piosenki dla tego dziecka, które się pojawi, jak będę w trasie gdzieś grał koncerty, żeby móc coś puścić, i to był taki pomysł luźny zupełnie, żeby nagrać jakąś, no cokolwiek, jakąś melodię.
1: Żeby było takie zamówienie, kołysankę zróbcie,
2: tak.
1: Siedzicie w tej salce czasem.
2: I z Igorem zaczęliśmy sobie nad tym pracować, spodobał nam się ten pomysł, bo od dawna chcieliśmy coś nagrać razem i taka koncepcja w kołysanek była fajna. I te piosenki się zaczęły pojawiać, coraz więcej się zaczęło robić, zaczęliśmy zapraszać gości i ten pomysł ewoluował sobie stopniowo z takiego kameralnego małego drobiazgu w zespół, w którym finalnie na albumie jest 15 osób chyba wystąpiło.
1: Na scenie najwięcej chyba było 13 z nami.
2: Tak, i to i było tak, że 1 czerwca nie mogliśmy się już doczekać. Mieliśmy wszystko nagrane, ale nie wydane, nie było nic wytłoczone, więc w internecie się pojawiła piosenka Królewicz i rzeczywiście ona zyskała fajny odbiór, bardzo, jak na tamte czasy, po prostu...
0: Spodziewaliście się takiego odbioru, tak dobrego przyjęcia?
1: Trudne pytanie.
0: Czy w ogóle nie myśleliście o tym wtedy?
1: Najpierw o tym nie myśleliśmy, ta sytuacja była naprawdę zadaniowa, taka osobista, niemalże przyjacielsko-rodzinna, ale jak zaczęliśmy to robić, to troszkę się podjaraliśmy.
2: No tak, spodobało nam się. Plus było coś takiego, że jak się pojawiła ta piosenka, to rzeczywiście ludzie zaczęli lajkować na Facebooku i wysyłać tam pozytywne komentarze, no i nas to zbudowało. I pomyśleliśmy, że dobra, no to wydajemy, i od razu się pomysły pojawiły, żeby spektakularnie to wyglądało. I jak policzyliśmy, ile to będzie kosztować, to się okazało, że w ogóle nie ma szans, żebyśmy to sami jakoś wydali. I zrobiliśmy zrzutkę. I ta zrzutka, idea była taka, żeby...
0: Na wydanie płyty.
2: Tak, żeby przez rok zbierać te pieniądze, żeby płyta była gotowa na następny Dzień Dziecka. I co jest niesamowite, to się w ogóle udało. To wyglądało spektakularnie. Ja chodziłem po polach mokotowskich, wręczałem ludziom płyty, takie CDR w koszulkach z jakimiś pieczątkami i mówiłem: słuchajcie, to są w ogóle płyty, piosenki moje, które napisałem z przyjacielem, możecie się dorzucić, na Polak potrafi. I ludzie mówili: co to jest w ogóle? I część brała, i część się dorzucała. I zebraliśmy pieniądze, które zbieraliśmy na teledysk do Królewicza, taki plastelinowy, bardzo fajny, Monika Kuczyniecka zrobiła, bardzo ładną oprawę graficzną płyty, na mastering w Ameryce i tak dalej. I to wszystko się udało i finalnie płyta była gotowa na 1 czerwca i graliśmy koncert w 2014 roku na Barce. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: To było 12 lat temu, a już za kilka dni zagracie swój kolejny koncert w Domu Kultury Kadr w Warszawie. To teraz kieruję swoje słowa do Sary, z ramienia organizatorów tego koncertu. Dlaczego akurat wybraliście tych artystów, a nie innych? I jak się wybiera, organizując, przygotowując koncert z okazji Dnia Dziecka, jak się wybiera konkretnych artystów?
3: Może odpowiedź na pytanie, jak się wybiera, odłożę na potem. A jeżeli chodzi o wybór Jerzy Igora, my w ogóle w Domu Kultury Kadr staramy się tworzyć taką różnorodną ofertę dla dzieci i niekoniecznie zawsze robić czy koncerty, czy spektakle, czy jakieś inne spotkania, które wiemy, że są jakoś popularne i są takimi typowymi dla dzieciaków. Chcieliśmy zrobić jakościowy koncert, chcieliśmy zrobić wartościowy i dlatego się skierowaliśmy do Jerzego Igora, który myślę, że jakoś się wpisuje w muzykę niezależną, która u nas w kadrze jest często i jakoś jako Dom Kultury, który ma też swoją misję, która ma właśnie wspierać artystów, którzy no nie są mainstreamowi,

0: A myślę, że taki Dom Kultury jest właśnie takim miejscem, które powinno być otwarte na takich artystów. I kadr jest. I dlatego długo zresztą czekaliśmy na Jerzego Igora, bo chcieliśmy, żeby zagrali
1: u
0: nas...
1: Spaść?
0: Co akurat nie było z mojej kadencji, więc nie znam historii, ale wiem, że mieli grać wcześniej. Że chcieliśmy, żeby byli wcześniej.
1: Ja
0: więc
1: powiem...
0: to jest długo wyczekiwane.
1: Ja próbowałem być na waszym koncercie, chłopaki, właśnie w Domu Kultury Kadr kilka lat temu. To był chyba ten poprzedni koncert.
2: To było też dawno.
1: Ale słuchajcie, dawno. Podkreślam, że próbowałem
0: to
1: być...
0: To było 7 lat temu.
1: Nie, niemożliwe.
0: To było 7, chyba 2019.
2: Coś takiego.
0: Tak, bo przeglądałam archiwalne zdjęcia.
1: No to w takim razie czas leci. W każdym razie próbowałem i ta próba skończyła się bardzo źle. Odbiłem się od drzwi. Nie było żadnych biletów, żadnych wejściówek, żadnych poduszek na schodach, nic. Czy teraz już jest też koncert Sara wyprzedany? Czy
0: nie,
1: jak to
0: nie
1: wygląda?
0: Jest wyprzedany i zapraszam do tego, żeby kupować bilety. Są dalej dostępne. Koncert będzie 31 maja o godzinie 12, Wigilię Dnia Dziecka, ale także Wigilię urodzin, w takim razie Jerzego Igora.
3: Tak,
0: 13.
3: Nastolatek.
0: Tak.
1: Dobrze, będziemy słuchać, będziemy klaskać, ale zaraz, bo ja widziałam zdjęcia, chłopaki, z tych waszych koncertów. Na scenie jesteście wy i tam jest jest bardzo dużo dzieci. Te dzieci biegają, klaszczą, tupią. To ten wasz duet ma większy skład? Co ta masa dzieci robiła na tej scenie i czy tak samo będzie w kadrze?
2: Mamy taką tradycję, że jeżeli jakieś przepisy związane z bezpieczeństwem i ekipa organizująca nie ma nic przeciwko, że na koniec koncertu wpuszczamy dzieci i pozwalamy im grać na naszych instrumentach i jest mała warszawska jesień, jakkolwiek to. Może to chyba podkradłem nazwę, bo chyba już jest taka, instytucja teraz jest. No ale mamy improwizowany koncert, który robią dzieci z publiczności i to jest nasza tradycja.
3: Tak, ustawiają się dwie kolejki do stanowiska perkusyjnego i klawiszowego. Czasem teraz też...
1: Która jest dłuższa? Zazwyczaj?
3: One są podobne i zresztą one się wymieniają. Każde dziecko, z reguły tak jest, każdy chce zagrać na wszystkim. Niektóre dzieci, zauważyłem, że te bardziej nieśmiałe czekają na koniec, jak już wszyscy zagrają i potem te nieśmiałe sobie siadają i najczęściej najdłużej w ogóle mogą sobie pograć. Czasem się robią takie sytuacje dżemowe, że przypadkowo właśnie jakaś perkusistka z jakimś klawiszowcem nagle się zgrają i tam... No, te sytuacje trwają często tyle, ile sam koncert. Są dosyć intensywne, ale są fajne. Czasem staram się ich nie zapowiadać, bo raz jak w zapowiedzi koncertu to się ukazało, to dzieci już od pierwszego utworu...
1: Już czekały, już tak, były w blokach startowych.
3: One tak powoli się tak? przesuwały.
2: Talerzem, już w trzeciej piosence próbowałem rozbierać perkusję.
3: To jest żywioł, wiadomo. Więc my to zawsze ogłaszamy na koniec koncertu, że można sobie wpaść. My to robimy dlatego, że po prostu ja zapamiętałem swoje uczucia i jak chodziłem na koncerty, że moim marzeniem największym było, żeby ci ludzie sobie poszli, żebym ja mógł pograć na tych instrumentach i stwierdziłem, że może ktoś też ma takie marzenie dzisiaj. Zresztą jakiś czas temu muszę o tym powiedzieć z wielkim sentymentem, że spotkałem na ściance wspinaczkowej gościa, już całkiem dużego, który okazało się, że totalnie chodził na nasze koncerty i...
1: W sensie chłopak, dziecko, które było kiedyś u was na koncercie, tak?
3: Dorosłym prawie człowiekiem. I okazało się, że właśnie on sobie grał na tych instrumencikach zawsze po koncercie i teraz też się zajmuje muzyką.
1: Nie,
3: i robi muzykę na komputerze i w ogóle to jest ekstra. Nie mówię, że to przez nas, ale...
0: Sugerujesz.
3: Bardzo miło jest...
1: Jurek, może dzięki wam właśnie. Może byliście inspiracją. A teraz jeszcze was zapytam, chłopaki, przed piosenką o to, no bo jak właśnie przychodzą do was na koncerty dzieciaki, a wcześniej, przed wydaniem płyty składu Jerz Igor, graliście chyba tylko dla dorosłych słuchaczy i widzów, tak? Czy to była pierwsza współpraca z repertuarem dziecięcym, Jerz Igor?
2: Tak, dla mnie tak, zdecydowanie.
3: Ja brałem udział czasem w koncertach z cyklu Smykofonia, czasem z Pawłem Szamburskim, najczęściej z Pawłem Szamburskim, czasem z Dagną Sadkowską.
1: Czyli wiedziałeś,
2: jeszcze
1: czego można...
2: Jeszcze z Jerzym Igorem, z Dagną robiłeś rzeczy dla dzieci?
3: Właśnie

0: Ja teraz się zaczynam zastanawiać, czy nie już nie pomieszało mi się to wszystko w moim...
1: Ale wiedziałeś, umyśle. Jurek, jakich reakcji się spodziewać po stronie
0: nie.
1: dziecięcej?
0: Nie, w ogóle. Nie? To znaczy, jeśli chodzi w ogóle o koncerty dziecięce, to my się musieliśmy tego nauczyć, bo początkowo nam się wydawało, że po prostu... No nie wiem, naszym zadaniem jest jakby takie ogarnięcie publiczności, żeby dzieci, tak sobie wyobrażaliśmy, nie wiem, że dzieci wpatrzone w nas po prostu tak. będą słuchać tego koncertu,
1: siedzieć nieruchomo
0: no,
1: i będzie
0: takiego.
1: Cisza.
0: Albo podskakiwać, albo coś. Ale potem się okazało, że jak zaczęliśmy grać koncerty, że niektóre dzieci na przykład się odwracają w ogóle tyłem do nas i coś tam sobie grzebią, tam wyciągają zabawki, wiecie, na fotelu sobie coś tam kładą. I na początku się bardzo stresowaliśmy tym, nie? Że,
2: myśleliśmy, że coś robimy nie tak.
0: Tak,
1: no właśnie chodzi mi o to, chciałam was zapytać o odbiór publiczności dziecięcej, tego, jakie to są reakcje i jak długo się do tego przyzwyczajaliście.
2: Ja pamiętam taki przełomowy moment w twoim rodzinnym mieście w Bydgoszczy.
0: Tak.
2: Jak graliśmy pod jakimś takim domem kultury na takim podwórku za bramą, gdzie była taka zielona górka za sceną.
0: MCK Bydgoszcz.
2: I Jerzy po prostu nie wytrzymał tego napięcia, starania się. Po prostu powiedział, że można robić totalnie, co się chce. Można
1: o
2: nawet
1: nie.
0: Nie, po prostu powiedziałem, że
1: otworzyłeś wrota.
2: I zaczęło się.
0: Nie, powiedziałem, że dzieci brudne w trawie. Że chcecie biegać na przykład, bo to też o to mi chodziło, że czasem niektóre dzieci lubią siedzieć i słuchać muzyki. Ktoś tam lubi zamknąć oczy, ale inni lubią biegać. I powiedziałem, że jak chcecie biegać wokół sceny, to możecie biegać. I dzieci się zaczęły gonić, ale to Igor mnie zainspirował, bo Igor mi opowiadał bardzo ładną historię. Pamiętasz, jak mówiłeś o nauczycielce swojej? Jak miałeś nauczycielkę?
2: A, ciekawe. Pamiętam. Pani Kunikowska, moja ulubiona nauczycielka muzyki, takie totalnie nie... takie ciepłe wspomnienie z edukacji muzycznej. Ja byłem ADHD-owym dzieckiem, bardzo nadpobudliwym i ona miała sposoby na mnie, na wszystko, na jakieś takie spastyczności związane z rękami, przywiązywała mi przedmioty, śrubki do palców, a żebym się uczył na pamięć koncertu, chodziła po sali dookoła i opowiadała historię.
0: Bajkę taką.
2: O królu, królowie, jakąś bajkę wymyślała i improwizowała i ja w ten sposób rejestrowałem w ogóle i wgrywał mi się koncert przed egzaminem.
1: No proszę.
2: I ona pozwalała, miała bardzo takie eksperymentalne podejście i to było super.
0: Tak, no to więc właśnie chodzi o to, że na początku mieliśmy jakieś wyobrażenie, potem rzeczywistość to zweryfikowała i po jakimś czasie zrozumieliśmy, że każdy ma po prostu inny trochę sposób, że niektóre, i oczywiście czasem jest tak, że no te żywiołowe dzieci dla tych dzieci, które są spokojne, są irytujące, no ale jakoś to trzeba pogodzić i generalnie każdy po swojemu tak.
2: My nie mówimy dzieciom, co mają robić, nawet jakoś tak. Nie sugerujemy w żaden sposób.
1: To teraz powiedzmy tylko naszym młodym radiosłuchaczom, że posłuchamy waszej piosenki pod tytułem Dzień, która pochodzi, przypomnijcie, z której płyty?
2: Płyty Zima.
0: Tak, Jesz Igor Zimą, to jest nasza druga płyta. Chyba z przed 9 lat.
1: Jakieś takie jubileusze dzisiaj.
0: Oj, tak.
1: Cyfrowo-liczbowe są. Słuchamy piosenki Dzień i za chwilę wracamy do rozmowy. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli wy może macie jakieś pytania do naszych wspaniałych gości odnośnie piosenek zespołu Jesz Igor albo organizacji koncertu, bo mamy tu wybitną organizatorkę koncertów Sarę Feliksiak, przypominam, z Domu Kultury Kadr, to dzwońcie do nas 226452055.

0: To była piosenka Dzień zespołu Jesz Igor, który jest z nami cały czas w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Drodzy radiosłuchacze, ja się tak przyznam, że powoli kończą mi się pytania. Już trochę nie wiem, o co pytać naszych gości, dlatego pomóżcie mi, błagam. Zadzwońcie pod numer telefonu 226452055 i zapytajcie o coś albo Jurka, albo Igora, albo Sarę. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Saro, jak zorganizować koncert?
1: Jak zorganizować koncert w Domu Kultury?
0: Na przykład w Domu Kultury, bo my dzisiaj takie warsztaty prowadzimy z organizacji koncertów w tej audycji.
1: To z perspektywy osoby, która zajmuje się repertuarem, to albo możemy odpowiedzieć na ofertę, którą dostaliśmy w Domu Kultury.
0: Czyli ktoś do was wysyła na przykład wiadomość mailową i mówi, cześć, nazywam się Hula Kula i chce zespół
1: koncert.
0: Hula Kula i chce zagrać u was koncert,
1: tak? I my możemy obejrzeć taką ofertę i stwierdzić, że Hula Kula totalnie pasuje do naszego repertuaru. My też mamy koncepcję na każdy sezon i na przykład świetnie to się wpisało w koncepcję i wtedy się odzywamy do takiego zespołu Hula Kula, że hejka, chcemy, żebyście u nas zagrali. No i dogadujemy jakieś szczegóły budżetowe, ale też jeżeli chodzi o ich rajdery techniczne, czyli wymagania, czy w ogóle nasza...
0: Co to są rajdery techniczne, bo to
1: znaczy,
0: trudne słowo
1: wymagania techniczne, jakie ma zespół. Czy nasza scena i nasz zespół sceny może to udźwignąć? Bo czasami jest tak, że nasza scena nie może niektórych artystów udźwignąć i na przykład nie mamy odpowiedniego sprzętu.
2: Są bardzo ciężcy.
1: Tak.
0: Czyli rozumiem, że zespół Jesz Igor jest lekkim zespołem. Scena
1: jest,
0: ich udźwignie.
1: Lekkim, tak, myślę, że scena na pewno ich udźwignie.
2: No z Igorem do 5 ton ważymy, myślę.
3: Maksymalnie.
1: I to jak Ale we dwóch?
2: Tak.
3: Z kolegami razem.
2: Z kolegami.
0: I z instrumentami, czy bez instrumentów?
2: Bez instrumentów. Znaczy, zależy, czy z fortepianem występujemy.
0: No to, czyli Sara po prostu dosyć taka ciężka i stabilna, rozumiem, będzie ta scena, żeby te 5 ton udźwignąć.
1: No, mogę tutaj zdradzić taki sekret, że scena jest tuż przed remontem, więc... Będziemy ją później remontować.
0: Więc miejmy nadzieję, że przetrwa.
1: To jest ostatni koncert tego sezonu zresztą.
2: Można szaleć.
1: Bo Jerzym Igorem zamykamy sezon, to jest 31 maja, z końcem maja kończymy sezon, więc tak, a zaraz po sezonie prawdopodobnie będzie remontowana
3: scena. Nie robicie koncertów w wakacje?
1: Nie, mamy letnie pogłosy i one będą w lipcu. Ale najprawdopodobniej letnie pogłosy są na Marzycielu, czyli na takiej naszej małej scenie.
0: Czym są letnie pogłosy, od razu powiedzmy naszym radiosłuchaczom?
1: Letnie pogłosy to jest taki cykl koncertów letnich, one są darmowe i zazwyczaj tam są zapraszani artyści mniej znani, którzy są dopiero na początku swojej

0: ścieżki muzycznej i takie koncerty są darmowe.
1: No dobrze, to teraz wracam do chłopaków znowu i tutaj zacytuję pewien fragment. Mam tutaj fragment jednej z waszych piosenek. Czasami jestem taki zły, że chciałbym uciec gdzieś, tam gdzie nikt nie będzie mi zabraniał krzyczeć, tupać, pluć. O co tu chodzi? To znaczy, że wy śpiewacie piosenki o tym, że warto być niegrzecznym? Co to za piosenka? Kto ją napisał? Kto napisał taki tekst? Igor, to pomóż to rozszyfrować.
2: Grzesiu Rudański,
3: tak.
2: Nasz przeserdeczny kolega, który się pojawia w naszym muzycznym życiu od zawsze. Jest to piosenka o złości. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że pomysł wypłynął od nas. Mhm. Że to miałaby być piosenka o złości, że chcieliśmy poruszać tematy takich nieprzyjemnych, a nie zawsze przyjemnych, ale trudnych też uczuć i że one nie
1: i
2: są zawsze złe.
1: Prawda? Ważne.
2: Tak, że totalnie trzeba je przeżywać i umieć je przeżywać. No i to była taka nasza opowieść o złości z Grzesiem Rudańskim. Z piosenki z płyty Wyspa, z tej trzeciej, ostatniej.
1: Mhm. Wy zajmujecie się obaj muzyką, a za teksty odpowiadają wspaniali polscy tekściarze i literaci, między innymi Dorota Masłowska. Czy macie jakiś swój ulubiony tekst ze swoich trzech płyt? Czy wszystkie są bliskie waszemu sercu? Jak to jest? Może macie jakąś taką jedną swoją ukochaną piosenkę?
3: Oj, takiej jednej, to ciężko wymienić.
2: Każda przychodzi mi coś do głowy, ale
1: zaraz zapytam o to samo.
3: Właśnie.
0: Ale właśnie zacytowałeś tę piosenkę, bo jakoś uważam, że to jest ważna kwestia, żeby jakoś tak otwierać dzieciaki na to, żeby właśnie nie krępować ich i nie zabraniać okazywania pewnych emocji, takich jak złość, bo to jest w ogóle bardzo ważne, żeby dziecko też miało przestrzeń do tego, żeby okazywać złość, smutek, radość, rozczarowanie, wstyd i właśnie jakoś nie krępować tego dziecka, tylko otwierać. Więc dla mnie Wyspa jest o tym, bo jasne, możemy patrzeć negatywnie na złość, ale jeszcze gorzej jest ją skłamsić.
1: Tylko po co tak naprawdę?
0: Tak, a lepiej ją chyba otworzyć i się przytulić do tego, do tej emocji, żeby ona nie eskalowała.
1: Trudne słowo znowu. Nasi młodzi radiosłuchacze nie zrozumieją. Co to znaczy eskalowała?
0: Eskalowała, czyli się tak powiększała, rozrastała. Aha. I ta złość jest coraz większa, że aż przeradza się w gniew.
3: No to taki garnek przykryty pokrywką, mocno dociśniętą,
0: tak.
3: Że potem...
1: Zgotując z bulgoczącą wodą, prawda?
3: Tak.
1: Chłopaki, najpierw powstają w waszych piosenkach teksty, które piszą ci wspaniali autorzy, o których wspomnieliśmy, czy muzyka, czy różnie, jak to wygląda?
3: I tak, i tak. I tak, i tak, bo czasem jest tak, że powstaje melodia i chyba przy Wyspie tak było, że była melodia i cała struktura piosenki, a czasem jest tak, że dostajemy tekst, a czasem jest tak, że naraz powstaje tekst i muzyka, bo na przykład piosenkę Brat my napisaliśmy tekst i muzykę i mieliśmy tę wolność, to jest fajne, jak się samemu napisze tekst i muzykę, to przynajmniej można na bieżąco zmieniać. Tu mi nie pasuje to słowo, a to zmienię, nie? A jak już jest tekst napisany, no to trudno tam autorowi jakoś autorstwo ingerować. I Wagary też, to jest taka piosenka, co tekst powstawał równolegle do muzyki.
2: To jest twój tekst, prawda?
3: Tak, tak. On powstał jest coś takiego jak MONT, Młoda Orkiestra Nowego Teatru i w tej orkiestrze można grać, jak się jest dzieckiem, które lubi grać na instrumencie jakimkolwiek, można sobie wziąć udział w przesłuchaniach, czy w takiej rekrutacji i co tydzień jest próba i będzie pewnie też niedługo koncert, niestety nie pamiętam daty, ale można sprawdzić na stronie Nowy Teatr. Właśnie Młoda Orkiestra Nowego Teatru. To jest taka orkiestra z uczestnikami od 10 do 15 bodajże roku życia. I ja tam kiedyś pisałem cykl piosenek i to jest właśnie jedna z takich piosenek.
1: A lepiej czujesz się jako autor muzyki czy tekstów?
3: Ja tylko dla siebie napisałem. Tylko parę tekstów napisałem. To jest bardzo trudne, bo mam małe doświadczenie w tym. Więc za każdym razem to jest takie, no zupełnie co innego, bo muzyką się zajmuję od 7 roku życia, a teksty to, nie wiem, od paru lat dopiero.
2: A ja jakoś najbardziej lubię ten tryb pisania do tekstu gotowego, bo najwięcej ciekawości to generuje i po prostu jestem wpuszczony w jakąś grę, jakiś labiryncik, są ograniczenia, nie wypada pewne rzeczy zmieniać, ale czasami

0: mi coś trzeba koniecznie zmienić, trzeba porozmawiać. To jest mój ulubiony tryb, szczerze mówiąc.
1: Tak, to jest jak krzyżówka taka czasami, tak, że tak. Po prostu ten rym jest taki dziwny, te słowa się tak układają. Czy to się w ogóle da zamienić piosenkę? Potem się okazuje, że bardzo łatwo.
0: Te rzeczy, które nie pasują niby, albo są niewygodne, albo są jakieś takie nierytmiczne, to zazwyczaj z nich najciekawsze rzeczy muzycznie wynikają. A więc to jest super tryb, ja bardzo go lubię.
2: A piosenki piszecie razem, wspólnie, czy każdy z was zamyka się w swoich czterech ścianach i oddzielnie? Potem przynosicie i chwalicie się, o, napisałem Wyspę, albo o, napisałem Niedźwiedzia.
1: I tak, i tak.
0: I tak, i tak. Aczkolwiek na początku mieliśmy chyba tego podziału więcej, potem staraliśmy się robić to jak najbardziej razem. Ale i tak.
1: Królewicz to była pierwsza piosenka, którą razem napisaliśmy. Wcześniej w ogóle...
2: Czyli ta pierwsza.
1: Tak. Nie wierzyłem w ogóle, że się da tak zrobić, żeby razem coś komponować, a potem się okazało, że się da. I w ogóle z Igorem po raz pierwszy właśnie się okazało, że można razem coś robić takiego twórczego. Wcześniej mi się wydawało, że tylko samemu, a to była bardzo cenna lekcja, że można sobie razem usiąść i jeden coś tu zasugeruje, jedną rzecz. Jak jedna osoba jest trochę już znudzona, zmęczona, to druga nagle przejmuje inicjatywę.
2: Ale częściej się zgadzacie, tworząc te piosenki, czy jest wielka burza, wielka kłótnia, jak we włoskiej rodzinie? Czy przychodzicie spokojnie, godzinka, dzięki, do widzenia, piosenka zrobiona, czy... Jakie emocje temu towarzyszą? Jestem bardzo ciekawy.
0: Dużo ciekawości. To jest jednak, to jak już się spotykamy, to jest po prostu, co, zróbmy coś z tego, ulepmy, szukajmy akordy, melodia, wszystko się sypie,
1: jest dużo sprzętu. Intensywni dosyć.
0: Tak,
1: pozytywny
0: tak. Zastanawiam się, czy to wygląda tak cieplutko zewnątrz, ale ja wspominam, że to jest bardzo ciepło. Nie przypominam sobie kłótni. Mieliśmy jakieś takie w kontekście całej płyty, jakąś taką jedną piosenkę, o której po fakcie dyskutowaliśmy, czy ona nie jest za smutna, albo coś tam. Takie mam wspomnienie, że były takie sytuacje, ale to nie były kłótnie. Ale nie kłóciliśmy się o melodyjki, no o
1: proces
0: o
1: twórczy to jest raczej
0: to słychać.
1: To raczej jest tak, że dużo pomysłów bardzo i musimy tam tylko raczej uważać, żeby nie zabrnąć w jakąś dziwną ścieżkę, że zupełnie jakąś dziwaczną, ale właśnie bieganie po studio, wyciąganie instrumentów, a to co to jest, a dobra, weź to podłącz, zobaczymy jak to będzie brzmiało, jakieś takie wesołe eksperymenty zakończone. I często jest tak też, że my z Igorem mamy tak, że przez 3 godziny na przykład gadamy o zupełnych głupotach, chodzimy po studio i robimy jakieś nie wiadomo co i potem na pół godziny siadamy i jest zrobione.
2: Jest zrobione. A piosenka Wyspa powstawała długo czy krótko? Pamiętacie jeszcze?
1: Chyba krótko.
0: Krótko.
2: Ale będziemy jej słuchać ponad 5 minut, bo właśnie tyle trwa ten utwór. Wyspa, jesz Igor. Zostaniecie z nami jeszcze kilka chwil?
1: Tak.
2: To słyszymy się z naszym duetem i z Sarą z Domu Kultury Kadr tuż po godzinie 17, a ja cały czas zachęcam was, drodzy radiosłuchacze, do tego, byście do nas dzwonili 226452055. Teraz trochę pozwolimy sobie pozłościć się. Wyspa i jesz Igor.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica.

0: Na zegarach godzina 17, to jest radiowa świetlica, a gośćmi Polskiego Radia Dzieciom są nadal nasi wspaniali Sara Feliksiak, specjalistka od organizacji koncertów z Domu Kultury Kadr i zespół Jerzy Igor, Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz. Saro, jak już wiemy, jaki artysta lub artyści wystąpią na scenie, jak już znamy rider, czyli ten cały spis wszystkich potrzebnych rzeczy na scenie, to jaki jest kolejny etap przy organizacji koncertu? O co ty musisz zadbać jako ta organizatorka?
1: No, muszę zadbać o formalności, o umowy, podpisanie ich w odpowiednim czasie.
0: A

0: A z tymi artystami, tak, którzy będą występować,
1: zazwyczaj,
0: tak?
1: Zazwyczaj z artystami niekoniecznie, bardziej z agencjami lub osobami, które je reprezentują. W takim sensie. Czasami ten proces trwa długo, bo też są negocjacje, czyli ustalanie, jaka ma być forma tej umowy. I gdy to już wszystko jest ustalone, no to zaczyna się proces stawiania takiego wydarzenia w internecie. Żeby
0: co
1: ludzie
0: to znaczy?
1: Mogli... To znaczy, że stawiamy stronę takiego wydarzenia, gdzie można kupić bilety na koncert. Ale też stawiamy takie wydarzenie na naszej stronie internetowej, na naszych social mediach i dajemy znać światu, że taki koncert będzie.
0: No i taki koncert będzie zespołu Jesz Igor, przypomnijmy jeszcze kiedy?
1: Będzie 31 maja w niedzielę o godzinie 12 w Domu Kultury Kadr.
0: Panowie, ostatnia wasza płyta, trzecia płyta Wyspa, z której tytułowej piosenki już słuchaliśmy tuż przed 17, wyszła w 2020 roku, 6 lat temu. No to kiedy będzie ta następna płyta? Czekamy, czekamy, wszyscy fani czekają. W przyszłym roku?
2: Tak.
0: Czy jakaś piosenka lub jakieś piosenki na tę nową płytę już powstały, czy na razie macie je w głowach, w sercach?
3: Jakieś tam, jakieś takie, ojej, jak bardzo dużo ludzi.
0: Tak, to nasza radiowa wycieczka, ale wróćmy jeszcze do tej...
3: Zaczęliśmy pracę nad nowymi piosenkami, to czy coś pokażemy na koncercie w Domu Kudyka, to jest tajemnica?
2: To jest niespodzianka. Mamy teksty, możemy powiedzieć tajemniczo, mamy teksty i właśnie do nich wymyślamy muzykę.
0: No to trzymamy kciuki, żeby płyta jak najszybciej się ukazała, albo po prostu, żeby ukazała się wtedy, kiedy ma się ukazać, kiedy wy będziecie gotowi z nowym repertuarem. A i ostatnie pytanie tylko dotyczące tej płyty. Czy już wiecie, jaki będzie jej temat przewodni, czy też nie zdradzamy?
2: Jeszcze nie. To jeszcze jest tajemnica. Nie zapeszamy.
0: Powiedzcie teraz, jaka jest atmosfera na waszych koncertach? Już trochę o tym wspominaliśmy, ale ciekaw jestem, bo mówiliście o reakcjach dzieci, a jak reagują dorośli? Czy dorośli podśpiewują, czy dorośli nadrabiają wysłanie zaległych SMS-ów? Czy, jak spostrzegacie właśnie reakcje dorosłych?
3: Raczej właśnie skojarzy mi się z zaangażowaniem. Oni raczej są... To dzieci bardzo różnie, bo robią co chcą, bo takie jest założenie na naszych koncertach. A dorośli są nauczeni, żeby słuchać i raczej słuchają.
2: Raczej słuchają, jak są dobrze wychowani. Niektórzy pamiętają teksty nawet, a niektórzy śpiewają w ogóle. Jak ich zaprosimy, to śpiewają.
0: A macie takie okrzyki: cześć Warszawa, śpiewajcie głośniej, czy w jakiś sposób nawiązujecie interakcję z publicznością, czy jesteście skupieni na instrumentach, na wokalu, na przekazaniu emocji?
3: Jerzy totalnie dba o to, jest tam interakcja, są opowieści, opowiadanie o instrumentach, mamy okrzyki, ale to też są elementy piosenek, tak zwany kolaps, piosence Sanki.
2: Tak, nie no, ja...
3: Zagramy nawet, prawdopodobnie, zagramy też zimowe piosenki.
0: Tak?
3: Na
0: jasne.
3: Pewnie.
2: Tak, ja lubię gadać,
3: uchodzić,
2: więc zgadam z dziećmi. Co nie? Gadam z dziećmi, zadaję pytania. Czasem jest tak, też jest różnie. Różne są koncerty. Są takie koncerty, że dzieci tam odpowiedzą jednym słowem, ale czasem jakieś dziecko ma bardzo dużo do przekazania i po prostu to przekazuje. Opowiada tam o psie, który coś tam zrobił, albo że właśnie mieliśmy kota, ale on gdzieś tam poszedł. Bardzo różne są. Czasem to jest moment, a czasem to trwa chwilkę.
0: Dużo się dzieje na waszych koncertach i ja się teraz tak zastanawiam, czy jakiś widz albo widzka, czy ktoś, czy atmosfera na przykład waszych koncertów, czy to, co się dzieje podczas tych koncertów, czy coś z całej tej otoczki było kiedyś dla was, czy stało się inspiracją do napisania jakiejś piosenki, czy inspiracji szukacie zupełnie gdzieś indziej?
2: To jest chyba tak, że jak graliśmy pierwsze koncerty, jak nagraliśmy płytę, bo w ogóle, jeszcze się cofnę, jak na początku wymyśliliśmy te piosenki, to mieliśmy pomysł, że my będziemy Jerzem Igorem, taką tajemniczą postacią i że nikt nie będzie wiedział, kto to jest. I my będziemy tacy tajemniczy i w ogóle te piosenki będą w internecie i ludzie będą zachodzić w głowę, no kto takie piosenki fajne nagrał?
0: A potem założycie kask jak Daft Punk,
2: tak,
0: na koncercie.
2: Tak, ale... Potem wyszła ta sprawa z tą zrzutką na płytę. No i już trudno było...
3: To nie chciało działać.
2: Tak, no trudno było założyć maskę i powiedzieć, dajcie nam pieniądze, może wydamy płytę.
0: To my, ten nieznany zespół.
2: Dokładnie, więc, no a potem to było jeszcze dziwniejsze, naprawdę, to nie było tak, że byliśmy tacy skromni, tylko po prostu, no, wydaliśmy płytę i myśleliśmy, że, no, będzie wydana płyta. Ale szybko dostaliśmy zaproszenia na koncerty. Pamiętam, że 1 czerwca była premiera,

0: A graliśmy tego samego roku już, nie wiem, na Openerze, na Tauronie.
1: No, ze składem Jesz Igor?
0: Tak, wow. Tak, na Ofie, na Tauronie. Naprawdę graliśmy festiwale normalne. W Lublinie tydzień po premierze graliśmy na festiwalu. I po prostu tam, jak zaczęliśmy grać koncerty, to no ta płyta nie była pomyślana jako rzecz koncertowa, tylko jako taki album z kołysankami. I pomyśleliśmy, że no fajne są te piosenki, tylko trochę jakby... Trochę więcej energii musi być na tym koncercie. Coś potrzebujemy takiego, żeby skakać i dlatego jak drugą płytę zimową nagrywaliśmy, to tam się pojawiła taka piosenka Sanki, właśnie Dzień, żeby to było bardziej energiczne.
2: Ale też smutek, bo to, wydaje mi się, że to że obserwowanie z perspektywy grającego tego obrazu publiczności z dziećmi jest totalnie inne. To wygląda inaczej niż publika dorosłych. Oni naprawdę mają różne humory, są w bardzo różnym wieku.
3: I ich nie ukrywają, prawda?
2: Nie ukrywają i widać, jak ktoś, no, czasami ktoś płacze. Rzadko na szczęście, ale to się też zdarza. Ktoś podchodzi i pyta, czy będzie jeszcze coś fajnego.
0: Ale wiecie, co jest śmieszne? Że na przykład, to jest bardzo ciekawe, mogę to, niech wszystkie dzieci, które wykonują muzykę lub będą wykonywać muzykę, tego posłuchają. Bo jak graliśmy pierwszy w ogóle koncert, to przyszedł taki kolega Igora i ja go znałem z takich jakichś jamów, gdzie grana była funkowa muzyka i on siedział i ja sobie zobaczyłem go i on miał taką minę jakąś taką kwaśną. Ja myślałem, o Boże.
1: Leżał na leżaku. O nie, nie podobał mu.
2: Tak. Leżał na leżaku ten koncert.
0: I myślałem sobie, czemu on jest na tym koncercie? Jemu się to na pewno nie podoba. A ja się teraz tak trochę wstydzę, jak gram te piosenki. No ale dobra, gramy te piosenki, bo to są nasze piosenki. Ale myślałem, ja nie mogę. Czemu ty tak siedzisz z tą miną taką niezadowoloną? Kwaśno. W ogóle, to już lepiej, żebyś sobie poszedł do domu. I potem Igor do mnie mówi, mój przyjaciel Bartek był na tym koncercie i mówi, że był taki wzruszony, że prawie się popłakał. I to był taki szok i sobie myślałem, że do końca życia muszę to zapamiętać, że jak się patrzysz też na widownię, to można się naprawdę, naprawdę mieć mylne wrażenie co do czyjejś miny. Niektórzy po prostu, i parę razy potem to się powtórzyło, że ktoś, kto miał minę taką, wydawał się znudzoną, miał rękę tak opartą, wiecie, i miał taką jakąś taką smutną buzię, potem podchodził i mówił, taki byłem zasłuchany po prostu, naprawdę to było wspaniałe. I gdyby nie podeszła ta osoba, to ja bym sobie myślał do końca, że no cóż, nie udało się, nie? Więc no, różnie to bywa.
1: A to ciekawe jest, co mówisz, Jurek, bo to świadczy o tym, jak my zupełnie jakiś swój film odtwarzamy w głowie, a zupełnie często coś innego jest na twarzy tej osoby, której dokładnie ten film w naszej głowie dotyczy, prawda?
0: Więc dobrze zapytać.
1: Tak, u źródła. Na koniec może zapytam was jeszcze o marzenia. Zaczynam od Sary. Saro, jakie jest twoje marzenie koncertowe? Kogo byś najbardziej chciała, oprócz wiadomo zespołu Jesz Igor, gościć na scenie w Domu Kultury Kadr w Warszawie? Powiedzmy, że dostępne są gwiazdy i twórcy
4: ja tak
1: z całej kuli ziemskiej.
4: Zastanawiam się, czy to ma być repertuar dla dzieci, czy może być...
1: Jaki tylko chcesz.
4: No
1: jak
4: to
1: już
4: ja
1: marzenia, to na całego.
4: Chciałabym wskrzesić Kurta Cobaina i chciałabym posłuchać Unplugged. Unplugged chciałabym
1: MTV
4: posłuchać.
1: Unplugged.
4: Tak. Na scenie Kadru.
0: The Man Who Sold The
2: World. Się, grunge wrócił.
1: Chłopaki, a wasze marzenia jakie są odnośnie waszej drogi muzycznej z zespołem Jesz Igor?
2: Ja strasznie bym chciał zagrać nasze piosenki jeszcze raz w tak wielkim składzie, jak to się zdarzyło tylko kilka razy.
1: Tym 15-osobowym,
2: 13. Najwięcej chyba 13-osobowym. Wow. Jest to wspaniałe uczucie, jest to już tak dużo emocji, że nic nie ma znaczenia, jest po prostu kosmos. I ja powiem, takie wspomnienie z tego koncertu, to się chyba nazywało wtedy Nina? Dobrze mówię?
0: Tak.
2: Bo tam zmieniały się te
0: teraz
2: literki.
0: Fina.
2: Teraz tak. Fina, to chyba była Nina. I to był taki koncert, na którym było nas chyba 13 osób, byli nasi wspaniali koledzy jako goście na instrumentach i nie tylko, i wokalnie.
0: A w Domu Kultury Kadr też nie będziemy tylko we dwóch.
1: O właśnie, to powiedz nie. Jeszcze Jurek, kto
0: tak,
1: będzie obok
0: będzie
1: was na scenie.
0: Wybitny kontrabasista, basista Filip Botor, wybitny perkusista Julek Chorodyski, wybitna wiolonczelistka Karolina Rec, która będzie grać na wiolonczeli.
2: Tomek Dworakowski, nasz wierny, bardzo rozwijający się puzonista, który się nie... Jerzy mi ostatnio powiedział, że to jest jakby taki kolega, który nas powinien w kompleksy wpędzić, bo on po prostu cały czas się uczy, rozwija.
0: Tak, poszedł na studia muzyczne, jazzowe pomiędzy nagraniami.

0: jakby naszej pierwszej płyty i chyba już się skończył. I no, jest
1: no chłopaki.
2: Wybitny puzonista i Maurycy i Dzikowski jeszcze nie wiemy do końca.
0: Do potwierdzenia. Do potwierdzenia. No, ale skład będzie całkiem spory. Całkiem spory.
1: Gdzie pomieścić taki duży skład w Domu Kultury Kadr? Czy to będzie jedna garderoba dla całego zespołu? Tak, w tak dużym składzie? Czy mamy kilka garderób?
3: Mamy dwie garderoby, a dla takich naprawdę dużych zespołów mamy taką całą wielką salę, którą zamieniamy w garderobę na czas koncertu.
1: Ale garderoba to tylko będzie wstęp. Najważniejsze będzie to, co się wydarzy na scenie 31 maja o godzinie 12 w Domu Kultury Kadr w Warszawie. Na swój koncert zapraszał zespół Jerzy Igor w składzie Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz. Panowie, dzięki, że wpadliście do Studia Polskiego Radia Dzieciom.
2: Dzięki bardzo.
0: Dziękuję. Dzięki za zaproszenie.
1: A za całość koncertu odpowiada Sara Feliksiak z Domu Kultury Kadr. Czy to jest ogromne przeżycie organizować koncert? Jeszcze takie pytanie dodatkowe na koniec.
3: Dużo jest emocji. Jest całe spektrum emocji.
1: To niech będzie w tym spektrum, czyli w tej palecie emocji, niech będzie jak najwięcej tych dobrych i pozytywnych.
3: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, miło było was gościć i pożegnamy się waszą piosenką pod tytułem Niedźwiedź.

ten dzień, czyli wtorek, 19 dzień maja, na pewno się jeszcze nie kończy i na pewno nie kończy się jeszcze nasza audycja. Przypominam, że Radiowa Świetlica jest z wami do godziny 18. Dużo podpowiedzi usłyszeliśmy, szczególnie od Sary Feliksiak z Domu Kultury Kadr w Warszawie, która podpowiadała nam, jakie są ważne rzeczy, ważne etapy tworzenia, przygotowywania, organizowania koncertu. Na pewno wiemy, że potrzebna jest scena. Duża scena, albo po prostu taka, na której zmieszczą się wszyscy artyści, w przypadku koncertu, oprócz artystów, oczywiście również ich instrumenty, no bo inna scena, innej wielkości scena będzie potrzebna, gdy organizujemy koncert, w którym na scenie

będą tylko dwie osoby, a inna, kiedy będzie ich na przykład 13. Myślę, że bardzo ważny jest też repertuar, czyli ta muzyka, która będzie rozbrzmiewać ze sceny. Muzyka musi być dopasowana do okazji, czyli na Dzień Dziecka najlepiej, żeby zamówić artystów, którzy będą wykonywać dynamiczne, wesołe, czasem też nostalgiczne, ale przede wszystkim takie jasne, takie pozytywne, takie uśmiechnięte piosenki. Warto też pomyśleć, organizując taki koncert, o osobie, która będzie prowadzić ten koncert, albo przynajmniej o kimś takim, kto zapowie artystów, a potem ich pożegna na scenie. Czyli taki konferansjer. Ktoś, kto opowiada również dowcipy, anegdoty dla widzów i mówi takie słowo wstępu, przedstawiając tych, którzy za chwilę wkroczą na scenę, by zabawić wspaniałą muzyką słuchaczy i widzów. Chociaż taki konferansjer nie jest konieczną postacią na scenie, ale w zależności od koncertu może się na niej pojawić bądź nie. Skoro mamy scenę, skoro wiemy, jakie są wymagania artystów, czyli znamy ten tak zwany rider, o którym wspominała Sara, czyli listę rzeczy potrzebnych, by zapewnić komfort pracy artystom na scenie, skoro mamy muzykę dopasowaną do okazji i jeśli się na to zdecydujemy, to prowadzącego koncert, to co jeszcze jest nam potrzebne, by dobrze, w 100%, jak najlepiej zorganizować taki koncert? Czy macie jakieś inne pomysły? 22 645 20 55. Takie trochę nietypowe dzisiaj warsztaty, ale myślę, że bardzo ciekawe warsztaty z organizowania koncertu proponujemy wam. A teraz bawimy się i skaczemy do piosenki A Gdyby Tak.

0: gdyby tak teraz porozmawiać z naszym radiosłuchaczem, na przykład ze Stasiem. Dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Lublina.
0: Z Lublina. Co ciekawego dzisiaj w tym Lublinie robiłeś?
1: Na razie wracam z dentysty i zaraz będę w domu. I na razie nie wiem, na jakiej ulicy jestem.
0: Ale bardzo się cieszę, że bez względu na to, na jakiej ulicy jesteś, to słuchasz radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom, w której dzisiaj organizujemy warsztaty z organizowania koncertów. Co jeszcze jest ważnego wtedy, kiedy próbuje się zorganizować fajny koncert? Jak myślisz?
1: Bilety, scena, publiczność.
0: Tak.
1: Zespół, mikrofony, głośniki i scena.
0: No bardzo fajne rzeczy nam wymieniłeś, bardzo dużo, bo takie bilety są bardzo ważną rzeczą, no bo przecież za to, żeby przyjść i obejrzeć artystów, trzeba zapłacić, kupić taki bilet. I na tym bilecie co będziemy mieć? Jakie informacje oprócz ceny?
1: Chyba tego nie wiem.
0: Tam chyba będzie informacja o tym, będzie taki numerek, albo literka, albo liczba, albo cyfra, dokładnie pokazująca nam, w którym miejscu, na którym fotelu na widowni siedzimy. Na przykład, tak, jeśli to będzie rząd trzeci i miejsce piąte, to tak będzie napisane. Rząd trzeci, piąte miejsce. O, będzie jeszcze cena i będzie tytuł koncertu. A ty na jaki, na jaki koncert najbardziej chciałbyś pójść? Masz jakiś taki zespół albo wykonawcę?
1: Chyba nie.
0: A gdyby to był na przykład koncert jakiegoś wielkiego chóru składającego się z 50 osób, to wybrałbyś taki koncert czy koncert, na którym zagra pięcioosobowy zespół? Jestem bardzo ciekaw.
1: Trudny wybór. Bym wolał 50-osobowy, bo wtedy więcej rzeczy się tam dzieje i więcej instrumentów i...
0: Ale to byłby 5-osobowy, nie 50, czyli tylko 5 artystów na scenie albo ogromny chór. No, trudny wybór, prawda? Ja myślę, że to też pewnie by zależało od tego, jaką muzykę.

0: muzykę wykonywałby taki chór, a jaką muzykę zagrałby taki zespół? A ty masz jakąś swoją ulubioną muzykę?
1: W radiu dzieciom chyba tak, ale nie pamiętam, jak się nazywa.
0: To my zaraz jakąś piosenkę specjalnie dla ciebie zaproponujemy, chyba że pamiętasz melodię z tej swojej ulubionej piosenki.
1: Nie pamiętam, bo to było 2 albo 3 lata temu, ale to było o kotach.
0: O kotach, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No
1: koty
0: dobrze.
1: Są,
0: tak?
1: Koty są tu i tam.
0: Koty są tu i tam.
1: Nie. Chyba nie.
0: Spróbujemy coś z Kasią kociego muzycznego specjalnie dla ciebie znaleźć. Zgoda? To będzie niespodzianka muzyczna. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, moje 2 siostry, mojego brata siostrznego, którego znam, bo chodzi ze mną do szkoły. Babcię, dziadzia, drugiego babcię i drugiego dziadzia, wujka, brata mojego taty, drugiego brata mojego taty, trzecią babcię. I całe radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy. A tutaj Kasia mi podpowiada, czy ta piosenka to jest, ma taki tekst mniej więcej, koty są tu, koty są tam, kota na punkcie, kota mam.
1: Tak.
0: Czy to jest, tak, to jest coś takiego?
1: Tak.
0: No to mamy to, rozszyfrowaliśmy tę zagadkę muzyczną. Tutaj specjalne podziękowania dla Kasi, bo to ona przypomniała sobie tekst tej piosenki. To już za chwilę zagramy specjalnie dla ciebie. Dzięki za twój telefon. Trzymaj się, hej, hej.
1: Pa.
0: Do usłyszenia. A my, drodzy radiosłuchacze, w oczekiwaniu na koci przebój specjalnie dla Stasia, mamy dla was jeszcze jedną niespodziankę, tym razem teatralną niespodziankę, już za kilka dni, a dokładnie 23 maja o godzinie 17 w Teatrze Lalka w Warszawie odbędzie się niezwykły spektakl Nasza Mama Czarodziejka. I my razem z Kasią przygotowaliśmy dla was podwójne zaproszenie na ten spektakl. I jest to zabawa przede wszystkim dla tych z was, którzy mieszkają w Warszawie albo w okolicach Warszawy, albo też wszystkich tych, którzy 23 maja wybierają się na przykład na taką wycieczkę do Warszawy. I o godzinie 17 chcieliby obejrzeć spektakl teatralny, taki jak Nasza Mama Czarodziejka w warszawskim Teatrze Lalka. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać to podwójne zaproszenie? Wystarczy do nas zadzwonić pod numer telefonu 226452055 i odpowiedzieć na proste całkiem pytanie. Jakie są tytuły 3 płyt zespołu Jesz Igor, który dziś był gościem radiowej świetlicy? Jakie są tytuły 3 płyt zespołu Jesz Igor? Czekam na wasze odpowiedzi, a tymczasem pieśń kota specjalnie dla Stasia.

0: Wow, cóż za wspaniałe zamówienie od Stasia. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy usłyszałem piosenkę Pieśń Kota w wykonaniu Łukasza Jemioła i od razu ją zapamiętałem. Trafiła i do mojej głowy, i do mojego serca. Tak jak za chwilę na pewno do mojej głowy i serca trafi rozmowa z Igorem. Dzień dobry, Igorze.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Czy ty znasz odpowiedź na moją zagadkę, na moje pytanie? Ja tuż przed piosenką pytałem o to, jakie są tytuły trzech płyt zespołu Jesz Igor, naszych dzisiejszych gości. Znasz te płyty?
1: Tak.
0: To słucham.
1: Igor zaprasza na dzisiejszy...
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. A tu coś mi się wydaje, że macie jakąś taką notatkę zapisaną. Wystarczą same tytuły płyt. Mama może pomóc jak najbardziej.
2: Tak, dobrze.
0: To proszę bardzo, słuchamy, jakie są tytuły tych trzech płyt.
2: Jesz Igor to pierwsza, tak?
0: Czy Jesz Igor to pierwsza płyta? Poczekajcie, ja już sprawdzam. Niestety, nie jest to dobra odpowiedź, ale mamy czas. Spokojnie. Jesteśmy z wami, na pewno wspólnymi siłami damy radę. Pierwsza płyta została wydana w 2014 roku i na pewno do największych płyt ta płyta nie należy, ale ma świetne piosenki. W tym, co powiedziałem, jest podpowiedź odnośnie tytułu.
2: I wydawało nam się, że to jest właśnie płyta Jesz Igor, ale...
1: Ale to jest chyba ta piosenka o tym kocie, tak?
0: Nie, ta piosenka o kocie nie pochodzi z płyty zespołu Jesz Igor. Podpowiem wam tak, na pewno nie jest to duża płyta.
2: To musimy się chyba zastanowić faktycznie.

0: Mała płyta.
1: Dobrze, dobrze, mała płyta. Tak jest, mała płyta. Jesteśmy... No jeszcze nie w pół drogi, ale już wyruszyliśmy. Druga płyta to jaka płyta?
0: Zimą.
1: Zimą. I jeszcze jedna, zimą. Trzecia, o której dzisiaj całkiem sporo

0: i obejrzeć ten spektakl już 23 maja. Cieszycie się?
1: Tak, bardzo się cieszymy.
0: No to możecie, bardzo proszę, możecie pogratulować sobie sami, bo sami zapracowaliście, chciałam powiedzieć, na te płyty, na to podwójne zaproszenie do teatru. A teraz proszę, kogo chcecie pozdrowić?
2: Polskie Radio Dzieciom, pana prowadzącego.
0: Dzięki.
2: Ten radio i całą moją rodzinę, mamę Karolinę i tatę Tomasza.
0: A my serdecznie pozdrawiamy was i skoro... Tak? Świetnie, dzięki serdeczne. A skoro zagadka dotyczyła zespołu Jesz Igor, to posłuchajmy jeszcze jednej piosenki tego duetu. Tym razem będzie to piosenka Lisy, a ja wam serdecznie dziękuję i życzę wspaniałego wieczoru. Hej, hej!
1: Bardzo dziękujemy wzajemnie.

0: A my jeszcze do godziny 18 próbujemy wyłuskać, próbujemy odnaleźć jeszcze inne bardzo ważne elementy organizowania koncertu. Może coś mi podpowiecie właśnie w ramach dzisiejszych warsztatów organizowania koncertów małych, dużych i średnich. 22, 6, 4, 5, 20, 55. Ostatnie kilka chwil macie szansę, by wziąć udział w naszej dzisiejszej rozmowie, dyskusji i by jeszcze bardziej szczegółowo zaplanować organizację koncertu. Ja myślę, że na pewno bardzo ważną rzeczą przy organizacji dobrego koncertu jest przyjazna atmosfera, taka atmosfera bez stresu i dobra atmosfera w czasie przygotowywania koncertu, ale też przede wszystkim przyjazna atmosfera wtedy, kiedy ten koncert już trwa. To znaczy, tak jak opowiadali nasi dzisiejsi goście, artyści, którzy już 31 maja wystąpią w warszawskim Domu Kultury Kadr, właśnie przyjazna atmosfera, czyli to, żeby dzieciaki mogły tańczyć, śmiać się, zadawać pytania i reagować zgodnie z tym, jak się czują i co czują. No i też to, co będzie płynąć prosto ze sceny, czyli piosenki z jakimś fajnym, takim wartościowym przesłaniem, a myślę, że takie utwory od zespołu Jesz Igor są właśnie bardzo dobre, by zaprezentować je wszystkim słuchaczom i wszystkim widzom, którzy szukają w piosence nie tylko fajnych, ciekawych dźwięków, ale też wartościowych tekstów. Ale co jeszcze? Co jeszcze jest potrzebne, by taki dobry koncert zorganizować? Kto zechce mi podpowiedzieć? Czekam na wasze telefony.
1: I'm so tired of pretending. Where's my happy ending? I followed all the rules. I drew inside the lines. I never asked for anything that wasn't mine. I waited patiently for my

0: drodzy radiosłuchacze, jeszcze 8 minut, ostatnie minuty naszej dzisiejszej audycji radiowej Świetlicy i kolejny gość w studiu. Któż to taki, powiem wam za kilka chwil, a tymczasem porozmawiam z naszą ostatnią w dzisiejszej audycji radiosłuchaczką. Dzień dobry, Cornelio.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz i skąd do nas dzwonisz?
1: Ostrowi Mazowieckiej.
0: Jak twój nastrój tuż przed godziną 18?
1: Fajnie.
0: Słuchałaś nas od godziny 16, od początku audycji, czy dołączyłaś trochę później?
1: Byłam troszeczkę później.
0: Czy ty byś...
1: Bo miałam flet.
0: Aha, chodzisz na zajęcia z fletu, tak?
1: Tak.
0: O, to chciałabyś kiedyś wystąpić na scenie jako znana flecistka?
1: Tak.
0: No i jakie byś miała wymagania jako artystka, której koncert ma się odbyć? Co byłoby dla ciebie najważniejsze?
1: Najważniejsze by było dla mnie, żebym dobrze zagrała i było dużo ludzi.
0: Mhm. A te utwory, które grałabyś na flecie, byłyby bardziej spokojne, nastrojowe czy dynamiczne, pełne energii?
1: No takie, że takie jakby... takie wolne, takie z zaskoczenia. No jakieś takie... takie zaskoczenie, jakby.
0: Czyli zróżnicowane, trochę wolnych, trochę tak. Szybkich, tak?
1: Tak.
0: No to ja ci życzę tego, żebyś kiedyś miała nie jeden taki koncert i życzę ci wspaniałego popołudnia i wieczoru, a teraz proszę, kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamy, tatę, całą rodzinę, koleżanki z klasy, kolegów i... moje koleżanki z fletu.
0: A my z Kasią serdecznie pozdrawiamy ciebie. I zaraz ktoś jeszcze może... Tak?
1: Jeszcze radio, całe radio dzieciom.
0: Dziękujemy serdecznie. Zaraz może ktoś jeszcze cię pozdrowi, bo mam wspaniałego gościa w naszym studiu. Kto to taki, powiem już za chwilę. Ale najpierw pożegnam się z tobą. Do usłyszenia. Hej, hej.
1: Pa.
0: A w studiu Polskiego Radia Dzieciom Marta Kawalec. Dzień dobry, Marto.
2: Dzień dobry, tak to ja.
0: Co się wydarzy dzisiaj w Opowiem Ci Radio, które startuje już za niespełna 5 minut?
2: Oj, będzie się działo. Będziemy się bawić bandażami.
0: Ktoś zachorował? Ktoś miał wypadek?
2: Nie, no będziemy uczyć się, jak obsługiwać takie bandaże, a może jeszcze coś? Może plasterki będą? Będą ładne plasterki.
0: Ale takie jasno-brązowe, czy na przykład z jakimiś postaciami z bajek?
2: Z Kubusiem Puchatkiem na przykład.
0: A z Hello Kitty będzie?
2: Też.
0: Plasterek? Fajnie. No to ja mogę zostać i też wziąć udział w tym plasterkowaniu?
2: Mogę ci nawet jeden plasterek zostawić.
0: Na pamiątkę. To zamawiam z Hello Kitty. Jak słyszycie, drodzy radiosłuchacze, będzie się działo dziś u Marty Kawalec w audycji Opowiem Ci Radio, która startuje już za kilka chwil. A w związku z tym, że Opowiem Ci Radio za chwilę, to już teraz dziękujemy wam razem z Kasią Pietrzak, która wydawała dzisiejszą radiową świetlicę za tę audycję. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, do usłyszenia i życzymy wam dobrego wieczoru. Hej, hej!

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja. Opowiem Ci radio.
2: Hej, hej, dzień dobry. Minutka po godzinie 18 i nasza audycja Opowiem Ci Radio. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Witamy wszystkich, którzy lubią opowiadać i lubią tych opowieści słuchać, bo zarówno jedni, jak i drudzy będą nam dzisiaj bardzo potrzebni. Mam nadzieję, że dołączycie się do naszej przygody, bo dzisiaj czeka nas prawdziwa przygoda i to taka nawet może mrożąca krew w żyłach, bo tak sobie pomyślałam, że dzieci to jednak mają taką supermoc, że potrafią przewrócić się dokładnie tam, gdzie jest najwięcej błota, kamieni albo pokrzyw. No i właśnie, i co wtedy? Dziś będziemy w naszej audycji ratować różnych bohaterów z tarapatów, w jakie się akurat udało im wpaść, ale no właśnie, to jest bardzo ważne. Bez Waszej pomocy oni sobie nie poradzą, więc teraz czekamy na Wasze telefony, które mam nadzieję rozdzwonią się już po pierwszej historii, którą po piosence już Wam opowiem. Także bądźcie cierpliwi i już za chwilę startuje pierwsza nasza opowieść, która będzie wymagała Waszej pomocy. No to zaczynamy.

Piosenki Gawędy przed chwilą na naszej antenie, a my już teraz zaczynamy naprawdę naszą opowieść. No to cóż, zacznijmy poznawać naszych bohaterów. Pierwszym z nich jest Max. Max dostał ostatnio nową hulajnogę. Taką szybką, że stwierdził, że potrafi nawet na niej latać. No i każdego popołudnia po szkole wychodził przed blok, no i różne wykręcał kółka, robił slalomy. No i pewnego dnia chciał pokazać kolegom swój turbozakręt i nagle trach. Hulajnoga w jedną, Max w drugą. No i cóż. No i mamy wypadek. Kolano piecze, łokieć czerwony. No a Max siedzi na chodniku i mówi, ojej, i co teraz? No właśnie, drodzy słuchacze, i co teraz powinien zrobić Max? 22 645 20 55, czy pomożemy Maxowi jakoś uporać się z tym małym wypadkiem? Spróbujmy. Jak pomóc Maxowi? Co trzeba zrobić w takiej sytuacji, kiedy kolano piecze? No mam nadzieję, że już za chwilę ktoś pomoże Maxowi. No to zapraszam do telefonów i słyszymy się za chwilę, a teraz zaśpiewa nam Maryla Rodowicz. Ojejku, jejku. No właśnie, ojejku, jejku, kolano boli. I co zrobić?

0: A my wracamy po naszej piosence o jejku, jejku do prawdziwego problemu Maxa. Jest z nami Janek, który mam nadzieję pomoże nam trochę. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś wielkim fanem hulajnogi?
1: Nie aż takim wielkim.
0: Nie aż takim. Wolisz rower pewnie?
1: Tak.
0: Ale zdarzało ci się jeździć na hulajnodze?
1: Tak.
0: Dosyć pokrętna ta maszyna i lubi się przewracać, prawda?
1: Tak.
0: Chociaż też jest na dwóch kółkach, tak jak rower. No właśnie, ale tak. Nasz bohater Max przewrócił się, no i boli go łokieć i kolano. I co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić?
1: Plaster nakleić.
0: Plaster. A czy plaster można nakleić na takie brudne kolano?
1: Nie, najpierw trzeba umyć i zdezynfekować.
0: O, pięknie. A potem plaster. A potem plaster, tak?
1: Tak.
0: A czym mógłbyś zdezynfekować takie kolano? Czy wiesz, czym się dezynfekuje?
1: Nie zupełnie.
0: Jest na przykład woda utleniona, ale są też różne inne takie płyny, które już teraz nie szczypią, tak jak woda utleniona i trochę mniej boli. A plaster to jest bardzo dobra odpowiedź.
1: A,
0: super.
1: Już wie. Już sobie przypomniałam, oktanister.
0: Dokładnie tak, właśnie. I to trochę mniej boli niż woda utleniona. Masz rację. A powiedz, czy ty miałeś kiedyś taką sytuację? Czy skaleczyłeś się kiedyś?
1: Miałem, ale nie na hulajnodze.
0: Na rowerze?
1: Tak.
0: A opowiedz, jak to było?
1: Jechałem. Utknąłem się o bramkę.
0: Mhm. Straciłeś równowagę i się przewróciłeś.
1: Tak.
0: I też było kolano?
1: Chyba.
0: Chyba, już pewnie zapomniałeś, dawno się zagoiło, prawda?
1: Tak.
0: No na szczęście takie rany nie trwają zbyt długo i szybko się goją, więc pod tym plasterkiem mogą bardzo dobrze się zabliźnić. A czy ty masz jakieś swoje ulubione plasterki, czy to nie ma dla ciebie znaczenia, co przykleisz na ranę?
1: Ja lubię takie bardziej najzwyklejsze.
0: Mhm, takie w kolorze skóry pewnie, żeby się specjalnie nie odznaczały.
1: Tak.
0: Mhm. No dobrze, Maxie. Dobrze, przepraszam, nie Maxie, tylko Janku, bo Max to jest nasz bohater. Ale Max też już myślę, że otrząśnie się ze swojego wypadku i bardzo...

0: bardzo szybko dojdzie do siebie. Janku, bardzo Ci dziękuję za pomoc, bo bardzo pomogłeś naszemu pierwszemu bohaterowi. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, świnkę morską, moje koty mojego ciotecznego brata, koty mojej siostry ciotecznej. I tyle.
0: Pozdrawiamy w takim razie sporo tych zwierzaków wokół ciebie. Lubisz pewnie zwierzęta?
1: Tak.
0: A jak się nazywa twoja świnka morska?
1: Jarek.
0: Jarek, o. To w takim razie pozdrawiamy jeszcze Jarka. Bardzo dziękuję Ci, Janku, za ten telefon. Trzymaj się.
1: A bym prosić o piosenkę?
0: No nie wiem, czy znajdziemy tak szybko, ale postaramy się. A jaką piosenkę chciałbyś usłyszeć?
1: Siedmiomilowe buty.
0: Siedmiomilowe buty. To w takim razie szybciutko będziemy szukać tej piosenki. Mam nadzieję, że się uda. Lubisz tę piosenkę, tak?
1: Tak.
0: Czy ty też taki szybki jesteś jak ten bohater tej piosenki?
1: Słucham?
0: Też taki szybki jesteś? Lubisz tak szybko biegać?
1: Tak.
0: No dobrze, to w takim razie specjalnie dla ciebie z dedykacją siedmiomilowe buty na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a ja już ci bardzo dziękuję za telefon. No i uważaj na siebie.
1: Dziękuję,
0: do widzenia. No to cóż, drodzy słuchacze, siedmiomilowe buty, słowo się rzekło.

jak ktoś wchodzi w takich 7-milowych butach, to myślę, że też jest narażony na pewne otarcia. Czy one są wygodne? Tego nie wiem. Nigdy nie chodziłam w takich butach. No ciekawa jestem. No ale cóż, my wracamy do naszej historii, które dzisiaj mają różnych bohaterów i które, mam nadzieję, wszystkie dobrze się skończą. No to teraz kolejny bohater, a właściwie bohaterka, bo teraz zaczniemy o historię o Zuzi i jej babci. Niektórzy mają w domu taką idealną apteczkę. Wszystko jest poukładane, podpisane, błyszczące. No a inni te apteczki mają gdzieś pochowane, albo w tych apteczkach pochowane jest dużo niepotrzebnych rzeczy, albo na przykład starych i przeterminowanych. Znajdują się tam różne recepturki, gumki, jakieś śrubki czasami, nawet baterie. Różne rzeczy można w takich apteczkach znaleźć. No i taka sytuacja przytrafiła się właśnie babci i Zuzi, bo babcia zaprosiła Zuzię do siebie na obiad, no a kiedy skończyli, no to dziadek postanowił pozmywać. I wszystko było świetnie do momentu, kiedy nie skaleczył się, myjąc nóż. Przeciął sobie palec, no i babcia spanikowana woła: apteczka, apteczka, szybko. Tylko gdzie ona jest? W kuchni, w łazience, w szafie, a może w pudełku po ciastkach? No, w różnych miejscach może być ta apteczka. My nie będziemy tej apteczki szukać, ale...

0: No to się wyhulali po polu i wypili kakao, a my w naszej audycji Opowiem Ci Radio, no oczywiście opowiadamy teraz kolejną część naszej historii. Babci na szczęście udało się odnaleźć tę zagubioną apteczkę, ale teraz musimy jej pomóc, żebyśmy mogli ją dobrze zaopatrzyć. Bo nie wszystko w tej apteczce jest. Bandaże się znalazły, ale co dalej? Może Gabrysia nam teraz pomoże. Dzień dobry, Gabrysiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy ty wiesz, co w takiej apteczce powinno się znaleźć?
1: Powinien się znaleźć plasterek, bandaże były, powinna się znaleźć dezynfekcja, powinny też się chyba takie... gaz znaleźć.
0: Pięknie, tak. Kompresy jałowe, bandaże, plastry, gaza opatrunkowa, tak.
1: Nożyczki też powinny się znaleźć.
0: Żeby ten bandaż przeciąć, tak.
1: No i chyba jeszcze... No i to chyba... wszystko, co powinno się znaleźć w apteczce.
0: To teraz taka krótka, szybka seria pytań. Ty będziesz mówiła tak lub nie, dobra?
1: Dobra.
0: Łopatka do piasku.
1: Czy powinna się znaleźć w apteczce?
0: Tak.
1: Te łopatka do piasku?
0: Tak.
1: Nie.
0: A może termometr?
1: Tak.
0: Czy przyprawy powinny tam się znaleźć?
1: Raczej nie.
0: A może leki przeciwbólowe?
1: Tak.
0: A buty?
1: Buty? Raczej nie.
0: No fantastycznie, Gabrysiu, jesteś mistrzem pakowania apteczki. Myślę, że już teraz babcia będzie wiedziała, co w tej apteczce powinno się znaleźć, bo wymieniłaś najważniejsze rzeczy, które tam powinny się znaleźć, no i oczywiście kilka takich, których nie powinno tam się znaleźć, no to nie powinno tam ich być, prawda? Bo u babci w tej apteczce było dużo różnych niepotrzebnych rzeczy, a tych potrzebnych było niewiele. Więc teraz już mamy dobrze zaopatrzone

0: własną apteczkę. No i myślę, że każdy powinien taką apteczkę mieć w domu. Zgadzasz się?
1: Tak. I jeszcze przypomniało mi się parę rzeczy, które powinny być w apteczce.
0: Dodaj jeszcze coś. Mhm.
1: Maść, wata, sól fizjologiczna i rękawiczki.
0: O tak, tak. Te i rzeczy
1: kompresy.
0: Też. Dokładnie tak. Te rzeczy jeszcze możemy też dołożyć. Na początku wymieniłaś te najbardziej potrzebne, ale te pozostałe również tam się powinny znaleźć. Fantastycznie. No to widzę, że jesteś już taką wykształconą sanitariuszką. Zdarzało ci się kiedyś pomóc komuś?
1: Moja mama pomogła, bo jest pielęgniarką. Kiedyś moja koleżanka się wywróciła, jak szłyśmy z przedszkola. I moja mama jej pomogła, bo dała jej plasterek.
0: Pięknie. No myślę, że jak twoja mama jest pielęgniarką, to pewnie pomogła już wielu, wielu, wielu osobom.
1: Prawda.
0: No, pewnie musisz być bardzo dumna ze swojej mamy.
1: Tak, jestem dumna.
0: No pięknie.
1: Moja mama pracuje...
0: Mhm. Halo, halo, Gabrysiu, jesteś tam?
1: Jestem.
0: Dobrze. No to w takim razie koniecznie pozdrawiamy twoją mamę, bo myślę, że zawód pielęgniarki jest bardzo potrzebny wszystkim osobom. A kogo jeszcze chciałabyś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić moje koleżanki, moją panią od tańców, moją panią nauczycielkę ze szkoły, Polskie Radio Dzieciom, Radiową Świetlicę, Krasnoludki, Misia Michasia i Smoka Adasia i moich rodziców, moje cioci, moje kuzynki, moich dziadków. I to chyba wszyscy.
0: No piękne pozdrowienia. A powiedz, Gabrysiu, czy ty też myślałaś może kiedyś, żeby zostać w przyszłości pielęgniarką?
1: Myślałam, żeby zostać pediatrą.
0: O, czyli tutaj już lekarzem chciałabyś zostać. Może mogłabyś,
1: tak się zastanawiałam.
0: Może mogłabyś spotykać swojej mamy na korytarzach w szpitalu.
1: Może.
0: No to w takim razie życzę ci tego, żebyś spełniała swoje marzenia. Może kiedyś będziemy mieli taką słuchaczkę Gabrysię, która została pediatrą. Bardzo piękne marzenie. Dziękuję ci, Gabrysiu, za telefon. Trzymaj się cieplutko. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: No tak, drodzy słuchacze, już pomogliśmy teraz kolejnej osobie, która miała problem, a za chwilę usłyszymy jeszcze jedną historię i może jeszcze jedną, a na razie Mietek Szcześniak nam zaśpiewa.

Mietek Szcześniak, mała książka, wielki człowiek. Oczywiście książek również w naszej audycji Opowiem Ci Radio nie zabraknie, bo już za pół godziny w naszym radiowym studiu pojawi się Monika Mazur, polska aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, prezenterka telewizyjna, która opowie o swojej nowej książce. Pierwsza pomoc z lelkiem, książka, która będzie uczyła dzieci chronić zdrowie i ratować życie. I my właśnie dzisiaj, trochę odwołując się do tej książki, mamy pewne historie, które pomogą nam trochę oswoić się z tą pierwszą pomocą. Jak na razie to widzę, że świetnie wam idzie, jesteście fantastycznie przygotowani do tego, żeby pomóc drugiej osobie, przynajmniej w teorii, no bo jak wiadomo, różnie to bywa, kiedy jesteśmy zdenerwowani, kiedy mamy jakieś trudne sytuacje, ale najważniejszą rzeczą w takiej sytuacji to jest właśnie zachowanie spokoju, nie bandaże, nie plasterki czy inne materiały, które mogą nam w tym pomóc, ale właśnie spokój. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, żeby przez chwilę pomyśleć, co zrobić, no i wtedy oczywiście działać. A my już przechodzimy do kolejnej historii. Tym razem naszym bohaterem jest Tymek, któremu w końcu udało namówić się tatę na to, żeby zbudować domek na drzewie. Piękny pomysł, żeby mieć taki domek, a akurat na ich podwórku rósł taki piękny, rozłożysty orzech, na którym idealnie pasowałby właśnie domek na drzewie. No i zaczęli zbijać deski. Podłoga była już prawie gotowa, czyli ta konstrukcja, która będzie osadzona na drzewie, była już prawie gotowa i wtedy nagle Tymek krzyknął: ała! A co to było za ała? No właśnie, wbiła mu się drzazga w palec. I co teraz powinien zrobić Tymek? Co powinni zrobić jego rodzice? 22 645 2055 to jest pytanie do was. Mam nadzieję, że pomożemy Tymkowi, aby w jakiś sposób wyciągnąć tę drzazgę. Ale jak? No to czekam na wasze pomysły.

0: w naszej audycji Opowiem Ci Radio wracamy do historii Tymka, który budował razem z tatą domek na drzewie. No i w pewnym momencie wydarzyła się taka sytuacja, że Tymek krzyknął ała. A za tym ała kryła się niewielka, bardzo niewielka drzazga w jego palcu. Dodzwoniły się do nas dwie panie, Kinga i mama. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kingusiu, czy ty miałaś kiedyś taką sytuację, że pojawił się w twoim paluszku taki mały drewniany kawałek?
2: Tak.
0: I co się wtedy wydarzyło?
1: Bolało to miejsce?
0: Tak, bolało trochę. I co wtedy mama zrobiła?
1: Czego potrzebowałyśmy, żeby wyciągnąć?
0: Co to może?
2: Pęsetkę.
0: Pęsetkę, tak? Mhm. Była pęsetka.
1: To tą pęsetką zrobiłyśmy?
2: Wyciągnęły.
0: No, wyciągnęłyście. I udało się za pierwszym razem?
2: Tak,
0: bo czasami to nawet trzeba lupę mieć, żeby zobaczyć takie małe drewienko, które wbije nam się w palec, ale tutaj nie było potrzeby.
2: Nie.
0: A pamiętasz, przy jakiej okazji to się wydarzyło? Czy ty też budowałaś domek na drzewie, a może przy jakiejś innej okazji?

0: wtedy było tak, że na końcu po plastelinie myślę.
1: Plastelinę, tak? Jak lepiłaś plastelinę?
0: Tak, chyba była tam drodka, ale nie wiem, no bo nie wiedziałam. Nie.
1: Bo miałaś taki drewniany patyczek do krojenia tej plasteliny, tak?
0: No tak, w nim był. Mhm.
2: No i teraz już wszystko wiemy. Pięknie, czyli udało się wyciągnąć drzazgę, a potem co trzeba było zrobić, kiedy się tą drzazgę już wyciągnęło z paluszka?
1: Były jakieś ślady?

0: bardzo ważne rzeczy. Miejmy też taką właśnie apteczkę ze sobą i nie bójmy się reagować, ale to też mówię do dorosłych, bo niestety panuje znieczulica i często boimy się reagować, bo nie wiemy, jak reagować, ale reagujmy. Reagujmy i nie bądźmy obojętni.
1: Na pewno. Właśnie ta obojętność, myślę, że jest takim trudnym elementem, który bardzo często się niestety powtarza w naszym życiu. A jeżeli będziemy już znali te metody, jak pomóc, co zrobić, to myślę, że już to będzie takim pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć działać. I temu służy też książka.
0: Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że ta wiedza nie będzie się przydawała nam często i oby przydawała nam się jak najrzadziej. No ale umówmy się, to się zdarza. Wypadki chodzą po ludziach i naprawdę lepiej wiedzieć, niż potem nie wiedzieć i panikować. A jak mamy to usystematyzowane w głowie, to okej, drzazga, robimy to. Stłuczone kolano, robimy tamto. Nieprzytomny na ulicy, działamy w ten sposób. Powtarzajmy sobie to też, bo to jest też ważne, bo to jest trochę tak jak z językami, mam wrażenie. Jak ich nie używamy, załóżmy języka angielskiego, no to on nam ucieka i zapominamy. Tak samo warto sobie co jakiś czas przypominać tę pierwszą pomoc.
1: I dlatego książka jest do przeczytania na raz, ale nie jedyny raz, bo można do niej wracać do poszczególnych rozdziałów albo czytać ją od początku, tak
0: jak
1: żeby te pewne elementy wpadły nam trochę już w pamięć.
0: Tak, i rodzice też opowiadali mi, że właśnie coś tam się przydarzyło ich dziecku i szybko biegły do biblioteczki i zaraz, bo tutaj w pierwszej pomocy z lalkiem było napisane. Kartkowali i przypominali sobie, okej, czyli tak działamy. I to jest fajne. Dzieci też lubią uczyć się przez zabawę. I trochę tutaj mam wrażenie, że ta książka nam na to pozwala.
1: No i to, co istotne, to te właśnie znaczki, one powodują, że nawet jeżeli dziecko nie potrafi czytać, to ono sobie te znaczki zapamięta i będzie wiedziało, co każdy z nich oznacza. I wtedy właśnie, jeżeli znajdą pierwszą pomoc z lalkiem jako pierwszą apteczkę pierwszej pomocy, no to wtedy będą wiedziały, co robić.
0: Tak, bo też oprócz tych znaczków właśnie, czy poradzimy sobie sami, czy musimy poprosić o pomoc kogoś dorosłego, są też znaczki, co nam będzie potrzebne, czyli w tym przypadku jest nam potrzebny, załóżmy, płyn do dezynfekcji, w tym woda, w tym plasterek i to też jest tak graficznie fajnie pokazane, że rzeczywiście nie musimy umieć jeszcze czytać, żeby jakoś sobie poradzić.
1: Szczerze trzeba przyznać, że dzieci już dużo wiedzą na temat pierwszej pomocy, bo ona jest już teraz i obowiązkowa w przedszkolach, szkołach i podczas różnych zajęć dodatkowych. No i muszę przyznać i pochwalić naszych słuchaczy, którzy w pierwszej godzinie bardzo intensywnie dzwonili, odpowiadając na moje pytania i pomagając naszym bohaterom wyjść z różnych trudnych sytuacji, że naprawdę ta wiedza jest bardzo duża. Były osoby, które wiedziały, co zrobić, kiedy stłuczemy kolano, a nawet co znajdować się powinno w apteczce.
0: Bardzo, bardzo mnie to cieszy i szerzmy tę wiedzę. Mam nadzieję, że te dzieci będą też opowiadać o tym swoim kolegom, swoim koleżankom i przekazywać tę wiedzę dalej, bo to jest bardzo ważna wiedza.
1: No bo życie to nie film.
0: No niestety nie.
1: I to, co wydarza się podczas różnych filmów, w bajkach, w serialach, no to tak jak już pani Monika powiedziała, to jest wszystko fabrykowane, ale w prawdziwym życiu nie zawsze tak jest i musimy wiedzieć, co zrobić, kiedy takie sytuacje się zdarzają, no a teraz przed nami wakacje i będzie się działo pewnie.
0: Będzie się działo, bądźmy bezpieczni, uważajmy na siebie i zawsze miejmy ze sobą tę apteczkę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Naszym gościem była pani Monika Mazur, autorka książki Pierwsza pomoc z lalkiem, ale także aktorka, która przybliżyła nam nie tylko swoją książkę, ale też trochę swoją pracę. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: A ja już się powoli żegnam z naszymi słuchaczami. Powoli zbliża się godzina 20, więc dzisiejsza nasza audycja dobiega końca. Opowiem Ci Radio. W każdy wtorkowy popołudnie spotykamy się, żeby opowiadać różne historie. Dzisiejsze historie były trochę niektóre straszne, niektóre były trochę bolesne, ale wszystkie skończyły się dobrze i tego też życzę wszystkim naszym słuchaczom, aby te wszystkie historie dobrze się skończyły. No ale wiedza jest do tego bardzo potrzebna. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, dobrego dnia. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo. Masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy. Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Są sny wielkie, jak planety.
3: Są i małe, jak omlety.
2: Są też długie, jak bagietki.
3: Są i krótkie, jak skarpetki.
2: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
4: Drogie słuchaczki,
5: drodzy słuchacze,
4: przenieście się do tej niezwykłej krainy.
5: Krainy pomiędzy.
4: Pomiędzy jawą a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili. Dajcie odpocząć swoim myślom. Dajcie odpocząć. I teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i je wypuszczacie. I teraz stańcie się

0: tacy maleńcy. Aby tchnienie wasze, aby wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść, niech was uniesie. Niech was poniesie. Niech was poniesie na statek z żaglami z chmur, który czeka na was na sennym oceanie. Czeka, wsłuchując się w muzykę delikatnych fal. Zatem i wy wsłuchajcie się w tę muzykę teraz.
1: Widzę, że jesteście już wszyscy na pokładzie. Zatem możemy ruszać, powrócić do naszej misji, do naszego zadania. Musimy odnaleźć cebulki czosnku, które przypadkiem wiatr rozdzielił. Opowiedział nam wiatr wtedy historię o miłości jednego czosnku. Właśnie. I my obiecaliśmy, że pomożemy. A obietnica to ważna rzecz. Wsłuchajcie się w muzykę delikatnych fal. Czasem, od czasu do czasu, łaskocze je wiatr i płyną w jedną, a potem w drugą stronę, a potem zawracają, tak jakby wiatr z falami bawił się w berka. Raz jest mocniejszy, a raz tak lekki i tak cichy, że fal praktycznie nie ma. Czyste lustro wody, niczym niezmrużone. Można się w nim przejrzeć i przegląda się słońce, a blask jego spoczywa na dnie i drzemie. Drzemie, odpoczywa w upalny dzień. W lustrze wody przeglądają się i chmury, białe chmury, które płyną po niebie. Choć teraz wydaje się, że nie po niebie płyną, a po oceanie. Cisza i spokój, muzyka ciszy, wyjątkowa, ale słychać, że już wiatr powrócił. A jako że powrócił, to i nasz rejs dalej trwa, a zbliżamy się do lądu, pustynia. A pośrodku tej pustyni oaza. I my w tej oazie się znajdźmy.
0: Teraz. Wow. Pamiętacie, jak wygląda? Jakby ręka boskiego artysty tworzyła obraz. Bez przerwy. Od początku i bez końca łączyła ze sobą kolory. Kolory te przenikają się i zaczynają tworzyć kolejne kolory i kolejne kolory. W tej oazie każdy kolor ma swój smak, swój zapach. Każdy kolor przywodzi na myśl jakieś inne wspomnienie. Czasem jest to wspomnienie, jak pierwszy raz poczuliśmy krople deszczu we włosach, na dłoni. A czasem zupełnie coś innego. Ach, te kolory.

0: jakbyśmy znaleźli się my w tym obrazie, stali się jego częścią.
1: Tak, ja bym nazwał tę oazę oazą zmysłów, bo tu wszystko czuć, wszystko widać, widać jak nigdy dotąd i czuć jak nigdy dotąd.
0: Wow. Spójrz, na naszych oczach powstaje malutkie jeziorko. Czy może raczej takie oczko wodne? Przed chwilą go nie było, ale zostało namalowane, stworzone. Tu i teraz. I woda równie błękitna, ale taka jakby chwileczka. To jest coś niezwykłego. Spojrzałam w niebo i byłam pewna, że niebo ujrzę. Ale tam, gdzie niebo, ujrzałam ocean. Spojrzałam na lustro tej wody i nie wodę ujrzałam, a niebo. Tak jakby niebo zeszło na ziemię, do tego miejsca.
1: Niebo jest tuż, tuż, na wyciągnięcie ręki.
0: A pośrodku tego nieba, tak jakby płynął jakiś kwiat, ale piękny kwiat. Być może to niezabudka, niezapominajka, unosi się, tak jakby chciała powiedzieć: nie zapomnij mnie. Ale kwiatuszki jej zamknięte. Czy mogę rozchylić te kwiatki, płatki?
1: Oczywiście, Bello, oczywiście. I wtedy Bella rozchyliła malutkie płatki kwiatuszków niezapominajki. I w środku jednego z tych kwiatków drzemała sobie mała cebulka kwiatu, który my

Cześć, tu Smogadaś. Dzisiaj też macie ochotę zajrzeć do mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści? Bo ja zajrzę do niej na pewno. Tym bardziej, że dziś wkroczyć chciałbym do kolejnej, bardzo rozległej krainy wspaniałych baśniowych historii, w krainie tej, którą można by było nazwać krainą ruskich skazek. Autorami wszystkich opowieści są autorzy rosyjscy. Przypomnę, że Rosja to taki olbrzymi kraj leżący na wschód od Polski. A słowo skazka to słowo, które po rosyjsku oznacza bajkę. Rosyjski rozdział

W mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści jest bardzo bogaty i obszerny. Bogaty we wspaniałe treści, a obszerny, bo opowiadań tych jest naprawdę sporo. Otwórzmy zatem na odpowiedniej stronie moją księgę i przyjrzyjmy się pierwszej z brzegu opowieści. O, chyba jesteśmy na właściwej stronie. Olbrzymi napis poprzedza wejście do świata ruskich skazek. I wszystkie litery są złote. A brzmi ten napis ruskie skazki. Ciekawe, o czym będzie pierwsza rosyjska bajka. Tu jest nieco gorzej. Kartka jest pocięta nożyczkami. Żadnych liter nie widzę. O, jest tylko rysunek. Rysunek dziwnie wyglądającego konia. Nawet nie konia, a konika. A na domiar złego ten konik ma taki dość dziwny, wypukły grzbiet. Dwie kolejne strony zostały wyrwane. Na kolejnej są już litery i obrazki. Na obrazku widzę chłopca i trzy konie. Dwa piękne, jakby pochodziły z najlepszej stadniny koni na świecie. Jeden jest białogrzywy, drugiego grzywa jest kruczoczarna. Trzeci z koni to... Tak, tak, to ten sam konik ze strony tytułowej, którego wygląd, co tu dużo mówić, znacząco różni się od przed chwilą przeze mnie opisanych rumaków. Można byłoby o nim powiedzieć, że ten trzeci konik to taki konik garbusek. Mina chłopca z obrazka jest dosyć niepewna, gdyż wygląda na to, że znalazł się w sytuacji, w której nie wie, jak ma postąpić. Jakby dokonywał jakiegoś wyboru. Niech pomyślę, czy

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

Zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

Była mała dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt do pomocy.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Zapraszam na kolejny odcinek. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dziś moim i waszym gościem jest Natalia Grosiak. Dzień dobry.
2: Jestem muzyczką, jestem rodzicką.
1: No, wiesz, co mi się dziś przypomniało przed rozmową? 40-latek i kobieta pracująca.
2: Tak.
1: Natalia, bo ty... Tak, piszesz album nowy, albo już jesteś na końcówce nowego albumu Micro Music. Solowa płyta. Mhm. Jesteś rodzicem. Angażujesz się w różne społeczne też sytuacje, a także masz projekt Panda i Banda.
2: O.
1: 24 godziny to jest niemożliwe. Twoja doba musi być jakaś bogatsza.
2: Wiesz co, po prostu łatwo mi to przychodzi.
1: Albo jesteś dobrze zorganizowaną kobietą.
2: Jestem dobrze zorganizowana, a jeszcze kolejna sprawa, mam ludzi do pomocy w tym momencie, czyli menedżerkę Adę Rosińską. No i wiesz co, jakoś to wszystko dobrze jest poukładane.
1: Chociaż wiesz, co mi utkwiło w głowie, bo gdy ukazywał się album Micro Music z górnej półki, to pamiętam, że byłaś po prostu mróweczką, która biegała cały czas przy tym albumie i pamiętam te zdjęcia z twojego domu, gdzie te płyty, książki, to wszystko leżało u ciebie.
2: I tak nadal jest. Rzeczywiście w moim domu jest magazyn, bo dla tych, co nie wiedzą, to jestem, stworzyłam wydawnictwo i management, nazywa się to mikromanagement, więc wszystko jest pod moją banderą, też pod moją działalnością gospodarczą. W tym mam też Adę Rosińską teraz, która przyjmuje bardzo dużo obowiązków, super odciąża i rzeczywiście dzięki temu mogę się skupić na pracy kreatywnej. I dlatego jak słyszysz, że jest jeden, drugi, trzeci projekt, to tak naprawdę już tyle nie pracuję co kiedyś. Przede wszystkim mogę się zająć twórczością.
1: I twórczością to na bogato, bo gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, mówiłaś mi też o takim wypaleniu trochę zawodowym, że było wypalenie, a nagle wracasz i to
2: z podwójną siłą.
1: Podwójną, a nawet potrójną, bo nie zapomnijmy o projekcie Panda i Banda.
2: Rzeczywiście to wypalenie było i ono trwało tak mniej więcej 2 lata. To znaczy trwało. Ja zauważyłam u siebie to wypalenie zawodowe i postanowiłam po rozmowie z Dawidem Korbaczyńskim, że robimy taką pozorną przerwę z Micro Music, czyli nie nagrywamy żadnej nowej płyty. Ja nie napisałam żadnej piosenki przez 2 lata wtedy. I podjęliśmy taką decyzję, że czekamy na to, co się wydarzy. Że być może będzie trzeba zamknąć ten zespół, a być może wrócę i będzie wszystko dobrze. I rzeczywiście w 2023 roku, mimo że przeżywam jeszcze bardzo duży kryzys psychiczny, to jednak wróciła do mnie ta siła. Siła muzyczna. We mnie było bardzo dużo już piosenek. I rzeczywiście w tym najgorszym kryzysie psychicznym ja zaczęłam pisać piosenki.
1: Ale to był ten moment, gdy sięgnęłaś po gitarę i zaczęłaś pisać Damiana na przykład, bo pamiętam, że była taka sytuacja, że w swoim domowym home recording, w domu po prostu sięgnęłaś po gitarę i stwierdziłaś, że sama nagrasz.
2: Tak, wiesz co, to był początek wychodzenia z tego wypalenia.
1: Czyli wewnętrzną autoterapię przeszłaś.
2: Tak, wszystko przeszłam. Przeszłam naprawdę wiele etapów, różnych faz i różnych takich naturalnych też rzeczy, które się dzieją w człowieku, który po prostu się przepalił, przepracował i potrzebował po prostu odpoczynku. I rzeczywiście po tej długiej przerwie sięgnęłam za gitarę, ukulele, gitarę. Rzeczywiście tych instrumentów też nie dotykałam przez dłuższy czas. I zaczęłam po prostu pisać piosenki. I powstało kilka tych piosenek. One dla Micro Music

0: nie były za bardzo, no nie nadawały się dla mikromusic, wtedy tak uważałam. I zrobiłam sobie taki eksperyment. Zmiksowałam dwie z tych piosenek, które powstały i je sobie wydałam, wiesz...
1: Od tak.
0: Od tak.
1: Po prostu.
0: To był właśnie Damian. Mhm. I chyba Będę Święta.
1: Będę Święta, tak.
0: Tak. I okazało się, że ludzie słuchają. Nawet takich, wiesz, takich prostych rzeczy z samą gitarą.
1: No może brakuje nam też takich prostych rzeczy. Może jesteśmy za bardzo przebodźcowani. A może nawet na pewno jesteśmy za bardzo przebodźcowani.
0: Piosenki w czystej formie, bez żadnych wielkich produkcji. No i później na swojej drodze poznałam Lesmana i wiedziałam, że z nim chcę dalej kontynuować tę pracę.
1: Najpierw chyba gościnnie pojawiłaś się w jego kompozycji.
0: Tak się to właśnie zaczęło, tak się właśnie poznaliśmy, że Lesman, on też dopiero co wychodził na zewnątrz, bo do tej pory pisał do szuflady i przede wszystkim uczył na Akademii Muzycznej w Katowicach gry na gitarze klasycznej. No i dostał chyba jakieś stypendium takie muzyczne i dzięki temu zaczął nagrywać swój materiał i się zgłosił do mnie. Ja usłyszałam piosenkę, jak się ta piosenka nazywała? To nie jestem ja. No i się zachwyciłam się tym utworem, tą aranżacją. Właśnie w Polsce nikt tak nie produkuje.
1: Przypomniałaś mi, on uczestniczył w jednym takim projekcie, które organizowała Fabryka Norblina.
0: To właśnie było to, tak. To stypendium. No i później miałam okazję z nim nagrać jedną piosenkę, taką jeszcze niezobowiązującą, ale już potem wiedziałam, że znalazłam człowieka, z którym mogę kontynuować właśnie taką tą inną ścieżkę muzyczną. Bo z Micromusic czuję się bezpiecznie. Mamy opracowany swój system pracy. W ogóle, wiesz, Micromusic to jest, wiesz, takie piękne brzmienie, też super produkcje, ale zupełnie to jest inna bajka.
1: Zdecydowanie tak. I też inna ekipa pracuje w Micromusic i ludzie, z którymi tworzysz od lat. No jak gdy myślę sobie o Micromusic, to dla mnie to jest taki znak jakości.
0: Mhm.
1: Że zawsze, gdy coś się ukazuje, to ja wiem, że będzie dobre, więc nawet managementu nigdy nie pytam. Najpierw wyślijcie, posłucham i zastanowię się, czy możemy rozmawiać, tylko biorę w ciemno.
0: I to jest bardzo miłe.
1: I to jest cudowne. Ale Micromusic, twoja solowa twórczość, projekt Panda i Banda, myślę, że nie tylko kierowany do tych najmłodszych, ale również do tych starszych, do rodziców, a nawet nie trzeba być rodzicą, żeby posłuchać tych kompozycji i trochę wejść do zupełnie innego świata. Tylko zastanawia mnie, dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej, gdy miałaś młodsze córki?
0: Ja tę płytę z moimi dziećmi stworzyłam, wiesz? I też wymyślałyśmy tematy piosenek. Niektóre piosenki wymyślałyśmy razem. Są piosenki, do których słowa, na przykład refrenu i linię melodyczną wymyśliła moja starsza córka. Tej piosenki akurat jeszcze nie ma oficjalnie tutaj na streamingach, ale to był taki wspaniały, taka wspaniała burza mózgów z moimi dziećmi, czyli takie bardzo kreatywne działanie w formie zabawy.
1: Dzięki temu poznałaś bliżej swojej córki?
0: Tak, w ogóle wiesz, no, moja młodsza córka Wanda jest ogromnie muzykalna. A ona po prostu śpiewa, szybciej nauczyła się śpiewać niż mówić. I tą muzykalność, wiesz, wyssała z moim mlekiem. Natomiast starsza córka jest dosyć introwertyczna i ma też tą muzykalność, ale taką bardziej stonowaną. I ona mnie ogromnie zaskoczyła. Po prostu wymyślała te linie melodyczne, wymyślała też słowa. Okazało się, że bardzo chętnie stoi za mikrofonem i śpiewa. No i ślicznie śpiewa.
1: Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
0: Więc powiem ci, że to było dla mnie ogromne odkrycie, że myślałam, że Wandzia zdominuje tutaj, wiesz. A Wandzia tak naprawdę, no, miała 6 lat, jak nagrywała niektóre piosenki i po jednym take'u już tam już nie chciała, już jej się nudziło i było bardzo trudno złapać te take'i od niej. A Kaja właśnie siedziała, nagrywała i miała w sobie taką determinację, żeby to nagrać, więc odkryłam, wiesz, taką inną stronę mojego starszego dziecka.
1: Zastanawiałem się nad tym, czy córki pójdą w ślady mamy, ale czy pójdą w ślady mamy, bo zostaną prawniczkami.
0: Oby nie.
1: Czy zostaną właśnie wokalistkami, muzykami, po prostu pójdą w stronę artystyczną. Tak, zastanawiałem się też przed narodzinami mojego syna, kiedy przychodzi

0: Będzie taki moment, że zauważamy tę krew płynącą w żyłach po rodzicach, ale czy idzie też w inną stronę. Ale szybko się przekonałem, że jednak to przebywanie razem, obserwacja dziecka, jaki jest rodzic i co on robi, to szybko chce iść w ślady rodzica.
1: Tak, tak na początku jest, że rzeczywiście no, dziecko utożsamia się z rodzicem i jest tak jakby częścią rodzica, prawda? Później się odłącza i szuka samego siebie, swojego własnego głosu i swoich własnych przekonań. Ja widzę to po mojej 11-latce, która właśnie weszła w okres dojrzewania dosyć szybko i widzę już tą negację rodziców, zamykanie się w pokoju i tak naprawdę no, widzę, jak ta pępowina powoli się tutaj, może nie ucina, ale już tak, wiesz, naciąga. Mm-hmm. Więc jest to nieuniknione. Na szczęście się przygotowałam na to, poczytałam na ten temat, wiem, że tak ma być i to jest jak najbardziej dobrze.
0: No tak, ja też sięgam po literaturę i już tęsknię za tymi czasami, gdy ten maluch przychodził się po prostu od tak poprzytulać. A dzisiaj już powoli stwierdza, że nie, że już przytulanie nie jest takie fajne, a ja jednak jako rodzic tęsknię, prawda, za tą bliskością. Mhm. I gdy mówisz, że twoja córka ma już 11 lat, to już jest zupełnie inny etap dla ciebie i dla niej.
1: Tak, zaczął się naprawdę kolejny etap i to, co mi wszyscy mówili, i to potwierdzam, że to nastąpiło bardzo szybko.
0: A pamiętasz jeszcze te czasy, gdy były malutkie, wyjeżdżałaś z Micromusic w trasy koncertowe i czasem trzeba było zabrać dzieci?
1: Pamiętam, oczywiście. Czasami w wakacje też je biorę na koncerty, ale to już jest zupełnie inna bajka niż kiedyś. No, ale pamiętam ten szalony czas, kiedy jeździłam, wiesz, no tak naprawdę z 6-miesięcznym maluchem na koncert. I miałam bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o działalność Micromusic. Powiem ci, że gdybym miała to powtórzyć, to bym się więcej na to nie zdecydowała.
0: Ale wtedy też jeździła osoba towarzysząca, która ci pomagała? Nie. Czy wszystko było na twojej głowie?
1: Nie. Z Kają to było tak, że jechaliśmy busem, tak, na koncert. Kaja zajmowała ze swoim fotelikiem ostatnie 9. miejsce w busie. I system wyglądał w ten sposób, że no, Kaja była bardzo dużo chustowana, więc w tej chuście dużo siedziała. Mhm. Wyjmowało się ją z tej chusty na czas próby, a przed koncertem wiązałam ją w chuście naszemu kierowcy Krystianowi. I on po prostu przez cały koncert z nią chodził, ją hustował, bo warunki, kiedy my z Micromusic wydaliśmy płytę Piękny Koniec, były naprawdę różne. Pamiętam taką sytuację, kiedy graliśmy w Świeciu, wtedy ja byłam jeszcze Micromusicą, menadżerką jeszcze Micromusic i pisałam do organizatora, że przyjeżdżamy z małym dzieckiem i że potrzebujemy suchego, ciepłego, cichego miejsca, gdzie to dziecko będzie przebywać w czasie koncertu. Koncert był na zamku zimnym. Jeszcze pamiętam, że zespół przed nami, który miał grać 45 minut, zagrał chyba z 1,5 godziny, więc myśmy czekali w zimnym, głośnym pomieszczeniu. I pamiętam, że ja nawet nie miałam gdzie przewinąć tego dziecka i nakarmić. I była do tego zamku doklejona taka drewniana budka, gdzie pani sprzedawała bilety i tam była farelka. Więc pod ladą, gdzie była ta farelka, na wysokości, wiesz, nóg tej pani, ja siedziałam pod tą ladą i karmiłam dziecko piersią. I ją przewijałam.
0: I jeszcze musiałaś wyjść na scenę i zaśpiewać.
1: Tak, i później się okazało, że no nie ma warunków, żeby to dziecko, wiesz, ten koncert przeżyło, więc pamiętam, że Krystian na odpalonym silniku w busie po prostu siedział w busie z Kają w chuście i czekał, aż skończymy grać koncert. Do tej pory nie mogę wybaczyć temu kolesiowi, który organizował ten koncert, że tak nas urządził.
0: Ale drodzy państwo, zobaczcie, na scenie widzimy Micromusic, te osoby, które znamy, ale jak ważne są te osoby, które tworzą zespół, ale ich nie widać na scenie.
1: Dokładnie, Krystian. Krystian odchował Kaję i Wandę. No, czasami musiał w hotelu bujać Kaję, na przykład przez godzinę ona płakała. Więc na przykład pamiętam, w Toruniu graliśmy koncert I się kłaniamy i ludzie chcą bisa, a tutaj ktoś krzyczy: Kaja strasznie płacze, trzeba do hotelu, więc ja przepraszam ludzi, że już nie będzie

0: Bisu i biegnę do tego hotelu nakarmić to dziecko. Więc to tych historii naprawdę a propos tego jeżdżenia z małymi dziećmi jest multum.
1: Ale czy dzisiaj są ziemalami?
0: Kto?
1: Krystian i twoja córka?
0: Krystian już nie jest naszym kierowcą, ale czasami jak się z nim jeszcze słyszę albo widzę i widzi te dzieci, to wiesz, to jest taka łezka wokół, prawda?
1: Oprócz ciebie chyba nikt tak dobrze nie zna twojej twórczości, na pewno demówek, szkicowania utworów, jak twoje córki.
0: Tak, moje córki są pierwszymi recenzentami piosenek, one jako pierwsze zawsze słyszą te piosenki. I rzeczywiście, jak ci się podoba? Spoko. Bez entuzjazmu. Ale widzę po Wandzie na przykład, że puszczam jej piosenkę i ona sobie później ją nuci. Mm-hmm. To znaczy, że może być dobry odbiór tej piosenki.
1: No, szczerość dziecka jest niesamowita. Nie. Ja z moim młodym poszedłem na jeden z festiwali. Poszliśmy na backstage, żeby też poznał kolegów muzyków, których sobie słucha na co dzień. Myślę, że nikt tak nie zdarł płyty Złoto Mroza jak mój syn. Ale po czym bezwzględnie i szczerze, gdy Łukasz zapytał, co tam, Antek, przyszedłeś na wujka koncert, lubisz moje piosenki? I powiedział, nie, taty lubię.
0: Więc, tak to jest.
1: Myślę, że inna osoba dorosła, świadoma.
0: Wiesz co,
1: my gramy
0: koncerty, to mamy takie mikrofony ambientowe skierowane w stronę publiczności, żeby właśnie w uchu, żebyśmy nie mieli takiego studia, suchego dźwięku, żeby słyszeć publiczność. No i zdarzały się takie koncerty, że pod tym ambientem stały dzieci. I słyszałam, mamo, nudzi mi się, kiedy idziemy do domu. Albo, mamo, siku. I robiliśmy korytarz życia, prawda, w czasie koncertu, że to dziecko poszło do ubikacji. No, takie, dzieci są szczere.
1: To ostatnio byłem właśnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na koncercie Orkiestry Polskiego Radia w ramach koncertu Piegowatych, koncert dedykowany dzieciom. No i mój syn też musiał głośno wypalić, jako chyba jedyne dziecko. Głodny jestem. Czy tu jest żabka? I ten uśmiech na twarzy dyrygenta i nie
0: Ale
1: tylko.
0: Ale z drugiej strony super, że te dzieci chodzą na te koncerty, wiesz?
1: Oj, tak.
0: Nawet jak są głodne, im się już w końcu zaczyna nudzić. Kiedyś zainwestowałam, bo wiesz co, bo Wandzia chodzi na wiolonczelę i nauczyciel powiedział, że warto, żeby Wandzia poszła na jakiś koncert, tam gdzie jest w NFM-ie, że będzie jakiś wspaniały wiolonczelista, koncert Dworzaka na wiolonczelę, więc ja mówię, kurde, Ganda musi pójść na ten koncert. Ale ja akurat jechałam na koncert, więc do mojej siostry pisze, Karolina, pójdziesz na koncert z Kają, jeszcze z Wandą i jeszcze Kają, i jeszcze Wiktor stwierdził jej narzeczony, że pójdą. Zainwestowałam kupę kasy w ten koncert i się pytam później, jak było. Karolina mówi tak, Wanda usnęła po 5 minutach, Kaja powiedziała, że jest nudno i po przerwie wyszliśmy. Więc troszeczkę przewartościowałam te koncerty, że jednak muszą być bardziej przystępne dla dzieci.
1: No. Nie wiem jak ty, ja mam takie podejście, że bardzo bym chciał, żeby mój syn poszedł do szkoły muzycznej, żeby w ogóle miał coś wspólnego z muzyką. Mhm. Niekoniecznie musi zostać muzykiem. Nie mam takich ambicji, że ma iść koniecznie w ślady swojego taty, czy też mamy, ale chciałbym, żeby uczestniczył, żeby karmił się muzyką, żeby był w tym środowisku muzycznym, bo to niezwykle uwrażliwia i mam codziennie tego dowody, bo jednak chłonie tę muzykę i lubi rozmawiać o muzyce. Mówi zupełnie innym językiem też niż jego rówieśnicy. To niezwykle mi imponuje. Coś, z czego nie zdawałem sobie wcześniej sprawy.
0: No, to jest bardzo ważne. Wiesz, u nas w domu po prostu muzyka jest w tle cały czas. Układamy z moim mężem, każdy ma jakąś swoją playlistę i te dzieci po prostu chcąc, nie chcąc, po prostu są... Przesiąka ta muzyka, wiesz?
1: A dzieci pewnie już mają swoje playlisty.
0: Mają swoje playlisty. Mam program rodzinny.
1: Okay.
0: Na pewnej platformie cyfrowej. I oprócz tego, że słuchają oczywiście, wiesz, Sanach, Podsiadło, mm-hmm. Olivia Rodrigo i tam Billie Eilish, to widzę, że na te playlisty wklejają też te piosenki, których my słuchamy.
1: Wspaniale.
0: Więc to jest nie tylko to, co tam w szkole lata, bardzo mała żaba.

0: Wiesz, tam są kebaba, wiesz, to cały czas te dzieci mielą takie utwory, ale widzę,
1: nie znam tego akurat.
0: Za, poznasz
1: to
0: pewnie.
1: Wszystko przede mną.
0: To widzę, że rzeczywiście te dzieciaki moje słuchają muzyki, naprawdę fajnej muzyki.
1: Mhm. A chodzą dziewczyny do szkoły muzycznej?
0: Tylko Wanda. Mhm. Kaja nie chciała, a Wandzia po obejrzeniu sezonu pierwszego Wednesday stwierdziła, że chce grać na wiolonczeli.
1: Widzisz. Czyli obejrzała serial.
0: Tak. Czyli... Razem ze mną. On jest dosyć straszny, ale wiesz, ale obejrzałyśmy go razem. Później obejrzała sobie go jeszcze raz tam z 10 razy i się oswoiła z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami. No i tam jest taki fragment, że Wednesday gra na wiolonczeli, zresztą bardzo pięknie. No i Wandzia stwierdziła, że wiolonczela. Ale była sprytna, bo poszłyśmy do szkoły muzycznej na egzamin. No i taki dosyć taki surowy profesor się pyta, a dlaczego wiolonczela? Ja sobie tak myślę, zaraz wiesz, wyjdzie z tą Wednesday, a Wanda tak. Ponieważ lubię niskie dźwięki. To pan od kontrabasu, to może do mnie.
1: Pięknie. Chociaż nie wiem, czy w tym wieku już można grać na kontrabasie.
0: Wiesz co, myśmy się nawet starały później dostać do klasy kontrabasu, ale Wandzia ostatecznie została przyjęta na wiolonczelę. No już w sumie nie żałuję, bo ciężka jest ta wiolonczela, a kontrabas to zupełnie byłby już strasznie ciężki, wielki.
1: Czy wiolonczela na takim wczesnym etapie jest narzędziem zbrodni w rękach dziecka jak skrzypce?
0: Tak. Mhm. Popuszczę ci. Mogę tutaj nawet zaprezentować.
1: Z przyjemnością, ale macie sąsiadów, którzy...
0: Nie, na szczęście nie.
1: Ostry mi opowiadał, że gdy mieszkał w bloku w Łodzi, a jest wykształconym skrzypkiem. Mm-hmm. Pewnie wiedziałaś o tym.
0: Wiem.
1: Tak.
0: Są legendy o tym.
1: Sąsiedzi przychodzili i chcieli przekupić rodziców, żeby nie grał na skrzypcach.
0: Okej. Okay.
1: Normalnie przychodzili z pieniążkami i może jednak by nie grał na tych skrzypcach. I sam przyznał się w książce Brzydki, zły i szczery, że skrzypce to jest jednak narzędzie zbrodni w rękach dziecka.
0: Proszę Państwa, puszczę Wam

0: To jest właśnie próbka wiolonczeli. Ale są też ładne
1: codziennie
0: fragmenty.
1: Codziennie w domu tak gra?
0: No, staram się codziennie, chociaż
1: dobrze,
0: te 10
1: trzeba
0: minut.
1: Trzeba ćwiczyć.
0: No.
1: 10 minut.
0: To była, ja tę próbkę nagrałam, ponieważ ona jest śmieszna, ale są też ładne momenty, więc nie wystawiałabym takiej wizytówki jednak wiolonczeli.
1: Ja trzymam kciuki, oczywiście życzę powodzenia, bo to przepiękny instrument. I myślę,
0: ja sobie
1: że...
0: też na nim gram. Co?
1: O, pięknie.
0: Nawet przy okazji wiesz, że trzeba ćwiczyć z dzieckiem, też musiałam się trochę nauczyć grać, żeby jej coś tam pokazać, a że ja jestem po skrzypcach, więc wiem, jak się trzyma smyczek i jak tam naciskać struny, więc sobie też trochę pograłam na tym wiolonczeli. Co prawda Wandzia już gra lepiej ode mnie, ale fajny instrument i można sobie na nim też grać jak na gitarze.
1: No, cudownie. Ja kiedyś myślałem, że... Znaczy już wiem, że dzisiaj, że to jest nieprawda, że jak się jest basistą, to granie na kontrabasie to będzie pikuś. A to dwa zupełnie inne instrumenty. Inaczej aparat się ustawia
0: lewej dłoni.
1: Poza tym,
0: wiesz, struny są tu są kwintami, a tu już kwartami ułożone, prawda?
1: No tak, to prawda. Ale może kiedyś na jednej scenie wystąpicie, może...
0: Już raz wystąpiłyśmy, wyobraź sobie, że brałam udział...
1: Music, czy nie?
0: Nie. Brałam udział w takim koncercie z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I Wanda wtedy śpiewała razem w takiej szkole muzykalowej i dzieci z tej szkoły mogły śpiewać w chórze na scenie. W hali stulecia we Wrocławiu, a ja zostałam jako gość zaproszona, żeby śpiewać też jedną piosenkę. I Wandzia śpiewała w chórze, a ja byłam solistką. I było to niesamowicie wzruszające.
1: Ale emocje musiały w tobie grać.
0: O, bo niesamowite to było. I tam widzieć ją tam na scenie, jak się tak kręci, wiesz, wszystkie dzieci w białych strojach, na bosaka. I wiesz, ja nie mogłam się skupić na tym śpiewaniu, tylko widziałam tą moją małą, wiesz, no kruszynę tak. Na scenie.
1: Czy twoje córki są również bohaterkami twoich piosenek?
0: Wyobraź sobie, że zaraz wyjdzie singiel, który się nazywa Czułość. I jest to... właśnie o mojej córce, jednej i drugiej, ale z osobna. Jest to właśnie piosenka o tym, że gdy pojawia się

0: istota, to pojawia się też strach o nią i ten strach już zostaje z nami. Ale z drugiej strony przyjście tej nowej istoty na świat na nowo nas definiuje. I w refrenie śpiewam, że kiedyś dorośniesz i będę musiała cię wypuścić z domu.
1: Tak ja wzruszyłem się na tej piosence, bo miałem przyjemność ją usłyszeć.
0: A, słyszałeś już.
1: Tak, twój management, nie wiem czy o tym wiecie, ale zrobił kiedyś taki, całkiem niedawno taki zabieg, że wysłał 3 kompozycje z pytaniem, który numer byś wskazał na kolejny singiel Micromusic.
0: Co wskazałeś?
1: Więc słyszałem tę kompozycję, ja się wzruszyłem przy tej kompozycji, oczywiście, że ją również, nawet mam kolejność wypisaną, później ci pokażę, które utwory wskazałem. Wzruszyłem się na tym utworze, bo będąc rodzicem, codziennie myślę bardzo do przodu, jakie będzie życie mojego syna, jaki świat go czeka, jaka przyszłość go czeka. Czasem aż za bardzo galopuję w tych myślach. Uważam, że momentami staje się to aż niebezpieczne.
0: Wiesz, kiedyś napisałam utwór, który się nazywa Kostucha. On jest na płycie Matka i Żony. I tam śpiewam, że przytargałam cię na ten świat, a ty sobie tam spałaś gdzieś tam w innym świecie tak spokojnie. A to jest taki straszny świat, prawda?
1: Tak.
0: Bo oczywiście budujemy taką bańkę bezpieczeństwa wokół swojego dziecka, ale z drugiej strony wokół nas szaleją wojny, no, dzieją się straszne rzeczy, a poza tym nasze pokolenie i pokolenie naszych rodziców i tam wstecz zostawiają taki syf po sobie na tej planecie. To globalne ocieplenie, które wszyscy politycy wypierają, jest już faktem i rzeczywiście to zostawiamy naszym dzieciom po sobie.
1: O tych rzeczach też myślę, ale też tak na bieżąco sprawa, która całkiem niedawno się wydarzyła, dotycząca sztucznej inteligencji, wygenerowania sztucznego człowieka, który może poprowadzić audycję i w ogóle widząc zdjęcie tak idealnych postaci, które wygenerowała sztuczna inteligencja, pomyślałem sobie, dlaczego coś takiego pokazujemy, bo przecież młodzież też się prześciga na to, kto jest ładniejszy, kto jak wygląda, w jakich ubraniach chodzi. I to pokazywanie swojego życia tak idealnego w mediach społecznościowych, które tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. I nagle jak dostajemy medialnie postać, nazwijmy to idealną, to przecież też prowadzi do niebezpieczeństwa pewnego.
0: No tak, to jest bardzo szeroki temat.
1: Bardzo. Na zupełnie inny podcast.
0: Na inny podcast, ale myślę też, że nasze dzieci, bo my jesteśmy tacy zachłyśnięci tym Instagramem, a nasze dzieci już wyrastają w tym jako czymś naturalnym, czymś, co jest. I ja widzę, że one tego tak nie biorą. Jako
1: czyli
0: pewnik.
1: My jesteśmy bardziej przerażeni.
0: My jesteśmy bardziej przerażeni, dokładnie. A nasze dzieci po prostu sobie z tym będą już radzić. Będzie to dla nich, jest już dla nich naturalne i widzą, że to jest ogromna ściema.
1: Dobrze, że mi to powiedziałaś, wiesz? I ta ściema niech zostanie w mojej głowie. Ale na moment wrócę do Pandy i Bandy.
0: Dobrze.
1: Na jakim etapie jest ten projekt? On prowadzi do jakiegoś finału? Będziesz chciała z tego wydać album, czy też serwujesz singielki w momencie, kiedy masz na to czas?
0: Album już cały nagrany. Ja go oddałam już w ręce wytwórni. I wytwórnia teraz decyduje, jak tam wydaje single. I teraz będzie kolejna piosenka już niedługo. I mam nadzieję, że w koniec końców to będzie cały album wydany.
1: Ale też wersja live później będzie?
0: Zastanawiam się, czy jak to ugryźć. Myślę, że tak, że jak już wyjdzie płyta, będzie czas coś pokombinować z wersją live na pewno.
1: Czyli już wiemy, że wtedy z córkami na scenie wystąpisz.
0: Właśnie nie chciałabym angażować w to córek, tak? Chciałabym
1: no chyba, że bardzo będą chciały. No bo jednak są też tutaj w tych numerach.
0: Są w tych numerach, natomiast myślę, że chciałabym im zostawić dzieciństwo takie, jakie jest i nie targać ich po salach koncertowych. Myślę, że jeżeli któraś z nich będzie chciała być artystką, to na pewno, jak będzie już na tyle dorosła i świadoma, to podejmie taką decyzję. A teraz zostawię im dzieciństwo takie, jakie jest, żeby normalnie sobie rosły, nie jeździły na koncerty.
1: I bardzo dobrze. Historia muzyki światowej nam pokazuje, że to nie były dobre zabiegi.
0: Nie.

0: gdy rodzic zmuszał do czegoś, gdy to rodzic planował całą karierę
1: tak,
0: artysty.
1: Tak, ale też jest, wiesz, to zorganizowanie tej rutyny, która jest potrzebna jednemu dziecku, żeby codziennie wstać w swoim łóżku, prawda, pójść do szkoły, do swoich kolegów i koleżanek, mieć swoje relacje, to wszystko byłoby zaburzone przez jakieś tam trasy koncertowe. Poza tym dziecko też chce mieć weekend dla siebie, pójść na jakieś zajęcia, pobawić się na podwórku. Tak, myślę, że trzeba tak jakby dawać dzieciom możliwość przeżycia takiego normalnego, spokojnego dzieciństwa.
0: Dzisiaj można mówić, że bycie muzykiem i rodzicem to logistyczne wyzwanie? Czy...
1: Oczywiście, ogromne. Teraz już coraz mniejsze, ponieważ no, moje dzieci są już duże, ale rzeczywiście jak już nie brałam dzieci na koncerty, a miały po roku, czy tam 2-3 latka, no to pracował dla mnie sztab osób, prawda? To była opiekunka, czasami 8 godzin, czasami do nocy, to była teściowa, to byli przyjaciele, mąż też oczywiście w to był zaangażowany i zawsze dbałam, żeby te dzieci były zawsze zaopiekowane przez najlepszych ludzi. Też były takie sytuacje, jak na przykład Dzień Matki, ja gram koncert, prawda? Po ostatnim dniu matki, tam gdzieś tam w przedszkolu zawsze zaznaczałam w kalendarzu, że mnie nie ma, żeby nie było koncertów w tym dniu. Ponieważ rzeczywiście wysyłałam na Dzień Matki najlepszą moją przyjaciółkę, która była ulubioną ciocią, babcię i ojca. I Kaja zamiast tej mamy miała tą trójkę swoich najbliższych osób, ale mimo wszystko nie było mamy, prawda? Więc i to bardzo przeżywała.
0: Miałem raz tylko taką sytuację, że... Ale wszystko przede mną, bo ja mam 4-latka, że też nie pojawiłem się na jednej ważnej dla niego uroczystości, która się odbywała w przedszkolu. I widziałem to, ile emocji go kosztowało, ile jego to po prostu kosztowało, że rozmawialiśmy
1: o tym. Do innych dzieci przyszli rodzice, prawda? To jest, myślę, że bardzo trudny moment dla dziecka. Ciekawe, czy moje dzieci będą to później przerabiać na jakiejś psychoterapii, no bo jednak bardzo dużo mnie nie było do 19 roku. Myśmy grali z Micromusic i jeszcze jakieś tam solowe rzeczy, około 100 koncertów rocznie, jest bardzo dużo.
0: Tak, bo w zasadzie, gdy zadebiutowaliście, to od razu polecieliście wysoko i w sumie nie mieliście takich upadków.
1: Tak, od 13 do 19 roku to było jakieś przegięcie, prawda? I ja w tym momencie zostałam mamą, a 3 lata później zostałam znowu mamą, więc to były takie 6-7 lat totalnego po prostu niesamowitego i jeszcze do tego dzieci, logistyka, a jak już jestem w domu, to jestem tą mamą tak na 100%, więc tak sobie myślę o tej przeszłości i sobie tak myślę, Boże, jak ja to ogarnęłam.
0: Ale cały czas musisz ogarniać.
1: Ale teraz już jest inaczej.
0: Już jest inaczej. Dziewczyny są starsze.
1: Ja też tyle nie pracuję, co kiedyś, no.
0: Natalia Grosiak, pięknie dziękuję ci, Natalio, za to spotkanie. Tak dobrze się rozmawia i tyle tematów można dookoła poruszać. Czekam na twój solowy album. Chcę poznać te wszystkie historie. Te twoje nowe piosenki, produkcje Lesmana, ale również na album Micromusic, no i na Pandę i Bandę. Czy ekipa z Micromusic też przyczyniła się do tego, że Panda i Banda powstała?
1: Tak, w jednej piosence nazywa się Pieskie granie.
0: Dawid Korbaczyński
1: gra, no i tam Piotrek Pluta dla mnie oczywiście miksował tą płytę, ale on też dogrywał różne tam gitarki, prawda, w piosenkach, więc miałam tutaj wsparcie.
0: Kobieta instytucja, naprawdę. Natalia Grosiak, wszystkiego dobrego, Natalia, i do zobaczenia.
1: Dziękuję
0: za to, że pojawiłaś się w naszym odcinku dla Polskiego Radia Dzieciom, w odcinku podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem.
1: Dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.